0: od razu słychać, że im majóweczka weszła trochę za mocno. Kungs i nasz ulubiony Teofil London śpiewają, że Galaxy.
1: Nie Galaxy, tylko Galaktyka dzisiaj.
0: A nawet Galaktyka.
1: A nawet.
0: Nawet. Niech Lektyka wiezie was na maturę
1: z języka polskiego.
0: Będzie dobrze, Asia Mełys i Jakubek. Jak my zdaliśmy, to wy tym bardziej.

0: Żeby było wam łatwiej wejść w ten poniedziałek po dłuższym majówkowym weekendzie, podrzucamy wam takie hity na maksa w RMF Max.
1: Jest informacja, która spowoduje, że trudniej będzie z pracy wyjść. Tak będziemy bardziej szanować.
0: Liczba ofert pracy w naszym kraju w ciągu jednego roku spadła prawie o połowę.
1: Ale może to dlatego, że praca znalazła człowieka.
0: No.
1: I już nie szuka.

0: Reklama.
1: K2. To co dziś robimy?
2: Wrażenie detalami. Wyobraź sobie sytuację. Trzecia randka. Romantyczna kolacja w domu. Ona ma na sobie piękną suknię. Ty, drogi garnitur, zdejmujesz buty, a ona widzi skarpetę przetartą na pięcie. Detal niszczy całość. I tak jest z twoim autem. Zadbaj o lśniące felgi z Rotonem od K2. Niech detale grają na twoją korzyść, a ty będziesz robił wrażenie. Roton od K2. Polecam. Szczery Jurek.
1: K2.
0: I po reklamie.
3: To jest RMF Max.
0: Hity na maksa.
3: Poznań 93 i 5 FM.

0: właśnie dlatego muzyczna radość zmierza ku nieskończoności w RMF Max. Dzisiaj polski, ja tak wjechałem trochę z matematyką, nie? Na maturze. Trzymajcie się, drodzy abiturienci, będzie dobrze. Ważne sprawy, by być na bieżąco we fleszu o 6. Max.
1: Jest 6 na zegarach RMF Max, a to oznacza garść najnowszych informacji. Czas na flesz, Anna Łopuszańska, zapraszam. Pożar nieczynnej fabryki drutów w Gliwicach opanowany. Z żywiołem wciąż walczy około 200 strażaków. Ogień pojawił się wieczorem na terenie rozebranej hali produkcyjnej.
2: Te materiały się paliły z bardzo dużą intensywnością. Ten pożar rozprzestrzenił się na nieużytkowaną halę magazynową, która była w pobliżu. W wyniku pożaru nie ma osób poszkodowanych.
1: To starszy kapitan Damian Dudek, rzecznik prasowy gliwickich strażaków, a my w RMF Max dbamy o to, byście byli na bieżąco. 33-letni sternik usłyszał zarzuty w związku z tragedią na jeziorze Salińskim. Na Pomorzu. Zginęły dwie osoby. Mężczyzna w chwili zatrzymania miał 1,5 promila alkoholu. Grożą mu za to 3 lata więzienia.
3: Jak usłyszałem, przyznał się do winy oraz złożył obszerne wyjaśnienia. Przypomnę, w piątek wieczorem na jeziorze Salińskim pijany mężczyzna sterował łodzią, na pokładzie której znajdowały się jeszcze 4 osoby. W pewnym momencie łódź się wywróciła. Jednej osobie udało się samodzielnie wydostać na brzeg. Pozostali zostali wyciągnięci z wody przez służby ratunkowe. Niestety życia 2 osób nie udało się uratować.
1: Tyle, Michał Krasoń. Kierowców ostrzegamy, nie przeginajcie z prędkością. Jeszcze dziś na trasach możecie spotkać więcej policyjnych patroli. Funkcjonariusze prowadzą akcję Bezpieczna Majówka.
4: Będziemy sprawdzać zarówno sposób przewożenia pasażerów, będziemy zwracać uwagę na te najbardziej poważne wykroczenia. Mówimy tutaj przede wszystkim o nadmiernej prędkości, która cały czas przynosi skutki w postaci ofiar śmiertelnych na polskich drogach, dlatego tych pomiarów też na pewno będzie dużo. Światła, czystość tych świateł, a jak światła, to i płyn do spryskiwaczy i wycieraczy. Bo to często się okazuje w trasie, że zaczyna padać deszcz, a my nie jesteśmy w stanie oczyścić tej szyby, więc to jest też bardzo istotne.
1: To rzecznik Komendy Głównej Policji podinspektor Robert Opas. W Orzyszu w Warmińsko-Mazurskim trwają ćwiczenia pod kryptonimem Ambershock 26. Na tamtejszym poligonie trenują dowództwo Wielonarodowej Dywizji Północny Wschód NATO z 2. Pułkiem Kawalerii Armii Stanów Zjednoczonych. A w ćwiczeniach bierze udział ponad 3,5 tysiąca żołnierzy z kilku krajów członkowskich sojuszu oraz kilkaset pojazdów. A my przenosimy się teraz za ocean, bo prezydent Stanów Zjednoczonych znów grozi. Chodzi o decyzję dotyczące zmniejszenia obecności amerykańskich wojsk w Europie. Zabrał głos w sprawie planów wycofania części amerykańskich wojsk z Niemiec. Dlaczego Stany Zjednoczone wycofują wojska z Niemiec? Będziemy znacznie redukować, to o dużo więcej niż 5 tysięcy. Tak odpowiedział dziennikarce na płycie lotniska w Palm Beach na Florydzie przed odlotem do Miami prezydent Donald Trump. Pentagon ogłosił w piątek, że wycofa 5 tysięcy żołnierzy z Niemiec. To pokłosie krytyki wojny z Iranem ze strony niemieckiego kanclerza Friedricha Merca. My do tego tematu jeszcze będziemy wracać na naszej antenie, a z kolejną dawką treści oczywiście wracamy do Was punktualnie o godzinie 7. Tuż po 7 będą też najnowsze informacje ze świata sportu.

0: 10 minut po godzinie 6 z wami o poranku RMF Max i te numery, które powodują, że zaczyna się pomajówkowo z wielgachną energią, nawet jeśli jedziesz teraz na maturę.
1: No właśnie, całą naszą energię dzisiaj kierujemy w stronę maturzystów.
0: Pewnie.
1: Pierwszy dzień egzaminów dzisiaj przed nimi.
0: I uwaga, mamy maturalne pewniaki, przynajmniej jeżeli chodzi o najczęściej wyszukiwane frazy w polskim internecie.
1: No i zaskoczenia nie będzie, jeżeli chodzi o język polski.
0: No.
1: Lalka
0: albo pani profesor Meus.
1: Bambolina.
0: Bambolina.
1: Pięknie to brzmi, jak, bambolina.
0: Jak ktoś w ramach języków nowożytnych pisze jeszcze włoski, po prostu bambolina. Irek Jakubek i bambolina. Ej, no super, nie, no wiadomo, ej, no.
1: Asia Meus, dzień dobry.
0: 10 po 6. Farewell. Farewell. Game. Miss.

0: od dawna to wiem.
1: Igor Herbut, Vito Bambino i Izalia. Wszyscy, każdy osobno super, a wszyscy razem to już w ogóle jest petarda.
2: Jezu, Aśka tak mówi, Igor, że fajnie, że mam imię też na I. To jest w ogóle ekstra.
1: Igor, Irek, można się pomylić.
2: Wiadomo, nawet podobnie się jak ten Igor z tego, właściwie Igor z Frankensteina trochę tam. No wiadomo, maturzyści, słuchajcie, dobra, to nie była lektura obowiązkowa, ale wiadomo, każdy naukowiec musi mieć swojego Igora, który mu pomaga w trudnych, różnych sprawach. 20 minut po godzinie 6, chodźcie na jaśniejszą stronę świata, to my ją zamieszkujemy, Asia Meus, Irek Jakubek, całe radio RMF Max.
1: I mamy ceny, z dystrybutorów prosto zdjęte, mamy ceny na poniedziałek.
2: Po ile dzisiaj benzyna, po ile dzisiaj diesel?
1: Benzyna 6,46, diesel 7,31 i nie przyzwyczajajmy się za bardzo do tego, bo eksperci mówią, że jutro może być drożej.
2: A i to nie jest jedyne oszustwo związane z tankowaniem.
1: Nie?
2: Ja ci powiem, największe oszustwo związane... Największe oszustwo związane z tankowaniem polega na tym, że wszyscy ci mówią na majówce, że idziemy na grilla, a potem jest tankowane. A grillowania jest mało.
1: Nic o tym nie wiem.
2: No, ja też nie, kolega mi mówił.
3: Reklama. Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
4: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Twój ogród budzi się do życia? Nie prześpij tego. Ruszaj do nowego działu z narzędziami ogrodowymi Domitech. Pracuj wygodnie i wydajnie dzięki jakości Makita i innych wiodących marek. W ofercie wszystko do nawadniania, utrzymywania porządku i opieki nad zielenią. Ciesz się doskonałym wyborem i niskimi cenami Makita. Zapraszamy do Domitech, Górzyskowo 2A w Bydgoszczy i na www.domitech.pl.
7: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
8: Praca, do której chce się wracać, to miejsce tworzone przez wspaniałych ludzi, świetną atmosferę i komfortowe warunki. Z myślą o tym stworzyliśmy Skol, markę mebli biurowych, która przywraca równowagę między efektywnością a komfortem. Skol to elegancja, trwałość i design, które tworzą przestrzenie, do których chce się wracać. Chcesz zmienić miejsce pracy? To zacznij od mebli. Wybierz te, które zamienią obowiązek w przyjemność. Na skol.design.
9: Skol Fashion Pan.
10: Miesiąc zamknięty na plusie?
11: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
10: A jak to działa?
11: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
10: To rzeczywiście jasny wybór.
11: Wejdź na teuron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
12: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
13: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
14: Mama była smutna i zmęczona.

0: jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Medevit B-Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
3: Skoda. I po reklamie.

0: No uda się dzisiaj wszystko, bo przecież leci Italo Disco w RMF Max. Wasi ulubieni The Colors, między innymi hitami na Maxa. 28 minut przed godziną 7.
1: Trochę mnie straszą te wiadomości. Trochę się przeraziłam, powiem wam. Naprawdę, bo sprawa jest poważna. Okazuje się, że koniec wszechświata jest bliżej niż do tej pory sądziliśmy. Aha. 20 miliardów lat nam zostało.
0: To cię martwi?
1: No.
0: To najważniejsze, że nie dzisiaj.

0: My to czujemy, wyczuwamy, że właśnie tego chcieliście. Wow. Alex The Mirage w głośnikach RMF Max, 22 minuty przed siódmą.
1: Wiesz, kiedy ja to poczułem?
0: Kiedy?
1: Poczułem, jak się okazało, że ten numer tak znakomicie buja, a my jesteśmy na huśtawce pogodowej.
0: I no to, niestety.
1: I majówkowo było rewelacyjnie, ale to, co nam się szykuje w tym tygodniu w pogodzie, 21 minut przed godziną siódmą, informuję o tym RMF Max.
0: No. Od północnego zachodu.
1: To tam!
0: Tam, stamtąd idzie zimne i mokre i burzowe. I różnica będzie naprawdę znacząca, bo na południu nadal 20 kilka, a północny zachód może się zdarzyć, że w okolicy 10.
1: Także był pretekst, żeby zobaczyć Podkarpacie, Małopolskę i Dolny Śląsk, jego fragmenty, zwłaszcza teraz jest jeszcze okazja. No. Szybko się nie powtórzy, bo wahnięcie pogodowe tylko na środek tygodnia, a potem stopniowo sytuacja będzie wracać do normy, czego wami sobie bardzo serdecznie życzymy.
2: Reklama.
3: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
4: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
3: Ha, i nie ma lipy.
4: Hej, to był mój tekst.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
4: No i nie ma lipy, no.
6: Budujesz lub modernizujesz dom? Inwestujesz masę pieniędzy w efektywne źródła ciepła i skuteczną termoizolację? Nie zapomnij o szczelnych i stylowych oknach. Postaw na polskie okna PCV Bros spod poznańskiej fabryki w Buku. Okna PCV Bros to nowoczesne i niezawodne profile Salamander. Doskonałe właściwości termo- i dźwiękoizolacyjne. Jakość i spokój na lata w doskonałych cenach. Poznaj okna Bros z Buku na bros.poznań.pl.
7: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
8: Nowy adres i to od ręki. Deweloper Atal przygotował propozycję, która naprawdę się opłaca. Mieszkania dostępne od zaraz w inwestycji na Ramowice od nowa. Nowoczesnym osiedlu w jednej z najchętniej wybieranych dzielnic Poznania. A do tego rabaty nawet do 1500 zł za metr kwadratowy. Odwiedź biuro sprzedaży Atal i sprawdź, ile możesz zyskać. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
9: Miesiąc zamknięty na plusie?
10: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
9: A jak to działa?
10: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb Twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
9: To rzeczywiście jasny wybór.
10: Wejdź na teuron.pl/jasne dla firmy i wybierz ofertę dopasowaną do Twojego biznesu.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
12: Gorąco.

0: To jest maturalny pewniak, zwłaszcza jeżeli chodzi o egzamin z wiedzy o tańcu. Danca Kuduro, 11 minut i 7, tu RMF Max.
1: A teraz będzie coś o nas Polakach, bo okazuje się, że jesteśmy niezaangażowani w pracę. No. Na samym końcu listy narodów najbardziej zaangażowanych w pracę jesteśmy my.
0: Naprawdę? Cała Europa bardziej zaangażowana? A tak. To dlatego, że zadali to pytanie ludziom w pierwszym dniu po majówce, nie? Hej, jak jesteście zaangażowani w pracę?

0: Podtrzymujemy majówkowe tempo, nie zwalniamy ani na moment. David Guetta w głośnikach RMF Max, kilka chwil przed siódmą.
1: A siódma za 4 minuty, jakby ktoś do tych chwil był jeszcze bardziej przywiązany. 4 minuty do siódmej, utrudnienia na A4, powypadkowe na Dolnym Śląsku. Bądźcie na bieżąco, słuchajcie Maxa o poranku, za chwilę wszystko w tej sprawie.
2: Reklama. Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w Chery Grupa BEMO. Ulica Bukowska 146, Poznań. www.chery.grupabemo.pl.
3: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
4: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
3: Serio? Też na wysokie kwoty?
4: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
5: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
6: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
7: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
6: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
7: Litorsal Senior?
6: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
8: Zdrowit. Mroczne historie i nieodkryte tajemnice. Zachwyć się historią szalonego naukowca i jego potwora. Nowe interaktywne laboratorium Frankensteina w Ząbkowicach Śląskich. Szczegóły na zckit.pl. Ząbkowice Śląskie. Miejsce, gdzie legenda ożywa.
9: Czas na nowy laptop? Teraz lekkie raty. Kup Lenovo Log 15 z procesorem Intel Core i5 w Computronic na raty z RRSO 0%. Możesz też skorzystać z odroczenia terminu płatności pierwszej raty aż o 6 miesięcy. Oferta ważna do 7 maja 2026 roku. Bank uzależnia decyzję o przyznaniu kredytu od oceny zdolności kredytowej klienta. Computronic S.A. pełni rolę pośrednika kredytowego.
10: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
11: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
10: Latium?
11: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
10: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
11: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
8: Zdrowid.
0: I po reklamie.

0: Kierowców z dolnośląskiego odcinka czwórki ostrzegamy przed utrudnieniami. Dwa samochody zderzyły się w pobliżu Krzyżowa i są ranni. Oba pasy ruchu w kierunku Wrocławia są zablokowane. Wprowadzono objazd węzłem Godzieszów. Strażacy tymczasem wciąż dogaszają pożar nieczynnej fabryki drutów w Gliwicach. Spłonęły dwie hale. Akcja, która trwa od wieczora, potrwa jeszcze co najmniej kilka godzin, przekazał rzecznik gliwickich strażaków starszy kapitan Damian Dudek.
1: Słuchacie RMF Max.
0: Prezydent Karol Nawrocki podziękował amerykańskiemu przywódcy Donaldowi Trumpowi za pomoc w uwolnieniu Andrzeja Poczobuta, czytamy we wpisie opublikowanym w nocy przez kancelarię prezydenta na portalu X. Uwolniony z kolonii karnej dziennikarz i działacz mniejszości polskiej na Białorusi został odznaczony orderem Orła Białego.
2: To człowiek niezłomny, który dla polskości spędził lata w więzieniu i wrócił jako zwycięzca.
0: Mówił prezydent Karol Nawrocki, a już za 2 godziny, punkt 9, absolwenci liceów, techników i szkół branżowych zaczną maturalny maraton na pierwszy ogień egzamin pisemny z języka polskiego. No, to na razie podstawa, ale maturzyści lekko zestresowani.
3: Obawiam się polskiego.
4: A dlaczego akurat polskiego? Co jest takim największym problemem?
3: Wszystko. Polskiego moim zdaniem ma największy zakres materiału.
5: Większych obaw o całą maturę nie mam, jedynie o język polski.
0: No proszę, jutro matematyka, to może pójdzie gładko. Z maturzystami rozmawiał nasz reporter Kamil Puternicki. Trzymamy kciuki za dzielnych maturzystów i do tematu oczywiście będziemy wracać. I na zamknięcie jeszcze kolejny powód do dumy. Polski satelita poleciał na orbitę. Rakieta firmy SpaceX wystartowała wczoraj z bazy kosmicznej w Kalifornii. Produkowane przez polsko-fińską firmę radary, posługując się mikrofalami, pozwalają widzieć ruchy wojsk bez względu na zachmurzenie. Na otwarcie Piłka Brukbet Termalika Nieciecza pierwszym ekstraklasowym spadkowiczem. Pięknie za to zaprezentował się GKS Katowice. Wynik spotkania 5-1. Bezbramkowy remis w meczu Zagłębie Lubin Krakowia, a Pogoń Szczecin wygrała u siebie z Wisłą Płock 3-0. W 34. kolejce Primera Divisione Real Madrid pokonał Espaniolę 2-0 w siatkarskiej plus lidze bez rozstrzygnięcia. Trwa walka o brąz, bo PGE Projekt Warszawa, choć wprowadził w grze 2-0, trzeci mecz przegrał z AS Koresowią 3-2.
6: Tylko dopóki piłka w grze, to wiemy o tym, że z taką drużyną jak Rzeszów będzie bardzo ciężko.
0: Podsumował libero projektu Damian Wojtaszek. Czwarty mecz w środę o 17.30 w Rzeszowie. Dziś jeszcze pięknie, słonecznie i bardzo ciepło, zatem kontynuacja wysokich wartości z majówki. Mamy maksymalnie na termometrach dziś 23 stopnie w Trójmieście, 25 do Suwałki, 25 również zobaczymy w Poznaniu, w Katowicach 26, 27 to Kraków i Rzeszów, najwięcej. No więc gorąco, letnio wręcz, będzie też słonecznie, jedynie na północy i na północnym zachodzie kraju może dziś zagrzmieć, a od środy zmiana pogody.
1: Wstawaj, nie udawaj! W RMF Max śmiejemy się razem od rana.
7: Uwaga, uwaga, bo gramy numery, przy których poranna kawa pachnie jeszcze bardziej zachwycająca. 4 minuty po 7 tu RMF Max.

0: dla którego ludzie robią głośny RMF Max. 9 minut po godzinie 7. Nasza ulubiona, rewelacyjna Ina.
1: Ludzie chcą też alimentów na psa albo kota. Jest coraz większa potrzeba. No, wyobraźcie sobie taką sytuację, że jest para. Pan i pani mają psa albo kota. Aha. Para się rozstaje i ten zwierzak zostaje z jednym panciem albo pancią. No a ten drugi nie płaci na jego utrzymanie. I to jest duży problem, bo wszystko przecież kosztuje. Stąd ta potrzeba, żeby to było jakoś ułożone.
0: O, prawdziwa rewolucja to będzie wtedy, jak Wigilię pies powie, z kim chce dostać. Także ej, a może się dogadajmy. Będzie dobrze, piękny dzień przed nami. Tyle możliwości, 10 po 7.

0: Najlepsze połączenie na poniedziałkowy poranek. Ellie Goulding, Illenium i RMF Max. No i czego chcieć więcej, proszę Państwa?
1: Asia i Irek też jest super.
0: No to my jesteśmy w RMF Max, to jakby się samo przez się rozumie.
1: Pięknie. Irek. 17 minut po godzinie 7. Jak się dzisiaj czujecie? Jak się dzisiaj macie? Jak tam dzisiaj sprawki od samego rana?
0: I przyjmujemy wszystkie skargi, zażalenia i dobre wiadomości. Była pełnia, więc ktoś może być trochę... No ja właśnie tak niedospany
1: dzisiaj.
0: A taka jestem popełniowa. To jest taki...
1: A chcesz mi powiedzieć, że twój wilk robi... Świeci,
0: tak, jak już się obudzi, to pewnie zrobi.
1: SMS-owo 3001 piszcie wiadomości wysłane do nas bez żadnych dodatkowych opłat. Jak się dzisiaj czujecie? Piszcie śmiało, bo 300 przygotowane. A to jest przepustka do gry o fajne pieniądze. W poniedziałkowy poranek, 18 minut po godzinie 7.
0: Reklama.
2: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
3: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
2: Ha, i nie ma lipy.
3: Hej, to był mój tekst.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
3: No i nie ma lipy, no.
5: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
6: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie. I zróbmy coś dla samej fabuły.
7: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
8: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
9: Praca, do której chce się wracać, to miejsce tworzone przez wspaniałych ludzi, świetną atmosferę i komfortowe warunki. Z myślą o tym stworzyliśmy Skol, markę mebli biurowych, która przywraca równowagę między efektywnością a komfortem. Skol to elegancja, trwałość i design, które tworzą przestrzenie, do których chce się wracać. Chcesz zmienić miejsce pracy? To zacznij od mebli. Wybierz te, które zamienią obowiązek w przyjemność. Na skol.design.
10: Skol Efficient Pump.
11: Tu słone powietrze smakuje lepiej. Liczą się kroki, które dzielą cię od plaży. Żeby złapać falę, nie musisz jej gonić. Cierpliwie czekają na ciebie zachody słońca. Nie może cię to ominąć. Odkryj gminę Władysławowo.

0: Miesiąc zamknięty na plusie?
1: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Taurona i już widzę korzyści.
0: A jak to działa?
1: W Tauronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Tauronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
0: To rzeczywiście jasny wybór.
1: Wejdź na tauron.pl/jasne dla firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
2: Daj się zaskoczyć Wspołem. Lody Magnum od 85 do 110 ml za 6,69. Warzywa na patelnię Frosta 400 gramów za 4,79. Oferta ważna przy zakupie dwóch sztuk z aplikacją Wspołem. Więcej na spolem.poznan.pl. Wspołem. Tu kupuję.
3: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
4: Castorama!
3: Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
4: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
3: Tak?
4: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: I po reklamie.

0: Bo eksperci mówią, powinniśmy się czuć zupełnie inaczej niż piszecie na 3000. Jeden opisując swoje samopoczucie 29 minut po godzinie 7.
1: Jedni niewyspani, inni zadowoleni.
0: O, a Janusz jest królem naszej dzisiejszej zabawy. Cześć Janek, siemano rano, witaj.
2: Siemano, cześć.
0: Witaj w RMF Max. No jak się Janusz dzisiaj czuje? No tak po
2: maju. Gorąco. Gorący pieczę.
0: Aha, plecki czy w innym miejscu?
2: Plecki.
0: całe szczęście.
1: Trzeba się było posmarować, Janusz. Ale teraz wsiadaj z nami do samochodu. Jedziemy razem w podróż, bo dzisiaj matura z języka polskiego.
0: Tak.
1: I pojedziemy dzisiaj do miejscowości, która zagrała soplicowo w Panu Tadeuszu.
0: Mhm.
1: Miejscowość nazywa się Cichowo.
0: Ale w naszych głowach zawsze soplicowo, forever and ever. No i ty decydujesz, kto ma bliżej do tego Soplicowa, czy Asia, czy Irek. Jak dobrze odpowiadasz, to bronisz 300, a jak się rąbniesz, no to 100 niestety stracisz.
1: Pierwsze pytanie, Janusz. Irek jedzie z miejscowości Ciekoty,
0: tak,
1: bo tam mieszkał Stefan Żeromski.
0: Aśka sprawdziła, gdzie się urodził Prus, Bolesław, no i mówi, zabierzcie mnie do Soplicowa z Chrubieszowa.
1: Kto ma bliżej, Aśka czy Irek?
0: Aśka czy Irek?
2: Irek.
0: Dobrze,
1: 300 wyobronione.
0: Brawo.
1: Drugie pytanie.
0: Brawo.
1: Do Soplicowa, czyli Cichowa. Ja jadę z Warszawy, bo tam się urodził Witkacy.
0: To innego Sienkiewicz z Woli Okrzejskiej. To jadę ja z Okrzejskiej.
1: Kto ma bliżej?
0: Asia czy Irek? Panie maturzysto, no dawaj. No.
2: Asia.
1: Brawo, Janusz, okej, trzecie pytanie. Irek jedzie z Małoszyc, bo tam Gombrowicz się pojawił.
0: No a Laskowo Głuchy, miejsce narodzin Cypriana Kamila Norwida.
1: Kto ma bliżej, Janusz, Aśka czy Irek?
0: No.
1: Szybko. Dobrze.
0: Bracie, cały pokój nauczycielski jest zdumiony. Ostatnia ławka przez 4 lata, a teraz na maturze idealnie. 300, super, brawo ty.
2: Dziękuję.

0: No Max, no i to znaczy, że albo już nauczyliście się tańczyć ten szalony Dracula Dance, albo dopiero ćwiczycie ruchy 24 minuty przed godziną 8 przy ustawionym w głośniku RMF Max.
1: Iga Świątek, słuchajcie,
0: no,
1: ma nową pasję, nowe hobby. Teraz okay, w wolnym czasie Iga Świątek bawi się golfem.
0: Golfem się bawi.
1: No?
0: Ja się kiedyś bawiłem golfem.
1: Tak?
0: Rozciągnąłem sweter. Przepraszam. Pozdro dla tych, co się golfem bawią na parkingu pod dyskontem. Widzimy te bączki. O, fajnie. 23 minuty i 8.
2: Reklama. Polska pokochała Cherry Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w Cherry Grupa BEMO. Ulica Bukowska 146, Poznań. www.cherry.grupabemo.pl.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery.

0: Naturalny relaks nie może obejść się bez mocy natury. Znajdziesz ją wyciszającą i odprężającą w Herbarium Hotel & Spa. Kameralny obiekt z prywatną plażą, zanurzony w 6-hektarowym parku. Cisza, spokój i wyśmienita kuchnia wpisane w ziołową filozofię. Komfortowy wypoczynek i bliskość natury. Wszystko, czego potrzebujesz, by odpocząć od miejskiego zgiełku. Herbarium Hotel & Spa. Luksus ciszy wśród łąk i lasów.
1: Dom seniora Margonin. Dom inny niż wszystkie. Położony nad brzegiem jeziora, otoczony zielenią. Profesjonalna opieka, otwartość na odwiedziny bliskich. Przekonaj się sam, że nie mury tworzą dom, lecz ludzie. Zapraszamy www.domseniora-margonin.pl.
2: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
3: Masz Mercedesa i planujesz wakacyjne wyjazdy? W MB Motors przygotujemy twój samochód na każdą podróż. Wymienimy olej dla lepszej pracy i dłuższej żywotności silnika. Wyczyścimy klimatyzację. W największe upały w kabinie zapanuje świeży i komfortowy klimat. Międzyprzeglądowa wymiana oleju plus czyszczenie klimatyzacji teraz za jedyne 999 zł netto. Umów wizytę online lub odwiedź nasz serwis przy Krzywoustego 71. Różne potrzeby. Zawsze MB Motors.
4: Chcesz poznać historię kolejorza? Koniecznie zajrzyj do Multimedialnego Muzeum Lecha na Enea Stadionie. Zobacz kontrakt Lewandowskiego, trofea czy Jupiter ze starego stadionu. Sprawdź pomiar swojego dopingu i wydrukuj pamiątkowy bilet z kasy zdępca. Poznaj ciekawostki na temat klubu i zawodników. Zwiedzających zapraszamy od poniedziałku do soboty. Szczegóły na biletylechpoznań.pl.

0: przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Jesteś pasjonatem klasycznej motoryzacji? Nie przegap pikniku motoryzacyjnego Volkswagen Fest. Już 9 maja od godziny 12 zapraszamy do Volkswagen Porsche Krańcowa. Wstęp bezpłatny. Volkswagen Fest to zlot klasyków Volkswagena. To interesujące stoiska partnerskie, strefa gastronomiczna oraz animacje dla najmłodszych. Masz klasyka i chcesz się nim pochwalić? Zapisz się przez naszą stronę www.vw.poznan.pl. Zapraszamy 9 maja na piknik motoryzacyjny. Volkswagen Poznań, ulica Krańcowa 40 przez 42.
2: I po reklamie.

0: Podrzucamy wam wasze ulubione hity na maksa w poniedziałek rano. I to niezależnie od tego, czy jedziecie do pracy, czy na maturę.
1: Tak, dla jednych i drugich odwołujemy korki. Jakby co 12 minut i godzina 8. Tu Asia, tu Irek, tu poranek RMF Max.
0: A teraz będzie Ministerstwo Nauki, bo ma nowy pomysł. A nie, o Boże, tylko Ministerstwo Nauki będzie promowało studiowanie w Polsce.
1: Brawo.
0: Bo chcą ściągnąć do nas więcej studentów z zagranicy i pokazują, jak fajnie jest być studentem w Polsce.
1: Teraz w ogóle w całym kraju ruszy taka wielka promocja studiowania. To jest rewelacja. To się nazywa Juvenalia. Juvenalia. Wiktor Waligura też tam zagra. Najpierw u nas o poranku w RMF Maxa, a pewnie gdzieś na studenckiej imprezie.

0: Vancouver Max, to od razu mam lepszy dzień. Katy Perry, 5 minut i 8.
1: A o 8 flesza, w nim ostrzeżenia z trasy łazienkowskiej w Warszawie, tam po wypadkowe utrudnienia.
0: A czwóreczka na Dolnym Śląsku, też są korki, do tego jeszcze matura, ceny paliw. Bądźcie na bieżąco, słuchajcie flesza RMF Max za 5 minut o 8.
2: Reklama.
3: Daj się zaskoczyć Wspołem. Lody Magnum od 85 do 110 ml za 6,69. Warzywa na patelnię Frosta 400 gramów za 4,79. Oferta ważna przy zakupie dwóch sztuk z aplikacją Wspołem. Więcej na spolem.poznan.pl. Wspołem. Tu kupuję.
4: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
5: Znałem to już.
4: Dzięki RMF Max.
6: To tego się słucha.
4: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
6: Też bądź pierwszy.
7: Świeże hity.
6: Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00.
7: Tylko w RMF Max.
8: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
9: Tomasz?
10: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
9: Chipsy Lays? Dzięki.
10: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
9: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
10: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
11: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
12: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
13: Magda, ratuj! Ceny na majówkę są z kosmosu. Porażka.
14: Spokojnie, mam sprawdzoną ofertę bez wydawania fortuny.
13: Jaką?
14: Termy Maltańskie. Od 1 maja otwierają powiększoną plażę zewnętrzną, więc będę łapać opaleniznę na złotej plaży.
13: Super! A co z dziećmi?
14: One wyszaleją się na basenach z dzikimi zjeżdżalniami i torem przeszkód, a my w końcu odpoczniemy.
13: No i to jest plan.
15: Termy Maltańskie. 1 maja otwieramy plażę zewnętrzną.
16: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
17: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
16: Serio? Też na wysokie kwoty?
17: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
18: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
19: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
20: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 60% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch puszek. Najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
21: I po reklamie.

0: 93 i 5 FM.
1: Zerkamy na zegary 8 w RMF Max, a to oznacza najnowsze informacje. Czas na flash w pogodę. Anna Łopuczańska, zapraszam. I od aktualnych informacji dla kierowców zaczynamy. Mamy sygnał o utrudnieniach na trasie Łazienkowskiej w Warszawie. Doszło tam do zderzenia dwóch samochodów. Gęsto robi się w kierunku Pragi. Przypominamy też, że wciąż korkuje się A4 na Dolnym Śląsku po zderzeniu dwóch pojazdów w pobliżu Krzyżowej. Trasa w kierunku Wrocławia jest zablokowana. Możecie korzystać z objazdu przez węzeł Godzieszów.
0: Słuchacie RMF.

0: Spodziewamy się, że paliwa będą w dalszym ciągu drożeć. Benzyna i olej napędowy. Tu spodziewamy się podwyżek o około 30 groszy na litrze.
1: To Magdalena Robak z portalu epetrol.pl. Ostatnie obwieszczenie ministra energii zostało opublikowane w piątek i obowiązuje do dziś. Za litr benzyny 95 zapłacimy maksymalnie 6 zł 46 groszy, za 98 6 zł 96 groszy. Litr oleju napędowego kosztuje 7 zł 31 groszy. To już oficjalne. Dziś, dokładnie za godzinę, absolwenci liceów, techników i szkół branżowych otworzą arkusze z pytaniami. O 9:00 startuje matura z języka polskiego na poziomie podstawowym. Do egzaminu przystąpi ponad 340 tysięcy osób. Maturalny maraton potrwa do 21 maja. Maturzystom jeszcze przypominamy na koniec, koniecznie weźcie ze sobą dokument ze zdjęciem i długopis z czarnym tuszem. Hokejowa reprezentacja Polski przegrała z Francją po rzutach karnych 2-3 w drugim meczu Mistrzostw Świata Dywizji 1A. Łukasz Tomczyk nie jest już trenerem Rakowa Częstochowa. Został zwolniony. W oświadczeniu klubu czytamy, że decyzja została podjęta na podstawie szerszej analizy. Grad goli w meczu 31. kolejki PKO Ekstraklasy. Brookbet Termalika Nieciecza przegrała z GKS-em Katowice 1-5. Jest pierwszym spadkowiczem. Jannik Sinner został z kolei pierwszym tenisistą, który wygrał 5 z rzędu turniejów rangi ATP Masters 1000. W finale w Madrycie pokonał Aleksandra Zwerewa 6-1, 6-2. Lato wiosną trwa w najlepsze. Na termometrach bardzo wysokie wartości. Dziś maksymalnie 23 stopnie w Trójmieście. 25 to Suwałki. Podobnie będzie w Poznaniu. 26 Kresek. Zobaczymy we Wrocławiu i w Katowicach. Kraków, Rzeszów 27. No idealnie można by było rzec. Zdecydowaną przewagę ma mieć słońce. Chociaż będą takie miejsca jak północ kraju i północny zachód. Tam może dziś zagrzmieć. A od jutra no, sporo chmur się pojawi.
2: Oj, 4 wejściówki do parku rozrywki. W drodze na maturę też można wygrać, bo takie rzeczy są tu w RMF Max o poranku.

0: Ej, Houston, mamy problem.
1: Mamy?
0: I to większy niż jakbyśmy jechali nieprzygotowani na maturę z matematyki. To jutro. Bo dzisiaj, hello, dzisiaj Polski. Bo nie potrafimy się Zasią dogadać, czy lepsza w tym numerze to jest Nicki Minaj, czy lepszy jest Justin Bieber.
1: Pójdziemy na kompromis i jedno i drugie jest super.
0: Jest, dlatego właśnie w duecie Asia Meł z Irek Jakubek tutaj o poranku.
1: Justin Bieber, Nicki Minaj, wiecie jak jest.
0: 10 po 8, wiadomo.
1: 8 210 zł na rękę.
0: Ile?
1: 8 210 zł na rękę. Aha. Średnio czyli będziemy dostawać za pracę w 2030 roku w Polsce.
0: O, kto tak powiedział?
1: Premier.
0: Premier, no. Szkoda, że premier tak mówi, bo mało osób w to uwierzy. Max. Jakby święty Mikołaj tak powiedział.
1: Wróżka zębuszka.
0: Kurczę, chyba. Ile 8?

0: Kolejny z waszych ulubionych hitów na Maxa, Alok i Khalid w RMF Max. Dive into me. 18 minut po 8.
1: Ja też uwielbiam tę nowość. Jakby ktoś pytał, cztery wejściówki do Energylandii. Jakby nikt nie pytał, to byłoby nam bardzo przykro, bo wy wiecie, że jeżeli jest poranek RMF Max, to jest taka dobra energia i są wejściówki do tych miejsc, w których lubicie się bawić najbardziej.
0: Dlatego cztery wejściówki już przygotowane, czekają na nowego właściciela, a dzisiaj w dzień matury z języka polskiego.
1: Jesteśmy długopisem.
0: Wszyscy. Jesteś dzisiaj długopisem, który właśnie pisze maturę z języka polskiego. I wszystkie te odgłosy, które długopis piszący wydawać by mógł, nagrywacie na głosówkę i wrzucacie na naszego messengera RMF Max.
1: Pamiętajcie, że długopis może też pomyśleć, bo on też ma uczucia. Jakby ktoś pytał, także proszę mnie nie gryźć. Messenger RMF Max przygotowany, cztery wejściówki do parku rozrywki. Owszem, dzisiaj, żeby je wygrać, trzeba być długopisem. Długopisem piszącym dzisiaj maturę z polskiego.
2: Reklama. Bo w Media Expert taniej masz.
3: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
4: Oszczędzam.
3: O, a ile?
4: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
5: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
7: Mroczne historie i nieodkryte tajemnice. Zachwyć się historią szalonego naukowca i jego potwora. Nowe interaktywne laboratorium Frankensteina w Ząbkowicach Śląskich. Szczegóły na zckit.pl. Ząbkowice Śląskie. Miejsce, gdzie legenda ożywa.
8: Cześć, tu Michał Miczut, komentator Kanal Plus. Już od jutra półfinały UEFA Champions League. Arsenal kontra Atletico, a w środę Bayern kontra PSG. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Wejdź na kanalplus.pl lub przyjdź do punktu sprzedaży.
9: Praca, do której chce się wracać, to miejsce tworzone przez wspaniałych ludzi, świetną atmosferę i komfortowe warunki. Z myślą o tym stworzyliśmy Skol, markę mebli biurowych, która przywraca równowagę między efektywnością a komfortem. Skol to elegancja, trwałość i design, które tworzą przestrzenie, do których chce się wracać. Chcesz zmienić miejsce pracy? To zacznij od mebli. Wybierz te, które zamienią obowiązek w przyjemność. Na skol.design.
10: Skol Fashion Pan.
11: Może zamiast wątpić będziemy się wspierać? Teraz w T-Mobile dla firm masz internet światłowodowy i abonament za 50 zł miesięcznie plus VAT przez rok, a dodatkowo najnowszy Samsung Galaxy S26 Ultra.
12: Co masz?
13: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
12: Chips Lays? Dzięki.
13: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
12: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
14: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
13: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
15: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
16: Tu słone powietrze smakuje lepiej. Liczą się kroki, które dzielą cię od plaży. Żeby złapać falę, nie musisz jej gonić. Cierpliwie czekają na ciebie zachody słońca. Nie może cię to ominąć. Odkryj gminę Władysławowo.
17: Nowy adres i to od ręki. Deweloper Atal przygotował propozycję, która naprawdę się opłaca. Mieszkania dostępne od zaraz w inwestycji na Ramowice od nowa. Nowoczesnym osiedlu w jednej z najchętniej wybieranych dzielnic Poznania. A do tego rabaty nawet do 1500 zł za metr kwadratowy. Odwiedź biuro sprzedaży Atal i sprawdź, ile możesz zyskać. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy twoje marzenia.
18: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

0: Sponsorem porannego konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
1: Dzisiaj o poranku w RMF Max, żeby zdobyć 4 wejściówki do Energylandii, trzeba być długopisem, który pisze maturę z języka polskiego.
2: O tym nie było na lekcjach.
1: Wybaczcie, świetna nagroda, więc i poprzeczka zawieszona bardzo, ale to bardzo wysoko.
3: W temacie długopisów Tomek.
1: Tomek. Jak słyszycie, to jest długopis w brudnopisie. Teraz to jaki długopis.
3: Jednak zmienił argumenty.
1: Ola reprezentuje długopisy, które właśnie zobaczyły pytania maturalne.
3: A Melania troszkę się stresuje.
1: I sobie klika długopisem. 4 wejściówki do Energylandii w naszym porannym konkursie wygrywa Tomek! Głos wielu długopisów.
4: Czujesz, że zaraz puszczę kleksa. Ta interpretacja wiersza jest taka słaba, że aż mi wstyd pisać.
0: Sponsorem porannego konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
1: Będzie dobrze, 30%.
3: To, trzymamy kciuki, nieustannie.
1: To minimum, żeby zdać, zobaczycie, będziecie bliżej 90. Słuchacie, RMF.

0: Specjalnie dla maturzystów Alex Warren przypomina, że Don't Warren, be happy. 22 minuty przed 9:00. Trzymamy kciuki, będzie dobrze, dacie radę. Przecież uczyliście się przez te 4 lata.
1: Nie tylko, całe życie się do tego uczyliście przecież.
0: Wiadomo, będzie dobrze. Maturalne pewniaki, tak jak hity na maksa, traficie z nimi idealnie.
1: Dzisiaj Polski, jutro matematyka, to teraz będzie trudna cyfra. 5 miliardów złotych. To tyle warty jest rynek komunijny, pierwszokomunijny w Polsce.
0: Jezus Maria.
1: No właśnie.
0: Przepraszam, że Jezus.
1: 5 miliardów to jest 5 i 9 zer.
0: Gdzie, matko, dobrze, że tylko jeden chrzestny nie musi tego obsługiwać. Jeden chrzestny, tylko się da na 100 tysięcy chrzestnych. Rozkładam. O Boże.
2: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
3: W poniedziałek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W poniedziałek jogurt Miller Mix, opakowanie 130 gramów, tylko złoty 69 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Szukasz stabilnych i wygodnych krzeseł na balkon lub do ogrodu? W Jula znajdziesz krzesła ze stali lakierowanej proszkowo, tylko teraz za jedyne 59 zł, czyli o 70 zł taniej. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
5: Przepraszam, sąsiadko, może mógłbym tu pani trochę pomalować płot?
6: A skąd sąsiadowi taki pomysł wpadł do głowy?
5: A, bo byliśmy z żoną w Brikomanie i wzięliśmy impregnat do drewna. Nie dość, że w świetnej cenie, to jeszcze taki wydajny, że mi sporo zostało. A kolor sąsiadka, widzę, ma ten sam.
7: Nie wiemy, jaki kolor wybrał twój sąsiad. Dlatego w Brikomanie mamy aż 11 kolorów impregnatu do drewna Sadolin z 7-letnią ochroną w cenie tylko 134 zł za 4,5 litra. Zajrzyj do Brikomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
8: Nowy adres i to od ręki. Deweloper Atal przygotował propozycję, która naprawdę się opłaca. Mieszkania dostępne od zaraz w inwestycji na Ramowice od nowa. Nowoczesnym osiedlu w jednej z najchętniej wybieranych dzielnic Poznania. A do tego rabaty nawet do 1500 zł za metr kwadratowy. Odwiedź biuro sprzedaży Atal i sprawdź, ile możesz zyskać. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy twoje marzenia.
9: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka.

0: Szczegóły na molpolska.pl na stacjach MOL.
1: Już 23 maja w klubie Tama w Poznaniu zawita technostrona euforii dźwięku. Wystąpią Umek, T78, Karla Roka, Dobra Faza i Jay Cosi. 23 maja, Poznań, Tama. Bilety dostępne na euforiadźwięku.pl.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mleko UHT 3,2% Pilos 1 litr w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Serwis Renault w gotowości na nowy sezon z szerokim wyborem opon letnich, a do tego sprawny i bezpieczny montaż. Czy to wszystko ma znaczenie? Zdecydowanie tak. Odpowiednio dobrane opony zwiększają poczucie bezpieczeństwa. Nikt lepiej nie zadba o moje Renault niż serwis Renault. Dowiedz się więcej w serwisie lub na renault.pl/oferta/sezonowa i umów się na wizytę.
5: Autokompol, autoryzowany serwis Renault, Poznań, Dąbrowskiego 449. Zaprasza.
3: Renault. Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: I po reklamie.
8: To jest RMF Max.
3: Hity na maksa.
8: Poznań 93 i 5 FM.

0: pięknie wyćwiczone, idealnie w tempo. Irek Jakubek, drodzy państwo, i Another w RMF Max.
1: Nasza kukuła disco.
0: Kukuła.
1: 11 minut i godzina 9. Dzisiaj jest ten dzień.
0: Tak.
1: Dzisiaj jest ten cudowny moment. Dzisiaj jest ta naprawdę wyjątkowa chwila, kiedy powraca wasza ulubiona zabawa z dużymi pieniędzmi. Za dużo, za mało.
0: To działa tak, że my wam mówimy, ile to jest za dużo, a ile to jest za mało.
1: 20 tysięcy za dużo, 10 tysięcy za mało.
0: I gdzieś pomiędzy tymi kwotami jest to, co ukryliśmy w naszym specjalnym sejfie. Jak traficie idealnie w kwotę, którą tam ukryliśmy, to te pieniądze są wasze.
1: A że my akurat jesteśmy ci fajni, wiecie.
0: Wiadomo.
1: Jak rozdajemy coś pomiędzy 10 a 20 tysięcy, to pomagamy wam wejść do finału, w którym za samo obstawianie już od razu 5 stówek gwarantowane, a jak trafiasz, to wygrywasz coś pomiędzy 10 tysięcy a 20 tysięcy złotych.
0: I pomagamy wam tak, żeby to naprawdę była pomoc, dlatego mamy super rundę fajnych okazji i mnożymy każde wasze zgłoszenie teraz razy 58.
1: Jeden max, jedno zgłoszenie wysłane na 7327 to 58 szans na to, by wejść do gry, zagrać, wytypować i zgarnąć coś pomiędzy 10 a 20 tysięcy.
0: Wiecie co robić, łapcie za telefon i ślijcie hasło max pod 7327.
1: Teraz!

0: SMS-em. Rihanna jest w temacie. SMS-em można się zgłosić do zabawy, w której do wygrania pieniądze. Zabawa powraca, nazywa się Za dużo, za mało.
1: I albo SMS-em, albo na www.rmfmax.pl. Sprawdzajcie, jakie macie opcje.
0: A tam jest naprawdę dużo okazji. www.rmfmax.pl.
2: Reklama.
3: Im częściej my widzimy ciebie, tym rzadziej ty widzisz nas. Możemy planować zobaczyć się ponownie, ale wolimy planować nie zobaczyć się ponownie. Przynajmniej tak wygląda nasza wizja serwisowania. Wjedź w nowy sezon i sprawdź wiosenno-letnią ofertę opon w serwisie Dacia już teraz. Więcej informacji w serwisach i na dacia.pl/oferta/sezonowa.
4: Autokompol. Autoryzowany serwis Dacia Poznań Kazimierza Wielkiego 1. Zaprasza.
5: Czas na nowy laptop? Teraz lekkie raty. Kup Lenovo Log 15 z procesorem Intel Core i5 w Computronic na raty z RRSO 0%. Możesz też skorzystać z odroczenia terminu płatności pierwszej raty aż o 6 miesięcy. Oferta ważna do 7 maja 2026 roku. Bank uzależnia decyzję o przyznaniu kredytu od oceny zdolności kredytowej klienta. Computronic SA pełni rolę pośrednika kredytowego.
6: Skoczysz do Carrefoura?
7: Jasne, mają świeżą promkę. Łopatka wieprzowa bez kości 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 6 maja. Cena przed obniżką 15,99.

0: Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: Masz Mercedesa i planujesz wakacyjne wyjazdy? W MB Motors przygotujemy twój samochód na każdą podróż. Wymienimy olej dla lepszej pracy i dłuższej żywotności silnika. Wyczyścimy klimatyzację. W największe upały w kabinie zapanuje świeży i komfortowy klimat. Międzyprzeglądowa wymiana oleju plus czyszczenie klimatyzacji teraz za jedyne 999 zł netto. Umów wizytę online lub odwiedź nasz serwis przy Krzywoustego 71. Różne potrzeby, zawsze MB Motors.
2: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
3: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
4: Daj się zaskoczyć Wspołem. Lody Magnum od 85 do 110 ml za 6,69. Warzywa na patelnię Frosta 400 gramów za 4,79. Oferta ważna przy zakupie dwóch sztuk z aplikacją Wspołem. Więcej na spolem.poznan.pl. Wspołem. Tu kupuję.
5: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w Chery Grupa BEMO, ulica Bukowska 146, Poznań. www.chery.grupabemo.pl.
6: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
7: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
6: Muszę Ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
7: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
6: Ja Ci ustawię kieszonkowe, a Ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.

0: Mija 9, czas na flash w RMF Max Poznań. Paulina Płodzień, ruszamy. Musimy poczekać na decyzję Pentagonu. Tak na pytanie, czy amerykańscy żołnierze wycofywani z Niemiec trafią do Polski, mówi wiceminister obrony narodowej Paweł Zalewski.
1: Prowadzimy rozmowy.

0: i nie Stachowskiej. Dużo samochodów także na Lutyckiej. W RMF Max mówimy o tym, co ważne. Dziś zamknięty będzie przejazd kolejowy w łączniku ulicy Opolskiej i 28 czerwca 1956 roku. Utrudnienia potrwają do godziny 17. Ponadto jutro w godzinach od 7 do 15 zamknięty dla ruchu pojazdów i pieszych będzie przejazd kolejowy na linii 802 w ciągu ulicy 28 czerwca 1956 roku. Objazd i przejście wyznaczono sąsiednim łącznikiem między wspomnianą ulicą a ulicą Opolską. Różne są sposoby na to, aby nie opuściło Was szczęście, ale jeśli chodzi o pisanie matury, najlepszy sposób to odpowiedni długopis. Najlepiej taki z logo RMF Max od naszego reportera. Właśnie teraz ruszają matury, a tuż przed startem tego egzaminu jedno z poznańskich liceów odwiedził Przemek Wałczyński.
1: Ja jestem właśnie przed 17 ELO w Poznaniu i tutaj dopisują humory, dopisuje też wiara w to, że na maturze w tym roku się uda i nie będzie trudnych tematów.
2: Dość dobrze, spokojnie.
1: Spokojnie, nie ma stresu?
2: Nie.
1: A u Ciebie?
2: Nie, myślę, że będzie okej.
1: A na coś jesteś najbardziej przygotowana?
2: Lalkę.
1: Żeby dobrze poszło, mam długopisy z logo RMF Max czarne, jeden nie zaszkodzi.
2: Dziękuję.
1: Masz jakieś przecieki, jak to będzie?
3: Nie mam przecieków, ale też myślę, że wojna, cierpienia.
1: Dobra, ja mam dla Was takie szczęśliwe długopisy, proszę bardzo.
2: Dziękuję bardzo.
0: W takim razie życzymy połamania długopisów i 100% wyników. To może być ciekawe doświadczenie albo trampolina do dalszej kariery. Organizatorzy tegorocznego festiwalu Malta w Poznaniu poszukują wolontariuszy. Zgłosić się może każdy, kto nie boi się wyzwań.
4: Szukamy każdego, kto ma ochotę doświadczyć festiwalu od kulis, bo tutaj przede wszystkim gotowość, dyspozycyjność i otwartość na prawdziwy kontakt i sprawdzenie swoich fascynacji w akcji jest podstawą. No i oczywiście odpowiedzialność.
1: Orientacja na kulturę jest wymagana?
4: Tak i nie. Myślę, że o wiele przyjemniej pracuje się, kiedy zorientowanym na kulturę się jest. To na pewno wtedy jest po prostu przyjemniej.
0: Mówiła w rozmowie z naszym reporterem dyrektorka festiwalu Agata Kołacz, która przed laty sama była wolontariuszką. Jeśli czujecie, że to coś dla Was, jeszcze możecie się zgłaszać. Pierwszy krok to wypełnienie formularza na stronie festiwalu. Możecie to zrobić do końca maja.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
0: Poniedziałkowy poranek przywitał nas piękną i słoneczną aurą. W ciągu dnia chmur może na niebie pojawić się więcej, ale nigdzie nie popada, o parasolach możecie zapomnieć, opadów w prognozach nie widać. Ciśnienie w normie nie dokucza meteopatom. Wiatr umiarkowany nie obniży temperatury odczuwalnej. Na skali wysoko. W najcieplejszym momencie dnia nawet 25 kresek na skali. Alergicy dziś nie mają lekko. W regionie pylą w szczególności dęby i brzozy. Nie odetchną też uczuleni na trawy.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
6: Matura się sama nie napisze, no bo się teraz właśnie pisze z polskiego 4 po 9.
7: Ale playlistę mamy taką, że praca i wszystko inne zrobi się samo.
6: Samo się zrobi, Asia Małusz, Irek Jakubek, no my to wiadomo, tylko dekoracja, wszystko się robi samo.
7: Jutro też się będzie robiło samo od 5.30.
6: Pewnie, my też uwielbiamy słuchać tej muzyki w pracy, no.

0: Ta majówka to po prostu była beautiful, jak ten enema przed momentem w RMF Max. Zresztą wiecie co, ja wychodzę z takiego założenia, że jak już maj się zacznie, to każdy dzień maja jest majówką, jak gra dobrze RMF Max. Dobra energia do pracy, no bo rzeczywiście komu się tu dzisiaj wstać nie chciało. Ręka do góry, no tak, co ja mam powiedzieć, zacząłem pracę po godzinie 9, a niektórzy pracują od 5 albo od 6, robiąc program Wstawaj, nie udawaj, w utrzymaniu ruchu albo naszego bezpieczeństwa. Wszystkich w pracy bardzo serdecznie pozdrawiam, dla was szczególnie ten program do 13, byle do obiadu, to najlepszy program do słuchania w pracy w RMF Max. No i kulturalnie się przywita. Piotrek Niewad, dzień dobry.
1: Reklama.
2: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
3: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
2: Ha, i nie ma lipy.
3: Hej, to był mój tekst.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Media Expert.
3: No i nie ma lipy, no.
5: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w Chery Grupa BEMO, ulica Bukowska 146, Poznań. www.chery.grupabemo.pl.
6: Co masz?
7: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
6: Chips Lays? Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
6: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
8: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
7: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
9: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
10: Chcesz poznać historię kolejorza? Koniecznie zajrzyj do Multimedialnego Muzeum Lecha na Enea Stadionie. Zobacz kontrakt Lewandowskiego, trofea czy Jupiter ze starego stadionu. Sprawdź pomiar swojego dopingu i wydrukuj pamiątkowy bilet z kasy zdępca. Poznaj ciekawostki na temat klubu i zawodników. Zwiedzających zapraszamy od poniedziałku do soboty. Szczegóły na biletylechpoznań.pl.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
12: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
13: Jesteś pasjonatem klasycznej motoryzacji? Nie przegap pikniku motoryzacyjnego Volkswagen Fest. Już 9 maja od godziny 12 zapraszamy do Volkswagen Porsche Krańcowa. Wstęp bezpłatny. Volkswagen Fest to zlot klasyków Volkswagena. To interesujące stoiska partnerskie, strefa gastronomiczna oraz animacje dla najmłodszych. Masz klasyka i chcesz się nim pochwalić? Zapisz się przez naszą stronę www.vw.poznan.pl. Zapraszamy 9 maja na piknik motoryzacyjny. Volkswagen Poznań, ulica Krańcowa 40/42.
14: Daj się zaskoczyć Wspołem. Lody Magnum od 85 do 110 ml za 6,69. Warzywa na patelnię Frosta 400 gramów za 4,79. Oferta ważna przy zakupie 2 sztuk z aplikacją Wspołem. Więcej na spolem.poznan.pl. Wspołem. Tu kupuję.

0: RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
1: I po reklamie.
2: To, co grają, to jest prawdziwa betarda.
3: Lubię się im nagrać, potem jest z tego dobra beka.
4: Hity na maksa.
5: RMF Max. Poznań 93,5 FM.

Abrakadabra, posprzątali mamajówce, a jeszcze coś tam zostało w samochodzie. Dobra, to ja przyniosę. No okej, okay, ale na razie w pracy, bo najlepiej w pracy w Poznaniu na 9.35 to jest bele do obiadu w RMF Max. A ja a propos tego sprzątania, to nad Wartą czysto, posprzątane. Nad Poznańskimi Jeziorami także wszystko w porządku. Pozabierali to, co przynieśli, szczególnie plastikowego. No i dobrze, ja jakoś nie mogę do głowy sobie wbić i cały czas te puszki z gniatami i butelki dostaję po łbie. Tam kaucja. Zwracajcie uwagę, żeby tej kasy nie tracić. Dzisiaj Florian, Michał i Monika świętują w Poznaniu. Oni mają imieniny. Wszystkiego dobrego także dla urodzonych 4 maja. Dzisiaj bardzo ważne święta. Czy są tutaj może strażacy? Dzisiaj mają swoje międzynarodowe święto i swój dzień, więc wszystkich strażaków Poznania i Wielkopolski bardzo serdecznie pozdrawiam. A jak macie trochę pożar w portfelu po majówce, to zostańcie ze mną, mamy nową zabawę i tutaj można naprawdę fajną kasę wygrać. Słyszę.

0: nie tylko dobry DJ, ale także świetny kucharz, ma swoją restaurację, a u nas gotuje nowy przebój. Body Talk, to był Alefarben w RMF Max. A więcej o naszych bęgarach na rmfmax.pl. Czas ugotować trochę gotówki. Bardziej na czasie chyba by było, jakbym powiedział, trochę uprać tej gotówy. Dobra, ale gotujemy, no w każdym bądź razie pieniążki są do wygrania, ale wy musicie je trafić. Mamy nową zabawę, którą już powinniście znać z RMF Max. Uwaga, za dużo, za mało dzisiaj startuje w RMF Max. Jak zgłosić się i trafić pomiędzy 10 tysięcy a 20 tysięcy, bo 10 tysięcy za mało, a za dużo, to 20. No najpierw to wyślijcie SMS-a o treści MAX na 7327, jeden kosztuje 3,69 i tak zgłaszacie się do zabawy, do dzisiejszego finału. No i właśnie, we finale sobie trafiacie pomiędzy 10 tysiącami a 20. 10 to za mało, a 20 to za dużo. Pamiętajcie, SMS-i go treści MAX na 7327. Zaczynamy zabawę za dużo, za mało w RMF MAX. RMF MAX.
1: Reklama.
2: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
3: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
2: Ha, i nie ma lipy.
3: Hej, to był mój tekst.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2349 zł. Teraz za jedyne 2099. Z kodem taniej o 250 zł. Media Expert.
3: No i nie ma lipy, no.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nawalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 3,99. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. I polskie ziemniaki jadalne luzem. Cena przed obniżką 1,99 zł. Teraz tylko 99 groszy za kilogram.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Od 2018 roku w województwie wielkopolskim obowiązują uchwały antysmogowe, dzięki którym zyskamy czyste powietrze, zdrowie i większy komfort życia. Uchwały nakładają na mieszkańców obowiązek wymiany starego pieca, tak zwanego kopciucha lub miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń, na bardziej przyjazne środowisku urządzenia grzewcze spełniające wymagania ekoprojektu i piątej klasy efektywności energetycznej. Do końca 2023 roku należało wymienić stare kotły bezklasowe. Do końca 2025 roku należało wymienić stare, miejscowe ogrzewacze pomieszczeń, np. piece kaflowe, kozy i komin. Do końca 2027 roku należy wymienić kotły trzeciej i czwartej klasy efektywności energetycznej. Wszystkie informacje dotyczące obowiązkowej wymiany pieców oraz ważne terminy dostępne są na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w zakładce Kampania informacyjna Jakość powietrza to jakość życia.
8: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
9: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
10: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
11: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
12: Naturalny relaks nie może obejść się bez mocy natury. Znajdziesz ją wyciszającą i odprężającą w Herbarium Hotel and Spa. Kameralny obiekt z prywatną plażą, zanurzony w 6-hektarowym parku. Cisza, spokój i wyśmienita kuchnia wpisane w ziołową filozofię. Komfortowy wypoczynek i bliskość natury. Wszystko, czego potrzebujesz, by odpocząć od miejskiego zgiełku. Herbarium Hotel and Spa. Luksus ciszy wśród łąk i lasów.
13: Już 23 maja w klubie Tama w Poznaniu zawita technostrona euforii dźwięku. Wystąpią Umek, T78, Karla Roka, Dobra Faza i Jay Cosi. 23 maja, Poznań, Tama. Bilety dostępne na euforiadźwięku.pl.
14: Daj się zaskoczyć wspołem. Lody Magnum od 85 do 110 ml za 6,69. Warzywa na patelnię Frosta 400 gramów za 4,79. Oferta ważna przy zakupie dwóch sztuk z aplikacją Społem. Więcej na społem.poznan.pl. Społem. Tu kupuję.
15: I po reklamie.

0: Sponsorem prognozy pogody jest Marvel, właściciel salonu Kia, oferujący Kia Sportage Hybrid. Poznań, ulica Obornicka. Marvelgrupa.pl.
1: Poniedziałkowy poranek przywitał nas piękną i słoneczną aurą. W ciągu dnia chmur może na niebie pojawić się więcej, ale nigdzie nie popada, o parasolach możecie zapomnieć. Opadów w prognozach nie widać. Ciśnienie w normie nie dokucza meteopatom. Wiatr umiarkowany nie obniży temperatury odczuwalnej. Na skali wysoko. W najcieplejszym momencie dnia nawet 25 kresek na skali. Alergicy dziś nie mają lekko. W regionie pylą w szczególności dęby i brzozy. Nie odetchną też uczuleni na trawy.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Marvel, właściciel salonu Kia, oferujący Kia Sportage Hybrid. Poznań, ulica Obornicka. Marvelgrupa.pl.
2: Hit na maksa.
3: RMF Max Poznań.

wtorem był, ale na chwilę się zmył i teraz nam zaśpiewał Joe w RMF Max Poznań na 9.35. Tak ładnie brzmi poniedziałek po majóweczce, jak to dobrze brzmi. Pogoda dopisuje. Jeszcze coś tam z grillka zostało, to dzisiaj skonsumujemy i będzie naprawdę fajny początek tygodnia. Szczególnie, że dzisiaj mówiłem, że strażacy mają swoje święto. Bardzo serdecznie pozdrawiam. Ale uwaga, dzisiaj jest także dzień hutnika, kominiarza, garncarza i piekarza. W dodatku mamy, uwaga, Międzynarodowy Dzień Gwiezdnych Wojen. Więc przy okazji poniedziałku po majówce można wszystko świętować, ale tak naprawdę chyba najbardziej zgadza się Światowy Dzień Powolności. I to wszystko, jak teraz w Poznaniu dzisiaj każdy mówi: nigdy więcej, następnym razem będzie spokojniej. Przecież wiecie, że nie będzie spokojniej. A my dzisiaj pomożemy. Z RMF Max Poznań na 9.35. Mamy fajny temat, fajne imprezy i scenę letnią pewnego lokalu, o której opowiem po 10. Zostańcie z RMF Max w Poznaniu. RMF Max.

nowy adres i to od ręki. Deweloper Atal przygotował propozycję, która naprawdę się opłaca. Mieszkania dostępne od zaraz w inwestycji na Ramowice od nowa. Nowoczesnym osiedlu w jednej z najchętniej wybieranych dzielnic Poznania. A do tego rabaty nawet do 1500 zł za metr kwadratowy. Odwiedź biuro sprzedaży Atal i sprawdź, ile możesz zyskać. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.

0: Minimum dwóch produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w Chery Grupa BEMO. Ulica Bukowska 146, Poznań. www.chery.grupabemo.pl.
2: Magda, ratuj! Ceny na majówkę są z kosmosu. Porażka.
3: Spokojnie, mam sprawdzoną ofertę bez wydawania fortuny.
2: Jaką?
3: Termy Maltańskie. Od 1 maja otwierają powiększoną plażę zewnętrzną, więc będę łapać opaleniznę na złotej plaży.
2: Super! A co z dziećmi?
3: One wyszaleją się na basenach z dzikimi zjeżdżalniami i torem przeszkód, a my w końcu odpoczniemy.
2: No i to jest plan.
4: Termy Maltańskie. 1 maja otwieramy plażę zewnętrzną.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa Jakobs Kronung mielona 500 gramów. Teraz tylko 28,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. A pistacje prażone Trader Joe's. Teraz w promocji dwa opakowania plus jedno gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w

0: www.maxfm.pl i na stacjach MOL.
1: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
2: Znałem to już.
1: Dzięki RMF Max.
3: To tego się słucha.
1: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
3: Też bądź pierwszy.
0: Świeże hity.
3: Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00.
0: Tylko w RMF Max.
4: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
5: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
6: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
5: Latium?
6: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
5: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
6: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
0: Zdrowid.
7: Renault. Serwis Renault w gotowości na nowy sezon z szerokim wyborem opon letnich, a do tego sprawny i bezpieczny montaż. Czy to wszystko ma znaczenie? Zdecydowanie tak. Odpowiednio dobrane opony zwiększają poczucie bezpieczeństwa. Nikt lepiej nie zadba o moje Renault niż serwis Renault. Dowiedz się więcej w serwisie lub na renault.pl/oferta/sezonowa i umów się na wizytę.
8: Autokompol, autoryzowany serwis Renault Poznań Kazimierza Wielkiego 1. Zaprasza.
9: Renault. I po reklamie.
0: Muzyka zawsze po pierwsze.
1: Tu się czuję hity.
0: RMF Max. Poznaj 93,5 FM.
10: Na zegarach 10 w RMF Max. Poznań, czas na flash. Paulina Płodzień, ruszamy. Andrzej Poczobut odznaczony Orderem Orła Białego, czyli najwyższym odznaczeniem państwowym. Dziennikarz i działacz mniejszości polskiej na Białorusi order odebrał wczoraj z rąk prezydenta.
11: Nie czuję się bohaterem. Dla mnie bohaterami tej historii są przede wszystkim żołnierze Armii Krajowej. Osoby, o gloryfikację których byłem oskarżony. Na tym tle ja wypadam tylko po prostu zwykłym człowiekiem jestem, który żyjąc w nieprzyzwoitych czasach próbuje zachować się przyzwoicie. Tylko tyle i... aż tyle.
10: Mówił Andrzej Poczobut.
0: To jest RMF Max Poznań.
10: RMF Max monitorujemy na bieżąco, co dzieje się w

0: i apelujemy o odpowiedzialne korzystanie z lasów. Wychodzimy też tutaj naprzeciw temu zagrożeniu. W wielu regionach Polski leśnicy będą pracowali intensywnie, będą zwiększone patrole w lasach. Będziemy też patrolować lasy z powietrza, bo lasy państwowe posiadają samoloty typu dromader. Nie tylko one gaszą pożary, ale również patrolują.
1: Mówił Tomasz Maćkowiak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu. Na ulicy Szpitalnej przybędzie zieleni. Ruszyły tam prace. Największe zmiany czekają teren w rejonie skrzyżowania ulic Dąbrowskiego i Szpitalnej. To właśnie tam znajduje się rozległy, utwardzony plac. Usunięta zostanie stamtąd nawierzchnia z betonowej kostki oraz asfaltu. Łącznie zniknie ponad 170 metrów kwadratowych utwardzonej powierzchni. Kolejnym krokiem będą nasadzenia. Prace mają się zakończyć do połowy maja. Ich koszt to prawie 90 tysięcy złotych. Dziś wystartował maturalny maraton na pierwszy ogień i język polski. Z mikrofonem RMF Max odwiedziliśmy jedną ze szkół i pytaliśmy, jakie nastroje panują przed egzaminem. Rozdawaliśmy też gadżety na szczęście.
2: Myślę, że będzie okej.
3: A na coś jesteś najbardziej przygotowana?
2: Lalkę.
3: Żeby dobrze poszło, mam długopisy z logo RMF Max czarne. Jeden nie zaszkodzi.
2: Dziękuję.
4: To ja po drugiej stronie biurka siedzę. Siedzę w komisji, a nie jestem egzaminowany.
3: To jest większy stres czy mniejszy?
4: Mniejszy chyba.
3: Ja zawsze daję maturzystom długopisy, ale egzaminatorowi jeszcze nie dałem. Długopis z czarnym wkładem z logo RMF Max.
4: Super. Dziękuję bardzo.
3: Dobra. Ja mam dla was takie szczęśliwe długopisy. Proszę bardzo.
2: Dziękuję bardzo.
3: Dla ciebie również.
2: Dziękuję bardzo.
3: To nie wiem, czy się życzę powodzenia, czy nie, ale żeby
2: tak
3: dobrze
2: poszło. Dziękujemy, więc...
3: Żeby dobrze poszło.
1: W 17 ELO w Poznaniu był Przemek Wałczyński. Organizatorzy tegorocznego festiwalu Malta w Poznaniu poszukują wolontariuszy. Jak się zgłosić i do kiedy? O tym więcej za godzinę. Bądźcie z nami.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
1: Aura w poniedziałek rozpieszcza. Za oknami dużo słońca, a chmury nawet jeśli się pojawią, to spokojnie, one nigdzie nie przyniosą opadów, parasole się nie przydadzą. Na skali w najcieplejszym momencie dnia nawet 25 kresek na plusie. Wiatr umiarkowany nie dokucza, nie powinien też obniżać temperatury odczuwalnej. Ciśnienie w granicach normy i na takim poziomie będzie się utrzymywać do wieczora. Alergicy niestety dziś mogą się trochę skarżyć. W regionie pylą w szczególności dęby i brzozy, nie odetchną też uczuleni na trawy.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
6: Lecimy na maksa, lecimy na maksa także po 10:00, w końcu tu RMF Maxi biorę do obiadu, a że poniedziałek to podwójna energia. Dobra, po majówce to potrójna energia. Byle do obiadu, jesteśmy po 10:00. Mamy nową zabawę za dużo, za mało. Tutaj wygrywać można kasę w RMF Max. Mamy także dla was nowe hiciory, wasze ulubione. Kygo, tak zaczynamy tę godzinę. Shake my love.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz.

0: Nie podklepuję to, co dzisiaj jest w Element Max, czyli nowa zabawa za dużo, za mało. Zgłaszacie się do finału. W finale trafiacie kwotę i tak naprawdę nie wiemy, jaka kwota jest na naszym koncie. Musicie ją utrafić. No i te widełki się zmniejszają, a za każde trafianie w finale, na przykład dzisiejszym poniedziałkowym finale, dostajecie 500 zł, no chyba, że traficie kwotę pomiędzy 10 tysiącami, to jest za mało, a 20 tysięcy to jest za dużo. Jak zgłosicie do finału? Zasady są proste i powinniście dokładnie pamiętać. rmfmax.pl, tutaj sobie kliknijcie albo na przykład wyślijcie SMS-ka o treści Max na 7327 za 3,69 zł. Max na 7327. Jakże to by było fajne dzisiaj potwierdzić, nie? Że za mało po majówce, przepraszam, za dużo było po majówkę, o właśnie, a za mało w portfelu i pyk! Trafiliście tę kwotę. Za dużo, za mało, trafiajcie w finale, do którego zapraszamy. 7327, wyślijcie SMS-ka o treści Max, a za samo typowanie i obstawianie mamy dla was 5 stówek. Za dużo, za mało w RMF Max.
1: Max. Reklama.
2: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
3: Od poniedziałku do środy wszystkie elementy z kurczaka z Lady od 30% taniej z Kaufland Kart Extra. A kapusta biała młoda tylko 3,99 za sztukę z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
3: Sponsorem porannego konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
4: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
5: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
6: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: To co, Angela? Idziemy na rower?
9: Ale mój stary już nie daje rady.
8: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
9: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
8: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
10: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Mu UHT 3,2%, 1 litr. Cena przed obniżką 3,99. Tylko złoty 49 przy zakupie 6. I mięso mielone z łopatki wieprzowej rzeźnik 500 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
12: Lidl, to się opłaca.
13: I po reklamie.

Mamy sezon, nowy sezon, no tak, majówka to sezon także wędkarski. Wędkarzy, bardzo serdecznie pozdrawiam. Słuchajcie, padła sutka, jest pierwsza metrówka. Jak ja się po tym weekendzie cieszę. Chociaż powiem wam szczerze, pod nogami tutaj sobie siedzę w studio i tak jakby cały czas mnie buja. O to w tym nowym sezonie chodzi, żeby dobrze bujało. Zaczynają w czwartek, piątek, 14 i 15 maja, ale tak naprawdę otwarcie tego sezonu letniego i tarasu. Mowa o Galerii MM i oczywiście MK Bowling w sobotę 16 maja. No właśnie. Będę miał dla was podwójne zaproszenia do tego czasu, bądźcie czujni i uważni. Tutaj pojawi się drapiący płyty gruby bounce, ale pojawi się Reniusis na mikrofonie i tak właśnie otwierają sezon po godzinie 23 i 16 maja w MK Bowling. Zresztą ja do MK Bowling będę zaglądał, będę miał dla was gry w bowling, w darta i inne fajne cuda, ale rzeczywiście otwarcie tego nowego sezonu z Reniusis 16 maja. Już w tym tygodniu znajdą się zaproszenia, bądźcie czujni i RMF Max Poznań głośno słuchajcie.

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Twój ogród budzi się do życia? Nie prześpij tego. Ruszaj do nowego działu z narzędziami ogrodowymi Domitech. Pracuj wygodnie i wydajnie dzięki jakości Makita i innych wiodących marek. W ofercie wszystko do nawadniania, utrzymywania porządku i opieki nad zielenią. Ciesz się doskonałym wyborem i niskimi cenami Makita. Zapraszamy do Domitech, Górzyskowo 2A w Bydgoszczy i na www.domitech.pl.
2: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
3: Może poinformować po prostu.
4: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków. Lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. A do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
5: No w sumie.
6: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Nowy adres i to od ręki. Deweloper Atal przygotował propozycję, która naprawdę się opłaca. Mieszkania dostępne od zaraz w inwestycji na Ramowice od nowa. Nowoczesnym osiedlu w jednej z najchętniej wybieranych dzielnic Poznania. A do tego rabaty nawet do 1500 zł za metr kwadratowy. Odwiedź biuro sprzedaży Atal i sprawdź, ile możesz zyskać. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
9: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do środy. Chude mięso mielone z szynki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,99 za każde opakowanie.

0: 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej
2: masz. I po reklamie.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Marvel, właściciel salonu Kia, oferujący nową Kia K4 w wersji kombi. Poznań Obornicka, marvelgrupa.pl.
4: Aura w poniedziałek rozpieszcza. Za oknami dużo słońca, a chmury nawet jeśli się pojawią, to spokojnie, one nigdzie nie przyniosą opadów, parasole się nie przydadzą. Na skali w najcieplejszym momencie dnia nawet 25 kresek na plusie. Wiatr umiarkowany nie dokucza, nie powinien też obniżać temperatury odczuwalnej. Ciśnienie w granicach normy i na takim poziomie będzie się utrzymywać do wieczora. Alergicy niestety dziś mogą się trochę skarżyć. W regionie pylą w szczególności dęby i brzozy, nie odetchną też uczuleni na trawy.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Marvel, właściciel salonu Kia, oferujący nową Kia K4 w wersji kombi. Poznań Obornicka, marvelgrupa.pl.
5: Hity na maksa!
6: RMF Max Poznań.

Przepiękny był to weekend, prawda? Święto pracy, Dzień Flagi, Święto Konstytucji, świetnie obchodzone w Poznaniu i w całej Wielkopolsce. Przepiękny weekend za nami, ale także kolejne wydarzenia w stolicy Wielkopolski, także przed nami. Słuchajcie, 17 maja w tym roku poznańskie Dni Rodziny ruszają. Tego dnia w samo południe w Parku Jana Pawła II rozpocznie się rodzinny piknik z kolorową paradą międzypokoleniową. Dla poznanianek i poznaniaków w każdym wieku przygotowano dzień pełen muzyki, sztuki, zabawy i wspólnego spędzenia czasu. A pamiętajcie, jak to podkreśla nasz kochany prezydent Jacek Jaśkowiak, Dni Rodziny to świetna okazja, by spędzić więcej czasu razem. A przecież spędzanie czasu razem to największe szczęście i to daje szczęście. Udowodnili to naukowcy. No jeszcze musi grać RMF Max Poznań na 9.3.5. Za chwilę Metzner i Gota. Mamy, słyszymy się po 11.00.

0: Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Dom seniora Margonin. Dom inny niż wszystkie. Położony nad brzegiem jeziora, otoczony zielenią. Profesjonalna opieka, otwartość na odwiedziny bliskich. Przekonaj się sam, że nie mury tworzą dom, lecz ludzie. Zapraszamy www.domseniora-margonin.pl.
3: Skoczysz do Carrefoura?
4: Tak, mają promkę, drugi 80% taniej. Chipsy Crunch Chips od 130 do 140 gramów, 4,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 9 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,19.
5: Im częściej my widzimy Ciebie, tym rzadziej Ty widzisz nas. Możemy planować zobaczyć się ponownie, ale wolimy planować nie zobaczyć się ponownie. Przynajmniej tak wygląda nasza wizja serwisowania. Wjedź w nowy sezon i sprawdź wiosenno-letnią ofertę opon w serwisie Daci już teraz. Więcej informacji w serwisach i na dacia.pl/oferta/sezonowa.
6: Autokompol. Autoryzowany serwis Dacia Poznań Dąbrowskiego 449 zaprasza.
7: Szukasz fajnych miejsc na weekendowy wypad? Poznaj te, które powstały i rozwijają się dzięki funduszom europejskim. To całe mnóstwo świetnych atrakcji. Śledź nasze socjale i słuchaj RMF Max od poniedziałku do piątku po 16.30. Dowiedz się więcej i wygraj głośnik mobilny.
8: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
9: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
10: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
9: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
10: Litorsal Senior?
9: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
11: Zdrowit.
12: I po reklamie.

0: 93 i 5 FM.
1: Kolejne najważniejsze informacje z Poznania i regionu już teraz w RMF Max. Wybiła 11. Paulina Płodzień, ruszamy. Podpisanie umowy SAFE odbędzie się w piątek w Warszawie. Wkrótce po złożeniu podpisów do polskiej kasy wpłynie zaliczka w wysokości 6,5 miliarda euro. Umowa opiewa w sumie na 44 miliardy euro na dozbrojenie Polski. Co jeszcze musi się wydarzyć przed podpisaniem umowy?
2: Do sfinalizowania procedury brakuje jedynie formalnej akceptacji Kolegium Unijnych Komisarzy po tym, jak Warszawa odesłała Brukseli uzupełniony tekst umowy. Ze strony komisji to będzie już formalność. Natomiast jak wynika z moich ustaleń, Polska musi zmierzyć się z twardym stanowiskiem Brukseli w kwestii mijającego 30 maja terminu na zamówienia indywidualne.
1: Tyle Katarzyna Szymańska-Borginą.
0: To jest RMF Max Poznań.
1: To będzie jeden z najwygodniejszych skrótów, aby dostać się do Poznania. W Czerwonaku powstaje nowa kładka pieszo-rowerowa przez Wartę. Konstrukcja jest niemal gotowa i wkrótce zostanie nasunięta na swoje docelowe miejsce.
3: Przede wszystkim jest to bezpieczny, komfortowy i szybszy dojazd rowerem do centrum Poznania. Dla mieszkańców Poznania z kolei to jest na pewno duża atrakcja turystyczna, bo będzie można stąd dojechać bezpiecznie i szybko, czy to na Dziewiczą Górę, czy do Puszczy Zielonki.
1: Mówił wójt gminy Czerwonak Marcin Wojtkowiak. Kiedy kładka pojawi się na swoim miejscu, o tym w kolejnych fleszach, bądźcie blisko radia. Dostaliście wezwanie do zapłaty z MPK. Uważajcie, to może być oszustwo. Przewoźnik

0: dotyczące wideo, zdjęć.
1: Mówiła dyrektorka festiwalu Agata Kołacz, która przed laty sama była wolontariuszką. Do wolontariatu możecie się zgłosić do końca maja. Słuchacie muzyki na żywo, waszych ulubionych artystów, jest ciepło, a w tle widać toni jeziora. Czy może być przyjemniejszy sposób na spędzanie letnich wieczorów? Znamy już gwiazdy tegorocznego cyklu koncertów Na falach. Kogo usłyszymy? O tym teraz Przemek Wałczyński.
2: Start pod koniec lipca, na początek nad Jeziorem Strzeżyńskim zagra Oskar Cyms, a dzień później na tej samej scenie pojawi się Mary z Polski. W sierpniu tempo nie spadnie, bo na scenie zobaczycie m.in. Roxy Węgiel i Divkę, a potem coś dla fanów rapu, po prostu Kajek, Boron i Zipi Ogar. Finał przeniesie się nad Maltę, na Polanę Harcerza. Tam przy okazji Mistrzostw Świata w kajakarstwie wystąpi Dawid Kwiatkowski. Ten cykl odbywa się w Poznaniu już od 2018 roku i cieszy się ogromnym zainteresowaniem. No nic dziwnego, bo na scenie gwiazdy, a wstęp na wszystkie wydarzenia jest darmowy.
1: Ten temat jeszcze dziś wróci we Flaszach.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Worship Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
1: Poniedziałek zaczynamy bardzo przyjemnie. Poranek słoneczny i spokojny. W ciągu dnia chmur może przybywać, ale bez obaw deszczu nie będzie, więc parasole możecie zostawić w domu. Opadów w prognozach brak. Na termometrach wysoko. W najcieplejszym momencie dnia nawet 25 kresek na plusie. Wiatr umiarkowany nie powinien obniżać temperatury odczuwalnej. Ciśnienie w normie bez wpływu na samopoczucie. Uwaga alergicy. Dziś pylą głównie dęby i brzozy, ale także trawy.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Worship Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
4: Hity na maksa.
5: Tak jest, dobre do obiadu, w końcu to najlepszy program do słuchania w pracy, nawet jak człowiek lekko się denerwuje, bo dziecko tam pisze. Pisze z języka polskiego tę maturę. No, żeby nie było, że za rok matura. Nie, no wszystko będzie okej, okay, kochani rodzice, spokojnie, spokojnie. No tak, majóweczka była gruba i fajniutka, a po majóweczce trzeba było założyć coś czerwonego. Może jakoś bieliznę albo skarpetki, no jasne. No i pożyczyć długopis. Tak jak mówiłem, rodzice lekko przeżywają, pewnie młodzi mnie teraz nie słyszą, bo piszą. Ładnie to nawet zabrzmiało, język polski, podstawowy, ale powodzenia. Pozdrawiamy wszystkich maturzystów. Sombr dla was. Back to France po 11 w RMF.

0: Nareszcie. Na męskiej grani orkiestra, nareszcie Lech Poznań w drodze po majstra po raz kolejny. Po mistrza Polski oczywiście, ostatnia prosta do majstra. Lech wygrywa z Motorem, dokładnie tak. Lech Poznań wczoraj wygrał wyjazdowy mecz z Motorem Lublin. To bardzo ważny krok w kierunku obrony mistrzowskiego tytułu. Informacja jest z wczoraj, czyli mecz odbył się w sobotę. Gratulacje dla Lecha Poznań, pozdrawiamy kibiców. Czas przygotować się na świętowanie. No jasne, że tak. Zaglądajcie na rmfmax.pl. Powinno wam się zdarzyć, że bilet na Lecha zdobędziecie.
1: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery.

0: Budujesz lub modernizujesz dom? Inwestujesz masę pieniędzy w efektywne źródła ciepła i skuteczną termoizolację? Nie zapomnij o szczelnych i stylowych oknach. Postaw na polskie okna PCV Bros spod poznańskiej fabryki w Buku. Okna PCV Bros to nowoczesne i niezawodne profile Salamander. Doskonałe właściwości termo- i dźwiękoizolacyjne. Jakość i spokój na lata w doskonałych cenach. Poznaj okna Bros z Buku na bros.poznań.pl.
1: Potrzebujesz ciuchów do prac w ogrodzie lub przy samochodzie? W Jula znajdziesz wygodne spodnie robocze ze wzmocnionymi kieszeniami i ochroną na kolana w najniższej cenie Jula 69,99. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
2: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
3: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w

0: Polska.pl i na stacjach MOL.
1: Szukasz akcji? Prime Video rozpala napięcie. Istnieją złoczyńcy, którzy zamiast walczyć, wygłaszają monologi, jak w finale The Boys.
2: Mógłbym ci wyrwać ręce, żebyś powiedział.
1: I strzelaniny, w których amunicja nigdy się nie kończy, jak w przezabawnym thrillerze Ekipa Wyburzeniowa.
3: Super.
1: Większa dawka akcji? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
4: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulaminie promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

Jonathan, Liwka i PZ obejmuje noce, aby obejmujemy, co obejmujemy? Humor i muzykę, jasne, że tak. Dobry humor i muzykę to RMF Max Poznań na 9.35 w waszej robocie, żeby praca sama się toczyła w ten pomajówkowy temat. W sumie tak naprawdę majówkę, jeszcze jutro cieplej z tego, co patrzyłem. A gorąco zrobi się w Poznaniu, bo pojawią się gwiazdy, kabarety i wielkie emocje. No i właśnie pojawi się dobry humor i muzyka w czerwcu ponownie w Poznaniu. 12 i 13 czerwca to już 24. festiwal Zostań Gwiazdą Kabaretu imienia Bohdana Smolenia. Wydarzenie, które od lat przyciąga miłośników kabaretu i sceny rozrywkowej. Tym razem zagości w teatrze Anny Niedźwiedź przy ulicy Mansfelda 4. Więcej o fajnych wydarzeniach w ogóle w Poznaniu w Tour de Clubie wieczorem. When the

0: mną zakręcił, Boy You Turn Me, Felix Jan i Kaskada w RMF Max. Kto tam wami zakręcił waszym portfelikiem w majówkę? Mamy na to rozwiązanie. Nie mniej niż 10 tysięcy, ale nie więcej niż 20. Tyle do wygrania w RMF Max w naszej nowej zabawie. Za dużo, za mało. To wytrafiacie tę kwotę, którą nie znamy. Zatrafianie w finale, 5 stówek, a jak do finału? rmfmax.pl, tutaj specjalne bonusy. No i pamiętajcie, Max na 7327. Max na 7327. Wysyłamy jeden SMS 369. Za dużo, za mało.
1: Max. Reklama.
2: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
3: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
2: Ha, i nie ma lipy.
3: Hej, to był mój tekst.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
3: No i nie ma lipy, no.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Jaja ściółkowe klasy M, złota nioska, 10 sztuk. Cena przed obniżką 10,49. Teraz tylko 7,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
1: Lidl. To się opłaca.
5: Mroczne historie i nieodkryte tajemnice. Zachwyć się historią szalonego naukowca i jego potwora. Nowe interaktywne laboratorium Frankensteina w Ząbkowicach Śląskich. Szczegóły na zckit.pl. Ząbkowice Śląskie. Miejsce, gdzie legenda ożywa.
6: Naturalny relaks nie może obejść się bez mocy natury. Znajdziesz ją wyciszającą i odprężającą w Herbarium Hotel and Spa. Kameralny obiekt z prywatną plażą, zanurzony w 6-hektarowym parku. Cisza, spokój i wyśmienita kuchnia wpisane w ziołową filozofię. Komfortowy wypoczynek i bliskość natury. Wszystko, czego potrzebujesz, by odpocząć od miejskiego zgiełku. Herbarium Hotel and Spa. Luksus ciszy wśród łąk i lasów.
7: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.

0: RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Marvel, właściciel salonu Kia, oferujący Kia Sportage Hybrid. Poznań, ulica Obornicka. Marvelgrupa.pl.
3: Poniedziałek zaczynamy bardzo przyjemnie. Poranek słoneczny i spokojny. W ciągu dnia chmur może przybywać, ale bez obaw deszczu nie będzie, więc parasole możecie zostawić w domu. Opadów w prognozach brak. Na termometrach wysoko. W najcieplejszym momencie dnia nawet 25 kresek na plusie. Wiatr umiarkowany nie powinien obniżać temperatury odczuwalnej. Ciśnienie w normie bez wpływu na samopoczucie. Uwaga alergicy. Dziś pylą głównie dęby i brzozy, ale także trawy.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Marvel, właściciel salonu Kia, oferujący Kia Sportage Hybrid. Poznań, ulica Obornicka. Marvelgrupa.pl.
4: Hity na maksa.
5: RMF Max Poznań.

0: właśnie, ten gość zrobił naprawdę duży szał na scenie na Lecie na Maxie, a tak wystartowało to w Gorlicach. Są plany na Piłę. Na z Poznania przyjdzie to rzut beretem do Piły, prawda? Więcej o Lecie na Maxa, tak jak wspominałem, na rmfmax.pl, teraz 16 maja w Pile. A ja mam dla was kolejną propozycję, słuchajcie, bo mówiliśmy o tym, że klub na fali zagościł nad poznańską Wartą, to nie wiem, czy zajarzyliście, zakumaliście, jak piękny lokal klubu na fali i słodowni stoi pod gołym niebem na dziedzińcu Starego Browaru. Jakże tam chilloutowo, jakże fajnie i gra sobie RMF Max w Poznaniu na 9.35. Całą obsługę przy poniedziałku bardzo serdecznie pozdrawiamy. Wiem, że przygotowujecie się do kolejnego grubego tygodnia, więc rzeczywiście jest gdzie się wybierać, jest gdzie spacerować, jest gdzie chilloutować. Niech RMF Max także w pracy tym, którzy potrzebują tej energii, mocno pomaga. Bausa, doskonałe disco, które użyłem ostatnio w swoim klubie FM. Więcej o muzyce mojej na SoundCloudzie. Zaglądajcie koniecznie, a my słyszymy się po 11. Po 12, ziomek, ej. Jeszcze na majówce jesteś? Słyszymy się po południu.
1: To jest nowość RMF Max.

0: Reklama.
1: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
2: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
1: Latium?
2: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
1: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
2: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
3: Zdrowid. Chcesz poznać historię kolejorza? Koniecznie zajrzyj do Multimedialnego Muzeum Lecha na Enea Stadionie. Zobacz kontrakt Lewandowskiego, trofea czy Jupiter ze starego stadionu. Sprawdź pomiar swojego dopingu i wydrukuj pamiątkowy bilet z kasy zdępca. Poznaj ciekawostki na temat klubu i zawodników. Zwiedzających zapraszamy od poniedziałku do soboty. Szczegóły na biletylechpoznań.pl.
4: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
5: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
6: Daj się zaskoczyć Wspołem. Lody Magnum od 85 do 110 ml za 6,69. Warzywa na patelnię Frosta 400 gramów za 4,79. Oferta ważna przy zakupie 2 sztuk z aplikacją Wspołem. Więcej na spolem.poznan.pl. Wspołem. Tu kupuję.
7: Już 23 maja w klubie Tama w Poznaniu zawita technostrona euforii dźwięku. Wystąpią Umek, T78, Karla Roka, Dobra Faza i Jay Cosi. 23 maja, Poznań, Tama. Bilety dostępne na euforiadźwięku.pl.
8: O czym najłatwiej poznać prawdziwego fachowca?
9: To jasne, po profesjonalnym sprzęcie. Zawodowcy wiedzą, co dobre.
8: I dobrze wiedzą, gdzie to kupić.
10: Dlatego najczęściej spotkasz ich w Brikomanie, gdzie zawsze znajdują profesjonalne produkty w hurtowych ilościach i cenach zmienionych na dobre. Jak ergonomiczna szlifierka kątowa Makita o mocy 720 W w cenie tylko 227 zł. Ty też zajrzyj do Brikomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
11: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
12: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
11: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
12: Litorsal Senior?
11: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
3: Zdrowid.
0: I po reklamie.
13: W samo południe wracamy do Was z kolejną porcją najnowszych informacji. Słuchacie RMF Max Poznań. Paulina Płodzień, ruszamy. Centralna Komisja Egzaminacyjna poinformowała o pierwszych przypadkach podejrzeń nieuczciwego zachowania maturzystów w czasie egzaminu. Chodzi o opublikowane w mediach społecznościowych zdjęcia fragmentów arkusza egzaminacyjnego. Po południu dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej zamierza zgłosić te przypadki do prokuratury. Przypomnijmy, egzamin maturalny z języka polskiego na poziomie podstawowym trwa od godziny 9. Przystąpiło do niego ponad 340 tysięcy osób. Egzamin potrwa do 13. Sesja maturalnych egzaminów pisemnych potrwa do 21 maja. Natomiast sesja egzaminów ustnych potrwa od 7 do 30 maja. Ich terminy każda szkoła ustala we własnym zakresie.
3: To jest RMF Max Poznań.
13: W RMF Max jesteśmy blisko Waszych spraw. Zakończyły się prace na przejeździe kolejowo-drogowym w ciągu ulicy Umultowskiej w Poznaniu. W związku z robotami obowiązywała w tamtym miejscu zmieniona organizacja w ruchu. To jednak nie koniec prac. Te przenoszą się w inne miejsce. Od dziś trwa remont na przejeździe na ulicy Jasna Rola oraz na przejściu przy ulicy Stróżyńskiej. Kaczyńskiego. Ze względu na zakres prac pojawią się tu zmiany w ruchu. Szczegóły sprawdźcie sobie na stronie ZDM-u. Jak już mówiliśmy we fleszach, będzie bardziej zielono na Szpitalnej. Trwają prace, dzięki którym na tej ulicy przybędzie nowych roślin, a całość ma prezentować się okazalej niż teraz. Jaki jest zakres tych prac, szczegóły ma dla Was nasz reporter.
14: Największe zmiany zauważycie w rejonie ulicy Dąbrowskiego, ale prace trwają w kilku miejscach Szpitalnej. Tam, gdzie dziś jest beton i nieformalny parking, zniknie ponad 170 metrów utwardzonej nawierzchni. Będą nowe drzewa, w tym kasztanowce czerwone, ponad 200 róż i setki innych roślin. A żeby auta nie wróciły w to miejsce, pojawią się słupki. Będą również ławki dla mieszkańców. Między Nowym Światem a Bukowską pojawią się nowe drzewa, krzewy i byliny. Znikną przedepty, a w ich miejscu będą wyznaczone ścieżki. Pod drzewami mają również

0: Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu. A czego lepiej w lasach nie robić, podpowiemy w kolejnych fleszach. Słuchajcie RMF Max. Za niecałe 2 tygodnie w Poznaniu wystartują Dni Rodziny. W ich czasie czeka Was kilkanaście dni pełnych spotkań, warsztatów, koncertów i atrakcji dla dorosłych i dzieci. Szczegóły znajdziecie m.in. na fanpage'u wydarzenia i stronie działamyrazem.pl. Trwa nabór wniosków do poznańskiego budżetu obywatelskiego. O tym więcej za godzinę. Powiemy też, co będzie się działo w regionie w ramach funduszowego maja.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
0: Przyjemny i suchy poniedziałek, także bardzo dobra aura na start tygodnia. W ciągu dnia pojawi się więcej chmur, ale bez opadów. Parasole dziś zbędne, synoptycy nie przewidują deszczu. Na skali w najcieplejszym momencie dnia nawet 25 stopni na plusie. Ciśnienie w normie nie powinno dokuczać, a wiatr umiarkowany nie wpłynie na temperaturę odczuwalną. Jutro nieco chłodniej i miejscami popada, także dziś nacieszcie się piękną aurą, bo jutro już nas ona opuści, a słupki rtęci nie przekroczą 20 kreski.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
2: 4 maja lecimy, no lecimy już po południu w pracy sobie lecimy. I dobrze, niech muzyka wam fajnie towarzyszy. Tu RMF Max oczywiście i biorę do obiadu. Piotra Kniwat, dzień dobry, po 12 zaczynają panowie, którzy w wojsku byli, przybyli i w siódemkę znowu przebój nagrali. BTS w RMF.

Klasyka w zupełnie nowej wersji, Baby Rexha i New Religion w RMF Max, czyli Fighters Insomnia powróciła, wraca do nas do nagrania, które mógłbym ze swojej perspektywy powiedzieć, że jest ponadczasowe i po prostu bawi niesamowicie. Szkoda, że ten gość miał tylko jeden taki wielki singiel, ale do tej pory brzmi bardzo świeżutko, pamiętacie? Albo jak nie pamiętacie, to poznajcie i dobrze się bawcie. Get the Superstar i Press Michael w RMF Max.

0: Wiktor Waligura i 4 pory roku. A czy u was dzisiaj będzie Wiktoria? Tak jak Wiktor, Wiktoria. O, może tak być.
1: Za dużo, za mało w RMF Max.
0: Robota w kąt, bo odpalamy rundę bonusową naszej zabawy. Mamy widełki. Teraz słuchajcie, trafiacie pomiędzy 10 a 20 tysiącami. Nie wiemy, ile jest na koncie. Za trafienie mamy 5 stówek. No to tylko trzeba zgłosić się do finału. Teraz po tą kasę pomajówkową. 7327. SMS i go treści Max. 1369 tylko. 7327 hasło Max. Lub pamiętajcie, z bonusami na rmfmax.pl. No i tak jak wspominałem, po południu coś się tutaj wydarzy. Mamy rundę bonusową i mnożymy każde zgłoszenie w tym momencie 10 minut razy 49. No to tak naprawdę jakbyście wysłali 49 SMS-ów od razu, wysyłając jeden. Zróbcie to, zróbcie.
2: Max. Reklama.
3: Jest pieniędzy do wygrania? Lepiej to przemyśleć.
4: O kurde.
3: Bo kasa może być twoja. Tylko musisz trafić. Ale nie może to być ani za dużo, ani za mało. Gotowy?
4: No jak najbardziej, jak najchętniej.
3: Zgłoś się, traf i wygraj. Teraz. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Jak majówka, to tylko z Jula. Funkcjonalny i elegancki pawilon ogrodowy tylko za 599 zł. Ochroni Cię przed słońcem i deszczem oraz zapewni prywatność podczas wypoczynku w ogrodzie. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
2: Cześć, tu Michał Miczut, komentator Kanal Plus. Już od jutra półfinały UEFA Champions League. Arsenal kontra Atletico, a w środę Bayern kontra PSG. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Wejdź na kanalplus.pl lub przyjdź do punktu sprzedaży.
3: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
4: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
5: Są drogi, które znasz i te, które dopiero odkryjesz. Poczuj moc elektrycznego wspomagania e-Plus System. Odwiedź jeden z 18 salonów Giant Store. Wybierz rower Giant lub kobiecą markę Leaf i poczuj różnicę. Do zobaczenia na trasie.
6: W poniedziałek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W poniedziałek jogurt Miller Mix, opakowanie 130 gramów, tylko złoty 69 zł z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: I po reklamie.

nas fajnie, tanecznie rozliczyli Anot, w RMF Max Poznaniu, a ostatni dzień na rozliczenie PIT. Ulala, uwaga, to naprawdę było, już się spóźniliście. A jak się nie spóźniliście, to Poznań zachęca, zostaw swój podatek w mieście, o tym pisze codzienny poznań.pl. Rozliczenie formalności, szmery, bajery, różne, że tak powiem, bonusy w samym mieście, więc warto by było tutaj zostawić te kasę i na przykład trochę mniej za strefę płacić, czy coś tam. Sprawdźcie koniecznie na codziennypoznań.pl, a my sprawdzamy kolejne fajne poniedziałkowe nutki. Zabiorę cię tam, ale nie do skarbówki. Vito Bambino i Fukaj.

0: Reklama.
1: Może zamiast wątpić będziemy się wspierać? Teraz w T-Mobile dla firm masz internet światłowodowy i abonament za 50 zł miesięcznie plus VAT przez rok, a dodatkowo najnowszy Samsung Galaxy S26 Ultra.

0: T78, Karla Roka, Dobra Faza i Jay Cosi. 23 maja, Poznań, Tama. Bilety dostępne na euforiadźwięku.pl.
1: A co tam w Carrefourze?
2: Targi na Biału. Tylko teraz jogurt Fantazja Danon, różne rodzaje w promocji 2 plus 2 gratis. Skorzystaj! Oferta ważna do 9 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
3: Ech, Barbara, majóweczka, relaksik, kodzik rabatowy na mediaexpert.pl, tańsze zakupy.
4: No wiadomo, Marian, długi weekend kodów rabatowych w MediaExpert.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
5: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Już od środy aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa od 6 do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
8: Masz Mercedesa i planujesz wakacyjne wyjazdy? W MB Motors przygotujemy twój samochód na każdą podróż. Wymienimy olej dla lepszej pracy i dłuższej żywotności silnika. Wyczyścimy klimatyzację. W największe upały w kabinie zapanuje świeży i komfortowy klimat. Międzyprzeglądowa wymiana oleju plus czyszczenie klimatyzacji teraz za jedyne 999 zł netto. Umów wizytę online lub odwiedź nasz serwis przy Krzywoustego 71. Różne potrzeby. Zawsze MB Motors.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Marvel, właściciel salonu Kia, oferujący nową Kia K4 w wersji kombi. Poznań Obornicka. Marvelgrupa.pl.
11: Przyjemny i suchy poniedziałek, także bardzo dobra aura na start tygodnia. W ciągu dnia pojawi się więcej chmur, ale bez opadów. Parasole dziś zbędne. Synoptycy nie przewidują deszczu. Na skali w najcieplejszym momencie dnia nawet 25 stopni na plusie. Ciśnienie w normie nie powinno dokuczać, a wiatr umiarkowany nie wpłynie na temperaturę odczuwalną. Jutro nieco chłodniej i miejscami popada, także dziś nacieszcie się piękną aurą, bo jutro już nas ona opuści, a słupki rtęci nie przekroczą 20 kreski.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Marvel, właściciel salonu Kia, oferujący nową Kia K4 w wersji kombi. Poznań Obornicka. Marvelgrupa.pl.
12: RMF Max.
13: RMF Max Poznań.

Arena Grande w Poznaniu. No niby tutaj imprezy nie będzie w poznańskiej hali Arena, albo bardziej w tej arenie, która została, i może tutaj będzie remont, ale okazuje się, że może tu być centrum nauki. Jutro będą dywagować, będzie posiedzenie Komisji Rewitalizacji Rady Miasta Poznania, ale na epoznaj.pl pojawiły się pomysły AI-owe trochę, ale jakże to pięknie wygląda. Społecznicy dali radę, są wizualizacje. Centrum nauki ma być, mówicie. No ja pamiętam, jak tam te stare takie sauny, jak to wszystko brzmiało od basu, jakże tam fajne imprezy były. Niech ta arena powraca. Potrzebujemy w Poznaniu takiej hali. A wy RMF Max Poznań potrzebujecie? Piotrek Niwal, jutro wracam po 9:00. Za chwilę i wszystko gra. Trzymajcie się ciepło. Bye, bye. RMF.

0: Reklama.
1: Daj się zaskoczyć Wspołem. Lody Magnum od 85 do 110 ml za 6,69. Warzywa na patelnię Frosta 400 gramów za 4,79. Oferta ważna przy zakupie 2 sztuk z aplikacją Wspołem. Więcej na spolem.poznan.pl. Wspołem. Tu kupuję.
2: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
3: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
2: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
3: Litorsal Senior?
2: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
4: Zdrowit.
5: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
6: Skoda.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Nowa sofa, dodatki, a może meble do ogrodu? Skorzystaj z wiosennych okazji. W Black Red White rabaty do 50% na meble, dodatki i zakupy w 20 ratach 0%. Tylko do 10 maja. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
9: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mąka pszenna tortowa Basia 1 kg w nowej cenie regularnej 3,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,39. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.
12: I po reklamie.
13: Trzynasta w RMF Max Poznań, czas na flash. Paulina Płodzień, ruszamy. System antydronowy SAN i umowy na bojowe wozy piechoty Borsuk to pierwsze inwestycje, które zostaną sfinansowane w maju z pieniędzy z zaliczki SAFE. Polska w pierwszej transzy otrzyma zaliczkę w wysokości 6,5 miliarda euro. Kiedy trafią do nas kolejne pieniądze?
14: Wnioski o wypłatę środków w ramach pożyczki SAFE składa się 2 razy w roku, w maju i w październiku, a więc kolejna zaliczka trafi na konto Banku Gospodarstwa Krajowego jesienią. Wówczas Polska musi przesłać Komisji Europejskiej stan realizacji wszystkich dotychczasowych projektów i na tej podstawie zostanie wyliczona kwota, którą otrzymamy. Każda kolejna transza będzie uzależniona od postępu w realizacji projektów.
13: Tyle Jakub Rybski.
15: To jest RMF Max Poznań.
13: Teraz dobre wiadomości dla fanów dwóch kółek. W Czerwonaku powstaje nowa kładka pieszo-rowerowa przez Wartę. Konstrukcja jest niemal gotowa i wkrótce zostanie nasunięta na swoje docelowe miejsce. O inwestycji opowiedział w rozmowie z naszym reporterem zastępca wójta Czerwonaka Paweł Glaser.
16: Przyjęliśmy taką technologię, że kładka zostanie zbudowana, zabezpieczona, nie w miejscu docelowym, ale troszeczkę obok. To ułatwia pewne prace. Trochę wymusiła zima. Zgodziliśmy się na nie i w tej chwili oczekujemy na moment przystąpienia do przesuwania całej konstrukcji tak, aby osiągnąć drugi brzeg Warty.
13: Kto zrzucił się na ten projekt i jakie są dalsze plany? O tym powiemy więcej w kolejnych fleszach. Bądźcie blisko radia. Była pewniakiem i nie zabrakło jej w tym roku. Lalka Bolesława Prusa pojawiła się na tegorocznej maturze z języka polskiego. Ale pierwszym maturzystom, którzy opuszczali salę egzaminacyjną przed czasem, nie sprawiła problemu.
17: No ja myślę, że było dosyć prosto. Co prawda nie przygotowałam się z tych lektur, których powinnam, bo przygotowałam się bardziej z dziadów w części trzeciej, a nie było ich w ogóle. Nie wiem, jak mi jeszcze rozprawka pójdzie.
18: Która lektura najmniej leżała?
17: No niestety lalka.
19: Było trudno, ale trzeba mówić, myślę. Była lalka.
18: Pewniak trochę.
19: Tak, był trochę pewniak, ale podejrzewałam, że będzie wesele, ponieważ wesele do tyle dawno nie było.
13: Z maturzystami z poznańskiego Paderka rozmawiał Przemek Wałczyński. To początek maturalnego maratonu. Jutro, przypomnijmy, matematyka, pojutrze język angielski. Trwa akcja funduszowy Maj. W ramach niej przewidziano szereg atrakcji, spotkań i warsztatów. Dowiecie się m.in. jak zadbać o swój ogród, jak pozyskać środki na rozwój firmy i wiele więcej. W planie też zwiedzanie ekspozycji w galeriach czy bezpłatne

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
1: Dziś za oknami na przemian chmury i słońce. W ciągu dnia jednak nie popada, parasole nie przydadzą się. Nacieszcie się przyjemną i suchą aurą, bo pogodowa sielanka niestety jutro nas opuści. W prognozach na wtorek już zdecydowanie więcej chmur, deszcz, a na skali niebogato, maksymalnie 20 kresek. Dziś natomiast pogoda nas rozpieści, na skali nawet 25 kresek. Wiatr nie dokuczy, a ciśnienie będzie się utrzymywać w granicach normy i nie powinno przeszkadzać meteopatom.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
2: Dzień dobry po pierwszej.
3: RMF Max, hity na maksa.
4: Anka i Fioła, smeldujemy się w pomajówkowym wajbie. Jak dobrze, że dzisiaj jest dzień powolności w kalendarzu.
2: Do 17 z wami.
5: Poczuj dobry beat.
2: Dziś wszyscy mamy ten sam zapach, zapach grilla.
4: To na włosach, reszta już na pewno ogarnięta.
2: Dziś też wystartowały matury, my startujemy za to z nową zabawą. W niej duża kasa do wzięcia, szczegóły niebawem. Bądźcie z RMF Max.

0: Tych najlepszych hitów w RMF Max nigdy za wiele. White 2115, Vivi Simon i Palar za nami. Za to w zabawie za dużo, za mało w naszej nowej grze, która startuje dzisiaj. Wygrać możecie sporą kasę, a wystarczy, że wytypujecie, ile pieniędzy mamy dla was do wygrania.
1: Między 10 tysięcy złotych, bo 10 tysięcy to już za mało, a 20 tysięcy. 20 tysięcy to już za dużo. No i teraz zabawmy się w to, ile pieniędzy mamy i jeżeli zgadniecie, to zgarniacie tę kasę całą dla siebie.
0: Hasło Max. Tym hasłem się do zabawy wystarczy zgłosić teraz. 7327 na ten numer za 3,69. Wyślij SMS-a o treści Max i spróbuj upolować dokładną kwotę, którą dziś mamy do wygrania w zabawie za dużo, za mało.
1: Szczegółów szukajcie na rmfmax.pl. RMF Max.
2: Max. Reklama.
3: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
4: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
5: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju produkty Regina, papier toaletowy, rumiankowy 10 rolek i ręcznik kuchenny Power, jedna rolka. Jedynie 10,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Netto, patent na tanie zakupy.
6: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
7: Castorama!
8: Teoria
9: i praktyka.
8: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
9: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
8: Tak?
9: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej.
10: Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Daj się zaskoczyć Wspołem. Lody Magnum od 85 do 110 ml za 6,69. Warzywa na patelnię Frosta 400 gramów za 4,79. Oferta ważna przy zakupie dwóch sztuk z aplikacją Wspołem. Więcej na spolem.poznan.pl. Wspołem. Tu kupuję.
12: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
13: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
14: Mama była smutna i zmęczona.
12: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: ucieknę. Zalia, Quebo, Faust w RMF Max. No i tak jest, no od poniedziałku nie uciekniemy, ale zawsze możemy go trochę przyspieszyć. Dlatego nasza zabawa, poniedziałek na skróty, dzisiaj startuje. Musimy przytulić maturzystów. CKE, czyli Centralna Komisja Egzaminacyjna, która dostarcza arkusze. Dzisiaj bierzemy ją na tapet.
1: To wy musicie w zabawny, kreatywny sposób rozwinąć ten skrót. CKE. Nagrywacie głosówki na naszym Messengerze, a te najfajniejsze nagradzać będziemy zestawami maksymalnych gadżetów.
0: CKE. Jak można to rozwinąć? No na przykład Centrala Kontrolowanych Emocji. To tak w sprawie matury.
1: Centrala Kreowania Elit.
0: No,
1: CKE. Czekamy na wasze propozycje. Zbieramy głosówki na Messengerze i będziemy za najfajniejsze dawać gadżety do dzieła.

0: Ależ ten numer pasuje do majówkowej pogody. Anima w RMF Max. Ja mam wrażenie, że pogoda w tym roku ma wyjątkowy timing. Zauważyliście? No. Wielkanoc była przepiękna, ale przed i po już było gorzej. Teraz z majówką jest podobnie.
1: Było cudownie, a ma za chwilę zacząć padać. Ręce zacierają rolnicy, niech pada, niech nam trochę nawodni tę ziemię i dobrze, że to nie trafiło w majówkę. Jak będzie dzisiaj? Za momencik sprawdzamy w prognozie.
2: Reklama. Ile jest pieniędzy do wygrania? Lepiej to przemyśleć.
3: O kurde.
2: Bo kasa może być twoja. Tylko musisz trafić. Ale nie może to być ani za dużo, ani za mało. Gotowy?
3: No jak najbardziej, jak najchętniej.
2: Zgłoś się, traf i wygraj. Teraz. SMS od treści MAX na numer 7327, koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl. Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
4: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
5: Od poniedziałku do środy mleko UHT 2%, litr, złoty 59 przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 12 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów, 21,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Kaufland.
6: Ciesz się ogrodem bez marznięcia. W Jula znajdziesz dwumetrowy gazowy parasol grzewczy na praktycznych kółkach, dzięki którym bez trudu możesz go do woli przestawiać. Tylko za 699 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
7: Może zamiast wątpić będziemy się wspierać? Teraz w T-Mobile dla firm masz internet światłowodowy i abonament za 50 zł miesięcznie plus VAT przez rok, a dodatkowo najnowszy Samsung Galaxy S26 Ultra.
8: Znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
9: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
10: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
11: I po reklamie.

0: Poznań 93 i 5 FM.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Marvel, właściciel salonu Kia, oferujący Kia Sportage Hybrid. Poznań, ulica Obornicka. Marvelgrupa.pl.
2: Dziś za oknami na przemian chmury i słońce. W ciągu dnia jednak nie popada, parasole nie przydadzą się. Nacieszcie się przyjemną i suchą aurą, bo pogodowa sielanka niestety jutro nas opuści. W prognozach na wtorek już zdecydowanie więcej chmur. Deszcz, a na skali niebogato. Maksymalnie 20 kresek. Dziś natomiast pogoda nas rozpieści. Na skali nawet 25 kresek. Wiatr nie dokuczy, a ciśnienie będzie się utrzymywać w granicach normy i nie powinno przeszkadzać meteopatom.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Marvel, właściciel salonu Kia, oferujący Kia Sportage Hybrid. Poznań, ulica Obornicka. Marvelgrupa.pl.

0: Gdyby ktoś już nie mógł drugiej kawy, no to ma właśnie takie numery jak ten Forever and a Day w RMF Max. Ale strasznie dużo maturzystów mamy w tym roku. Ostatnio tak wielu było 14 lat temu, wyobraźcie sobie, bo w tym roku zdają maturę ci, co poszli i w wieku 6 i 7 lat do szkoły jednocześnie.
1: No, są też plusy, łatwiej ściągać, bo bliżej siebie trzeba siedzieć, tak, jak jest
0: dobrze,
1: gęściej, prawda?
0: Dobrze,
1: tylko
0: dobrze.
1: Trudniej na studia chyba będzie się dostać.
0: Właśnie, ja uważam, że powinno się poszerzyć możliwość włożenia większej ilości studentów do jednej sali.
1: Ale żeby... że co, że na kolanach jeden u drugiego? Tak chcesz walczyć z dzietnością w Polsce?
0: No to mogłaby być jakaś nowa metoda. Tymczasem u nas też nowość.
2: To jest nowość RMF Max.
1: Hit lata to jeszcze za dużo, ale do hitu wiosny to mocny kandydat.
0: Body Talk, Ale Farben i Ren Miller.

0: dziurar.
1: Ogłoszenie RMF Max.
2: Przypały, zagadki i mnóstwo kontaktu z wami. Kanał nadawczy. Najbardziej interaktywny program w radiu. Od poniedziałku do piątku po 17 w RMF Max.
1: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
3: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
4: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
3: Latium?
4: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psilimaryna chroni wątrobę.
3: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
4: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
5: Zdrowid.
6: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
7: Znałem to już.
6: Dzięki RMF Max.
2: To tego się słucha.
6: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
2: Też bądź pierwszy. Świeże hity. Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
8: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej. Kryniczanka.
9: Magda, ratuj! Ceny na majówkę są z kosmosu.
10: Porażka.
11: Spokojnie, mam sprawdzoną ofertę bez wydawania fortuny.
10: Jaką?
11: Termy Maltańskie. Od 1 maja otwierają powiększoną plażę zewnętrzną, więc będę łapać opaleniznę na złotej plaży.
10: Super! A co z dziećmi?
11: One wyszaleją się na basenach z dzikimi zjeżdżalniami i torem przeszkód, a my w końcu odpoczniemy.
10: No i to jest plan.
12: Termy Maltańskie. 1 maja otwieramy plażę zewnętrzną.
13: Przepraszam, sąsiadko, może mógłbym tu pani trochę pomalować płot?
14: A skąd sąsiadowi taki pomysł wpadł do głowy?
13: A, bo byliśmy z żoną w Brykomanie i wzięliśmy impregnat do drewna nie dość, że w świetnej cenie, to jeszcze taki wydajny, że mi sporo zostało, a kolor sąsiadka, widzę, ma ten sam.
15: Nie wiemy, jaki kolor wybrał twój sąsiad, dlatego w Brykomanie mamy aż 11 kolorów impregnatu do drewna Sadolin z 7-letnią ochroną w cenie tylko 134 zł za 4,5 litra. Zajrzyj do Brykomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.
16: Wow, pani burnejka, a ile pan wyciska?
17: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
16: Ha, i nie ma lipy.
17: Hej, to był mój tekst.
18: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem taniej o 400 zł. Media Expert.
17: No i nie ma lipy, no.
19: I po reklamie.
2: Gramy.
6: Nie oceniamy.
2: RMF Max. Poznaj 93 i 5 FM.
20: To oznacza tylko jedno. W RMF Max Poznań czas na kolejne informacje. To jest Flash. Paulina Płodzień, ruszamy. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed dużym zagrożeniem pożarowym w lasach. Mieszkańcy 8 województw otrzymali SMS-y z alertami. Sucho jest na północnym wschodzie kraju, a także w zachodniopomorskim, lubuskiem, na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie i w Wielkopolsce.
21: Pożary przy takiej niskiej wilgotności ścioły i przy silnych wiatrach bardzo szybko się taki pożar rozprzestrzenia i staje się niebezpieczny. Apeluję jeszcze raz o ostrożne przebywanie w lesie, przede wszystkim nieużywanie otwartego ognia, niepalenie papierosów.
20: Informował i apelował Tomasz Partyka, dyrektor Lasów Państwowych w Wielkopolskiej Pile.
2: To jest RMF Max Poznań.
20: W RMF Max po 14:00 ważne informacje dla kierowców z Poznania. Dziś na ulicach Wojska Polskiego, Koszalińskiej, Sowice, Michałowo, Arciszewskiego, Szelongowskiej oraz Jaśkowiaka spotkamy drogowców. W tych miejscach zaplanowano drobne drogowe modernizacje. Zachowajcie ostrożność i zwracajcie uwagę na znaki. Jak już mówiliśmy wam we fleszach, na ulicy Szpitalnej będzie więcej zieleni. Największe zmiany zauważycie w rejonie ulicy Dąbrowskiego. Tam, gdzie dziś jest beton i nieformalny parking, zniknie ponad 170 metrów utwardzonej nawierzchni. Będą nowe drzewa, kwiaty i krzewy. Pojawią się też ławki dla mieszkańców. Całość ma być gotowa do połowy maja. Lubicie działać i macie odrobinę wolnego czasu? No to teraz coś dla was. Organizatorzy tegorocznego festiwalu Malta w Poznaniu poszukują wolontariuszy. Jakie cechy trzeba mieć, aby się tam odnaleźć? Oto pytał nasz reporter.
22: Pożądaną kompetencją jest po prostu żądza przygody i adrenaliny, no bo festiwal to właśnie daje. To jest taki
0: taki zastrzyk, który trzyma nas w szachu.
5: Co robi wolontariusz podczas festiwalu? Ma konkretne zadania?
0: Wolontariusz współpracuje z osobami, które opiekują się konkretnymi działami realizacyjnymi festiwalu i funkcjonuje w obszarze konkretnych działań. Na przykład wolontariusze działu goście współpracują z osobami, które zatrudnione są przy festiwalu i odpowiedzialne są za bycie takim pierwszym kontaktem.
20: Mówiła dyrektorka festiwalu Agata Kołacz w rozmowie z Przemkiem Wałczyńskim. Formularze możecie wypełnić do końca maja. Dziś język polski, jutro zmierzą się z matematyką. Maturzyści zaczynają maturalny maraton. Jak już wiecie z naszych fleszy, rozdawaliśmy im o poranku długopisy na szczęście. A teraz pytamy, jak im poszło i co sprawiło im największą trudność?
7: Problem stwarzało wypracowanie, bo ciężko było tak naprawdę trochę się odnieść do tego, co wpływa na opinię.
5: Jesteście ogólnie tacy bardziej humanistyczni, polonistyczni?
22: Tak, bardziej humanistyczni.
5: No. Czyli jutro będzie gorzej.
22: Zdecydowanie.
20: Z maturzystami z poznańskiego Paderka rozmawiał Przemek Wałczyński. Na koniec jeszcze propozycja dla fanów kina. W RMF Max mamy dla Was zaproszenia do kina na film Sprawiedliwość Owiec. To propozycja dla fanów kryminalnych zagadek. Wpadajcie na rmfmax.pl i zgarniajcie bilety. Znajdziecie je w zakładce Poznań.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
20: RMF Max, teraz rzut oka na mapę meteo. Na niebie zachmurzenie umiarkowane i dużo rozpogodzeń. W ciągu dnia pojawi się więcej chmur, ale bez opadów. Parasole dziś zbędne. Prognozy nie przewidują deszczu. Na skali w najcieplejszym momencie dnia nawet 25 stopni na plusie. Ciśnienie w normie nie powinno dokuczać, a wiatr umiarkowany nie

0: Plan, PZ, Kmata i Kaz Bałagany w RMF Max Plan B. No plan to podstawa i my też mamy niezły. Na wygranie dużych pieniędzy. W naszej nowej zabawie za dużo, za mało. Teraz mamy bonus.
1: Wchodzicie do zabawy, wysyłając hasło Max na numer 7327 za 3,69 z VAT-em. Od teraz każde wasze zgłoszenie my mnożymy 77 razy, ale najlepsze jest to, co jest do wygrania.
0: Między 10 a 20 tysięcy jest gdzieś kwota, którą wystarczy wytypować, obstawić. A jeśli, może nawet dziś wam się to uda, po prostu bierzecie ją ze sobą.
1: Na co moglibyście wydać kilkanaście tysięcy złotych? Wakacje, wiadomo. Odświeżony ogród, wiadomo. A może dołożycie sobie do nowego samochodu?
0: Teraz, wchodząc do gry, 77 razy mnożymy twoje zgłoszenie. SMS o treści Max. Wyślij na 7327.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Naturalny relaks nie może obejść się bez mocy natury. Znajdziesz ją wyciszającą i odprężającą w Herbarium Hotel & Spa. Kameralny obiekt z prywatną plażą, zanurzony w 6-hektarowym parku. Cisza, spokój i wyśmienita kuchnia wpisane w ziołową filozofię. Komfortowy wypoczynek i bliskość natury. Wszystko, czego potrzebujesz, by odpocząć od miejskiego zgiełku. Herbarium Hotel & Spa. Luksus ciszy wśród łąk i lasów.
4: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
5: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
6: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
5: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
7: Ten zabójca nie popełnia błędów.
5: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
8: Już 23 maja w klubie Tama w Poznaniu zawita technostrona euforii dźwięku. Wystąpią Umek, T78, Karla Roka, Dobra Faza i Jay Cosi. 23 maja, Poznań, Tama. Bilety dostępne na euforiadźwięku.pl.
9: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
10: Gorąco.

0: KFC. Szukasz fajnych miejsc na weekendowy wypad? Poznaj te, które powstały i rozwijają się dzięki funduszom europejskim. To całe mnóstwo świetnych atrakcji. Śledź nasze socjale i słuchaj RMF Max od poniedziałku do piątku po 16.30. Dowiedz się więcej i wygraj głośnik mobilny.
1: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
2: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Mu UHT 3,2% 1 litr. Cena przed obniżką 3,99. Tylko złoty 49 przy zakupie 6. I mięso mielone z łopatki wieprzowej rzeźnik 500 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
3: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.
0: Wyj głośniej.
4: Miej fan.
0: RMF Max. Poznań 93 i 5 FM.

0: z łatwością zapada w pamięć. Zakaria za nami w RMF Max, a teraz rewolucyjna wiadomość dla tych, którzy używają sztucznej inteligencji. Sąd orzekł, że nie można tak po prostu zwolnić pracownika z powodu zastępowania go przez AI.
1: Brawo!
0: To jest oczywiście w Chinach na razie.
1: A, wiedziałem, że jest gwiazdka.
0: Ale ja wierzę, że to dojdzie do nas również. No, super by było.
1: No, trzeba umieć pracować z AI, jeśli marzyliście o tym właśnie, żeby nauczyć się właściwie promptować, ale żal wam było kasy. Może warto nią zagrać dziś w zabawie za dużo, za mało. Nowa gra w RMF Max, duża kasa do wzięcia, a wiemy, że przecież ta kwota, którą mamy dla was, jest pomiędzy 10 a 20 tysiącami złotych.
0: Na siebie nie ma co oszczędzać. Wyślijcie teraz hasło Max na numer 7327 za 3,69 z VAT-em. Jak wchodzicie do gry, to my mnożymy jeszcze przez chwilę wasze zgłoszenie 77 razy, ale tylko do 14:50.
1: 7327. SMS o treści Max. Tak? Zgarniacie 77 szans na finał, w którym wystarczy tylko właściwie wytypować, jaką kasę uszykowaliśmy dla was.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Co powiecie na taki klimat o poranku?
2: 8210 zł na rękę. Aha. Średnio będziemy dostawać za pracę w 2030 roku w Polsce.
3: O, kto tak powiedział?
2: Premier.
3: Premier, no. Szkoda, że premier tak mówi, bo mało osób w to uwierzy.
4: Siemano rano!
1: Wstawaj, nie udawaj. Tylko tutaj humor i zabawa od samego rana. Od poniedziałku do piątku, już od 5.30.
4: Tylko w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max.
5: Reklama. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 7,99 za kilogram, a do tego tylko z aplikacją Biedronka winogrona różowe na wagę 11,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 1 kilogram na konto Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
6: Codziennie niskie ceny.
7: Praca, do której chce się wracać, to miejsce tworzone przez wspaniałych ludzi, świetną atmosferę i komfortowe warunki. Z myślą o tym stworzyliśmy Skol, markę mebli biurowych, która przywraca równowagę między efektywnością a komfortem. Skol to elegancja, trwałość i design, które tworzą przestrzenie, do których chce się wracać. Chcesz zmienić miejsce pracy? To zacznij od mebli. Wybierz te, które zamienią obowiązek w przyjemność. Na skol.design.
8: Skol Efficient Pan.
9: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
10: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy Twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
11: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
12: Po czym najłatwiej poznać prawdziwego fachowca?
13: To jasne, po profesjonalnym sprzęcie. Zawodowcy wiedzą, co dobre.
12: I dobrze wiedzą, gdzie to kupić.
14: Dlatego najczęściej spotkasz ich w Brikomanie, gdzie zawsze znajdują profesjonalne produkty w hurtowych ilościach i cenach zmienionych na dobre. Jak ergonomiczna szlifierka kątowa Makita o mocy 720 W w cenie tylko 227 zł. Ty też zajrzyj do Brikomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
15: Im częściej my widzimy Ciebie, tym rzadziej Ty widzisz nas. Możemy planować zobaczyć się ponownie, ale wolimy planować nie zobaczyć się ponownie. Przynajmniej tak wygląda nasza wizja serwisowania. Wjedź w nowy sezon i sprawdź wiosenno-letnią ofertę opon w serwisie Dacia już teraz. Więcej informacji w serwisach i na dacia.pl/oferta/sezonowa.
16: Autokompol. Autoryzowany serwis Dacia Poznań Kazimierza Wielkiego 1. Zaprasza.
17: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: To jest RMF Max.
3: Hit na maksa.
2: Poznań 93 i 5 FM.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Marvel, właściciel salonu Kia, oferujący nową Kia K4 w wersji kombi. Poznań Obornicka, marvelgrupa.pl.
5: RMF Max, teraz rzut oka na mapę meteo. Na niebie zachmurzenie umiarkowane i dużo rozpogodzeń. W ciągu dnia pojawi się więcej chmur, ale bez opadów. Parasole dziś zbędne. Prognozy nie przewidują deszczu. Na skali w najcieplejszym momencie dnia nawet 25 stopni na plusie. Ciśnienie w normie nie powinno dokuczać, a wiatr umiarkowany nie wpłynie na temperaturę odczuwalną. Nieco gorzej dla alergików. W powietrzu dużo pyłków, dębów, brzus oraz traw.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Marvel, właściciel salonu Kia, oferujący nową Kia K4 w wersji kombi. Poznań Obornicka, marvelgrupa.pl.
3: RMF Max.
2: RMF Max Poznań.

0: Zawsze jest miło, gdy wpada Katy Perry. Last Friday Night w RMF Max. Choć to chyba mało przyjemne info dla właścicieli psów. We Włoszech, we włoskim Livorno, dokładnie, władze miasta wprowadziły przepisy nakazujące właścicielom psów zmywanie po nich siuśków. Już nie tylko z woreczkiem. Jak nie posprzątasz, to wtedy mandat 500 euro, bo brzydko pachnie w całym mieście.
1: O, proszę bardzo. A to ciekawe, że do psów, a nie do kotów się bardziej, że tak powiem, przymusili. Ale rozumiem, nad psami jeszcze ktoś panuje, nad kotami niekoniecznie.
0: No ale jak masz? Woreczek to wiadomo.
1: No jak?
0: Raz,
1: jak?
0: Dwa i po sprawie.
1: Myjka wysokociśnieniowa.
0: W wersji
1: czuję,
0: mini.
1: Że teraz będzie w wyszukiwarce Google.

0: Cześć, tu Michał Micut, komentator Canal Plus. Już od jutra półfinały UEFA Champions League. Arsenal kontra Atletico, a w środę Bayern kontra PSG. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Wejdź na kanalplus.pl lub przyjdź do punktu sprzedaży.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Nowa sofa, dodatki, a może meble do ogrodu? Skorzystaj z wiosennych okazji. W Black Red White rabaty do 50% na meble, dodatki i zakupy w 20 ratach 0%. Tylko do 10 maja. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
8: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
9: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
8: Serio? Też na wysokie kwoty?
9: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
10: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
11: Castorama!
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
11: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
12: Tak?
11: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej.
13: Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
15: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
14: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
15: Litorsal Senior?
14: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
16: Zdrowit.
17: Daj się zaskoczyć Wspołem. Lody Magnum od 85 do 110 ml za 6,69. Warzywa na patelnię Frosta 400 gramów za 4,79. Oferta ważna przy zakupie dwóch sztuk z aplikacją Wspołem. Więcej na spolem.poznan.pl. Wspołem. Tu kupuję.
18: I po reklamie.

0: Poznań 93 i 5 FM.
1: W RMF Max Poznań czas na kolejny flash. Paulina Płodzień, ruszamy, jest 15. Długi majowy weekend za nami. Są jednak i tacy, którzy tłumów nie lubią i dopiero dzisiaj wybrali się na majówkowy wypoczynek.
2: Więc dobrze, że jeszcze pogoda jest ładna, to możemy cieszyć się pustkami, tak, dobrą pogodą.
3: Korzystać z tej przedłużonej majówki.
4: To do kiedy ta majówka będzie?
2: Do piątku.
5: Co roku tak jeździmy i nam jak najbardziej to pasuje. Nie wiem jak inni, ale jednak nam pasuje
6: to, że jak ktoś lubi ciszę, nie lubi takich tłoków, no to jak najbardziej.
5: To jak najbardziej. Myśmy zaczęli w niedzielę. Za bardzo nie lubimy tłoku na szlakach, więc większość ludzi wyjeżdża, a myśmy postanowili przyjechać.
1: Z turystami w Kuźnicach rozmawiał Maciej Połachicki.
0: To jest RMF Max Poznań.
1: W RMF Max mówimy o tym, co dla Was ważne. Każdy z Was może zdecydować o tym, jak zmieni się miasto. Trwa nabór wniosków do tegorocznej edycji poznańskiego budżetu obywatelskiego. Do wydania jest 33,5 miliona złotych. Etap składania projektów potrwa prawie miesiąc, do 29 maja. Każdy może zgłosić maksymalnie 3 pomysły. Aby złożyć projekt, nie trzeba być zameldowanym w Poznaniu. Wystarczy być jego mieszkańcem. Nie ma też ograniczeń wiekowych. Będzie szybciej i wygodniej. W Czerwonaku powstaje nowa kładka pieszo-rowerowa przez Wartę. Otwarcie po wakacjach. Konstrukcja jest niemal gotowa i wkrótce zostanie nasunięta na swoje docelowe miejsce.
7: My liczymy na to, że w połowie wakacji ta kładka będzie gotowa w sensie konstrukcyjnym, budowlanym. Niezbędne odbiory też zabiorą chwilkę i chcemy udostępnić ją potem mieszkańcom.
1: Mówił zastępca wójta Czerwonaka Paweł Glaser, z którym rozmawiał Przemek Wałczyński. Na budowę zrzuciły się wspólnie władze Poznania i Czerwonaka. Na termometrach wysoko, ale niestety słoneczna i sucha aura ma swoje minusy. Wśród nich niski poziom wilgotności w lasach, a to oznacza spore ryzyko pożaru. Jeśli więc wypoczywacie w lesie, warto wziąć sobie do serca kilka rad.
8: Pamiętajmy o tym, by w lesie przede wszystkim nie używać ognia, by w bliskim sąsiedztwie lasu tego ognia nie rozpalać. Ogień możemy tylko rozpalić w miejscach wyznaczonych przez nadleśniczego. A jeżeli zastanawiamy się, jaką formę aktywności w lesie podjąć, no to tutaj Lasy Państwowe przygotowały dla Państwa portal czaswlas.pl, czyli gotowe propozycje na spędzenie właśnie chociażby weekendu majowego w lesie.
1: Mówił Tomasz Maćkowiak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu. W RMF Max po południu trochę kultury. Znamy pierwszych artystów tegorocznego festiwalu Etnoport. To muzycy z najodleglejszych zakątków świata. Kogo usłyszymy?
9: Mamy przede wszystkim zespoły Swada i Nichos, laureaci tegorocznych paszportów polityki. Mamy z polskiej strony również zespół Hajda Banda oraz Czereśnie, to w ramach małego Etno. Wystąpią również Wiguela z Hiszpanii.
1: Mówiła Bożena Szota z Centrum Kultury Zamek. Największy tego typu festiwal w tej części Europy wystartuje 11 czerwca. To wszystko na teraz, a już za moment flash sportowy ma go dla Was Krzysiek Chwaliński.
10: Popołudniowy flash sportowy RMF Max zdominuje piłka nożna. Dziś dokończenie 31. kolejki Ekstraklasy. O 19.00 Radomiak Radom podejmie u siebie Lechię Gdańsk. Wisła Kraków już prawie w Ekstraklasie. Biała Gwiazda wygrała wczoraj ze Stalą Rzeszów 2-1 i do powrotu do najwyższej ligi rozgrywek potrzebuje

0: ale pamiętajcie o nich jutro, bo jutro już niestety ta pogodowa sielanka nas opuści. Natomiast dziś na skali nawet 25 kresek powyżej zera ciśnienie będzie się utrzymywać w normie, a wiatr umiarkowany i nie powinien jakoś specjalnie dokuczać. Jutro na skali zdecydowanie niżej, miejscami popada, no i na niebie pojawi się więcej chmur.
1: Sponsorem programu i wszystko gra jest Erste Bank Polska.
2: Gdy po egzaminie maturalnym czytasz właściwe odpowiedzi
3: i czujesz się oświecony.
2: A to tak było.
3: Anka i Piołas i Tame Impala na start. Same hity dla maturzystów i dla tych, którzy w pracy.

0: Przelecieli tak szybko jak ta majówka. Zara Larsson i Pink Panthers w RMF Max. Teraz licealiści mają wolne, no bo matury, wiadomo, a za chwilkę uczniowie podstawówek będą mieli egzaminy ósmoklasisty, więc kolejne wolne. Rodzice tylko się zastanawiają, skąd brać na te urlopy, nie?
1: Jak to skąd?
0: No.
1: No można od nas.
0: Można.
1: Nie trzeba szukać dalej. W zabawie za dużo, za mało. Wystarczy wytypować dokładną kwotę, jaka jest do wygrania. I możecie ją zgarnąć. Już za moment ktoś będzie próbował. Zostańcie.
2: Sponsorem programu I Wszystko Gra jest Erste Bank Polska.
3: Reklama.
4: Budujesz lub modernizujesz dom? Inwestujesz masę pieniędzy w efektywne źródła ciepła i skuteczną termoizolację? Nie zapomnij o szczelnych i stylowych oknach. Postaw na polskie okna PCV Bros spod poznańskiej fabryki w Buku. Okna PCV Bros to nowoczesne i niezawodne profile Salamander. Doskonałe właściwości termo- i dźwiękoizolacyjne. Jakość i spokój na lata w doskonałych cenach. Poznaj okna Bros z Buku na bros.poznań.pl.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy,

0: Wskakuj na rower, a najlepiej zabierz rodzinę na rowerową wycieczkę do lasu. Z Jula to bardzo proste. Bagażnik rowerowy na 4 rowery, montowany na haku holowniczym tylko za 899 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
1: Miesiąc zamknięty na plusie?
2: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Taurona i już widzę korzyści.
1: A jak to działa?
2: W Tauronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy, ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Tauronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
1: To rzeczywiście jasny wybór.
2: Wejdź na tauron.pl/jasne dla firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
3: Jesteś pasjonatem klasycznej motoryzacji? Nie przegap pikniku motoryzacyjnego Volkswagen Fest. Już 9 maja od godziny 12 zapraszamy do Volkswagen Porsche Krańcowa. Wstęp bezpłatny. Volkswagen Fest to zlot klasyków Volkswagena. To interesujące stoiska partnerskie, strefa gastronomiczna oraz animacje dla najmłodszych. Masz klasyka i chcesz się nim pochwalić? Zapisz się przez naszą stronę www.vwpoznan.pl. Zapraszamy 9 maja na piknik motoryzacyjny. Volkswagen Poznań, ulica Krańcowa 40 przez 42. Yeah.

0: łatwo w mojej Biedronce.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Szwedzka Mafia w RMF Max. A teraz pora na pierwszy finał naszej nowej zabawy Za Dużo, Za Mało.
1: Sponsorem programu Za Dużo, Za Mało w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
2: Kim będzie ten szczęśliwca, który dzisiaj pierwszy będzie obstawiać, ile jest na naszym koncie? No i co najważniejsze, czy podniesie telefon?
0: Wybieramy numer wylosowany.
3: Tak, słucham.
0: Halo, dzień dobry, cześć. Radio RMF Max się kłania. Anka i Fiołas, dzwonimy w finale zabawy. Za Dużo, Za Mało.
2: Dzień dobry, z kim mamy przyjemność?
3: Dzień dobry, cześć, Mateusz.
0: Cześć, Mati. Na czym cię zastaliśmy? Co robisz?
3: Przed kompem, przy pracy i przy telewizorze, tak naprawdę, więc...
0: Multitasking!
2: Teraz jeszcze trzecią rzecz.
0: To jeszcze do tych dwóch zadań dorzuć granie o dużą kasę w RMF Max, bo jesteś w finale naszej zabawy i musisz teraz wytypować kwotę, która twoim zdaniem jest na naszym koncie i czeka na szczęśliwego zwycięzcę, którym ty już za moment możesz się stać.
2: Mój drogi, mamy widełki, w których wiadomo, że ta kwota się mieści. Jeżeli trafiasz idealnie w tę kwotę, no to po prostu przelewamy ci te pieniądze. Na ten moment możemy ci powiedzieć, że na pewno to jest więcej niż 10 tysięcy złotych, ale mniej niż 20 tysięcy. Ile mamy na koncie?
3: To spróbujmy może 14 331 zł.
0: 14 331 zł.
2: Powiem tak, to jest
4: za mało.
2: I dobry, i zły komunikat, bo to jest za mało, ale to znaczy, że jest więcej pieniędzy do wygrania.
0: Ale słuchaj, zadanie miałeś najtrudniejsze, bo to pierwszy finał naszej zabawy i teraz będzie już łatwiej, bo te 14 331 zł to teraz nasza dolna granica. Wiemy, że jest tam więcej pieniędzy, a dla ciebie, Mati, mamy 5 stówek na pocieszkę w poniedziałkowe popołudnie.
2: Za miłe, super, dobre obstawianie.
3: Super, dziękuję bardzo.
1: Sponsorem programu Za Dużo, Za Mało w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
2: Z odcinka na odcinek ta zabawa będzie robić się coraz ciekawsza. Ile kasy jest do zgarnięcia? Jutro można znowu typować.
0: No bo ktoś tę kasę na końcu na pewno wyciągnie i to możesz być ty. Zgłoście się choćby na rmfmax.pl, a to Kungs.

0: zawsze mnie ciągnie do ciebie.
1: Jak średnio ciągnie albo kiepsko chłodzi, to trzeba chyba nabić klimatyzację. To pokazały ostatnie dni tym kierowcom, którzy tego dawno nie robili. Męskie granie orkiestra za nami w RMF Max.
2: Klimatyzacja to się jutro może przydać. Jutro nawet do 29 stopni w niektórych miejscach w Polsce. Owszem, będzie pochmurno, ale wciąż gorąco. A jak dziś, jeszcze po południu, to sprawdzamy za chwilkę w prognozie pogody. Zostańcie.
3: RMF Max. Reklama. Yeah.

0: mojej Biedronce.
1: Naturalny relaks nie może obejść się bez mocy natury. Znajdziesz ją wyciszającą i odprężającą w Herbarium Hotel & Spa. Kameralny obiekt z prywatną plażą, zanurzony w 6-hektarowym parku. Cisza, spokój i wyśmienita kuchnia wpisane w ziołową filozofię. Komfortowy wypoczynek i bliskość natury. Wszystko, czego potrzebujesz, by odpocząć od miejskiego zgiełku. Herbarium Hotel & Spa. Luksus ciszy wśród łąk i lasów.
2: Praca, do której chce się wracać, to miejsce tworzone przez wspaniałych ludzi, świetną atmosferę i komfortowe warunki. Z myślą o tym stworzyliśmy Skol, markę mebli biurowych, która przywraca równowagę między efektywnością a komfortem. Skol to elegancja, trwałość i design, które tworzą przestrzenie, do których chce się wracać. Chcesz zmienić miejsce pracy? To zacznij od mebli. Wybierz te, które zamienią obowiązek w przyjemność. Na skol.design.
3: Skol Efficient Pub.

0: poniedziałek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W poniedziałek jogurt Miller Mix, opakowanie 130 gramów, tylko złoty 69 zł z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Nowy adres i to od ręki. Deweloper Atal przygotował propozycję, która naprawdę się opłaca. Mieszkania dostępne od zaraz w inwestycji na Ramowice od nowa. Nowoczesnym osiedlu w jednej z najchętniej wybieranych dzielnic Poznania. A do tego rabaty nawet do 1500 zł za metr kwadratowy. Odwiedź biuro sprzedaży Atal i sprawdź, ile możesz zyskać. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia. Są drogi, które znasz i te, które dopiero odkryjesz. Poczuj moc elektrycznego wspomagania e-Plus System. Odwiedź jeden z 18 salonów Giant Store. Wybierz rower Giant lub kobiecą markę Leaf i poczuj różnicę. Do zobaczenia na trasie.
2: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz na złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.
1: To jest RMF Max.
7: Hity na maksa.
1: Poznań 93,5 FM.
8: Dziś za oknami bez większych zaskoczeń w pogodzie. Na niebie zachmurzenie umiarkowane z przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Nigdzie nie popada, parasole się nie przydadzą, ale pamiętajcie o nich jutro, bo jutro już niestety ta pogodowa sielanka nas opuści. Natomiast dziś na skali nawet 25 kresek powyżej zera ciśnienie będzie się utrzymywać w normie, a wiatr umiarkowany i nie powinien jakoś specjalnie dokuczać. Jutro na skali zdecydowanie niżej, miejscami popada, no i na niebie pojawi się więcej chmur.

0: oddać.
1: Teksty Sanach na maturze już były wykorzystane. Może w tym roku pojawi się coś od Sobla? Sobel i Kochasz w RMF Max. Matury wystartowały dzisiaj w zabawie poniedziałek na skróty, dlatego rozwijacie w oryginalny sposób skrót CKE.
2: Klasycznie to Centralna Komisja Egzaminacyjna, a w praktyce w waszych głosówkach, Maciek?
3: Maturę już miałem parę lat temu, ale CKE bym rozwinął jako cierpienie każdego egzaminowanego.
2: Brawo!
1: Sama prawda.
2: No, u Mateusza też sama prawda.
4: CKE, czyli człowiek kontra edukacja.
1: Walka jak Dawid i Goliat. Na koniec Justyna. CKE u Justyny to...
5: Czekam, kiedy end.
2: O, i to tak ładnie pasuje i do matury, i do każdego dnia w pracy.
1: Czekam, kiedy end. End dla niektórych już za moment, bo 16 na horyzoncie, a my wysyłamy gadżety Justynie, Marcinowi i Mateuszowi.
2: Głosówki i rozwinięcie CKE możecie cały czas nagrywać na naszym Messengerze, a to już All The Time, John Summit i The Chainsmokers.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Hity, nowości i coś naprawdę ekstra.
2: Witajcie w poniedziałek. Tak dobrze gramy w RMF Max. Odkrywamy hity i nowości. Anima idzie na jedynkę. Może właśnie dzisiaj w tej produkcji Beautiful.
1: Bez ekstra. Max nowości na maksa fachowo. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max.
2: Przemek Grabowski, polecam.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
3: Miesiąc zamknięty na plusie?
4: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
3: A jak to działa?
4: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy, ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
3: To rzeczywiście jasny wybór.
4: Wejdź na teuron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
5: Chcesz poznać historię kolejorza? Koniecznie zajrzyj do Multimedialnego Muzeum Lecha na Enea Stadionie. Zobacz kontrakt Lewandowskiego, trofea czy Jupiter ze starego stadionu. Sprawdź pomiar swojego dopingu i wydrukuj pamiątkowy bilet z kasy zdebca. Poznaj ciekawostki na temat klubu i zawodników. Zwiedzających zapraszamy od poniedziałku do soboty. Szczegóły na biletylechpoznań.pl.
6: Już 23 maja w klubie Tama w Poznaniu zawita technostrona euforii dźwięku. Wystąpią Umek, T78, Karla Roka, Dobra Faza i Jay Cosi. 23 maja. Poznań, Tama. Bilety dostępne na euforiadźwięku.pl.
7: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w Chery Grupa BEMO, ulica Bukowska 146, Poznań. www.chery.grupabemo.pl.
8: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
9: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
10: Daj się zaskoczyć Wspołem. Lody Magnum od 85 do 110 ml za 6,69. Warzywa na patelnię Frosta 400 gramów za 4,79. Oferta ważna przy zakupie dwóch sztuk z aplikacją Wspołem. Więcej na spolem.poznan.pl. Wspołem. Tu kupuję.
11: Magda, ratuj! Ceny na majówkę są z kosmosu. Porażka.
12: Spokojnie, mam sprawdzoną ofertę bez wydawania fortuny.
11: Jaką?
12: Termy Maltańskie. Od 1 maja otwierają powiększoną plażę zewnętrzną, więc będę łapać opaleniznę na złotej plaży.
11: Super! A co z dziećmi?
12: One wyszaleją się na basenach z dzikimi zjeżdżalniami i torem przeszkód, a my w końcu odpoczniemy.
11: No i to jest plan.
13: Termy Maltańskie. 1 maja otwieramy plażę zewnętrzną.
14: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
15: Skoda.
16: Castorama!
17: Teoria
15: i praktyka.
17: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
15: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Już od środy aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa od 6 do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: Let's go.
3: Don't kill my vibe.
2: RMF Max. Poznań 93 i 5 FM.
4: 16 to oznacza tylko jedno. W RMF Max Poznań czas na flash. Paulina Płodzień, ruszamy. Chaos w Brukseli wywołała groźba Donalda Trumpa, że zerwie część umowy handlowej z Unią Europejską i wprowadzi podwyższone 25% cła na samochody ciężarowe i osobowe z Europy. Unia, zgodnie z przyjętym wcześniej planem, musi jeszcze tę umowę zatwierdzić.
5: W Parlamencie Europejskim Europejska Partia Ludowa, do której należą Koalicja Obywatelska i PSL, chce przyspieszyć pracę nad sfinalizowaniem tej umowy w imię stabilności i niezaogniania relacji z Waszyngtonem. Natomiast socjaliści nie zgadzają się na szantaż i chcieliby już stosować handlową bazukę.
4: Informowała Katarzyna Szymańska-Borginą.
2: To jest RMF Max Poznań.
4: W RMF Max monitorujemy, co dzieje się na drogach. O tej porze wolniej jedziecie ulicą Lechicką i Obornicką. Więcej kierowców także na Królowej Jadwigi. Przypominamy też, że od rana zamknięty jest przejazd kolejowy w łączniku ulicy Opolskiej i 28 czerwca 1956 roku. Utrudnienia potrwają jeszcze przez godzinę. Wolontariusze, zgłoście się. To może być ciekawe doświadczenie albo trampolina do dalszej kariery. Organizatorzy tegorocznego festiwalu Malta w Poznaniu poszukują wolontariuszy. Zgłosić się może każdy, kto nie boi się wyzwań.
6: Wolontariat jest przede wszystkim szansą na sprawdzenie w rzeczywistości swoich marzeń, planów, kompetencji i po prostu zweryfikowanie, czy praca w takim organizmie jest dla mnie. Malta Festival w zeszłym roku przyjmowała około 300 osób, które zasilały nas swoją energią przez te 10 dni trwania festiwalu i oczywiście, że są to cyfry, które dla festiwalu są przewidywalne, bo taka jest prawda, że żaden festiwal bez wolontariatu odbyć się nie może, bo po prostu daje niesamowite wsparcie i zasila nas jako osoby, które za przebieg tego festiwalu są odpowiedzialne.
4: Mówiła dyrektorka festiwalu Agata Kołacz, która przed laty sama była wolontariuszką. Jeśli czujecie, że to coś dla was, no to jeszcze możecie się zgłaszać. Formularz wypełnijcie na stronie festiwalu. Możecie to zrobić do końca maja. Z RMF Max jesteście zawsze na bieżąco. Do niedzieli 10 maja można zgłaszać pomysły w konkursie Inicjatory. Zostaną nagrodzone najlepsze inicjatywy, które zmieniają życie poznaniaków i poznanianek. Kandydatów można zgłaszać w kilku kategoriach. Nazwiska laureatów zostaną ogłoszone podczas uroczystej gali, a łączna pula nagród wynosi 37 tysięcy złotych. Już w piątek, 8 maja, rozpocznie się w Poznaniu Festiwal Otwartych Pracowni. To zupełnie nowe wydarzenie na kulturalnej mapie stolicy Wielkopolski. Przez 3 dni publiczność będzie miała okazję odwiedzać pracownię 31 twórców, reprezentujących różne pokolenia. Od malarstwa i rzeźby, po fotografie i działania interdyscyplinarne. Nie tylko zobaczycie wyjątkowe dzieła, ale także porozmawiacie z artystami. I na koniec popołudniowego flesza propozycja dla fanów sportowych emocji. W RMF Max Poznań rozdajemy bilety na mecz Lecha Poznań z Arką Gdynia. Wpadajcie na naszą stronę i w zakładce Poznań zgarniajcie wejściówki.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PS Bemrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
4: Nowy tydzień powitał nas słońcem i bardzo przyjemną aurą. W kolejnych godzinach chmur może być więcej, ale bez opadów. Parasole dziś nie będą potrzebne, bo w prognozach deszczu brak. Na skali w najcieplejszym momencie dnia nawet 25 kresek na plusie. Ciśnienie w normie i nie powinno wpływać na samopoczucie. Wiatr umiarkowany nie obniży temperatury odczuwalnej. Trudniejszy dzień dla alergików. Pylą dęby, brzozy oraz trawy. A jutro do regionu zawita niewielkie ochłodzenie, a wraz z nim deszcz.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PS Bemrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
8: Minęła 16 i jest funky w RMF Max. Anka, Fiołas, siemacie, mamy poniedziałek, mamy popołudnie, po majówce, nie jest źle.
9: No, zwłaszcza jeżeli jesteście już w drodze z pracy do domu, zostańcie z nami, bo za chwileczkę jeszcze sentymentalnie w nawiązaniu do majówki. Back to France i Sombr.

0: Bardzo lubię ten nostalgiczny klimat. Sombri Back to Friends w RMF Max. Czy dzisiaj wy też już wróciliście pamięcią do swojej matury? Bo tu, uwaga, wpływ pracy na człowieka i otaczającą go rzeczywistość. To jest pierwszy temat rozprawki, bardzo ogólny.
1: A drugi?
0: Kiedy dla człowieka jest ważne, jak postrzegają go inni? No szerzej się nie da i właśnie na to narzekają maturzyści w tym roku.
1: Ale to nie fajnie? Bo no, jak miałaś ograniczoną liczbę lektur w głowie, to zawsze można było się do czegoś doczepić.
0: No więc dlatego pojawiły się takie komentarze. Kiedyś na maturze temat, czy lalka jest odpowiedzią na każde pytanie? Albo w nawiązaniu do dziadów, a imię jego 6-7.
1: Piękna, polityczna ta matura. Trzeba odpowiadać tak, żeby każdą interpretację można było wybronić.

0: Felix Jan i Kaskada trzymają nas przy życiu. Tymczasem dzisiaj wszyscy o maturach, a to strażacy mają dziś swój dzień. Dzień strażaka. A do tego hutnicy, kominiarze, garncarze i piekarze też dzisiaj mają swoje święta.
1: Wszyscy skupieni wokół ciepła. Nie wiem, czy dostrzegliście. Takie zawody, no.
0: Ciepło pozdrawiamy i ciepło przypominamy. Duża kasa jest do wzięcia. W RMF Max wystartowała dzisiaj nasza nowa zabawa. Za dużo, za mało.
1: Ciepło, gorąco. Jesteśmy coraz bliżej tej kwoty, która jest do zgarnięcia. To na pewno jest kilkanaście tysięcy. Jutro możesz obstawiać ty i zgarnąć te pieniądze. A po szczegóły sięgajcie na rmfmax.pl. RMF Max.
2: Reklama. Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
3: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
2: Ha, i nie ma lipy.
3: Hej, to był mój tekst.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2 XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł. Media Expert.
3: No i nie ma lipy, no.
5: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
9: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
10: Urywał jej.
11: A w tobie?
9: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
12: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka.

0: stacjach MOL. Po czym najłatwiej poznać prawdziwego fachowca?
1: To jasne, po profesjonalnym sprzęcie. Zawodowcy wiedzą, co dobre.
0: I dobrze wiedzą, gdzie to kupić.
2: Dlatego najczęściej spotkasz ich w Brikomanie, gdzie zawsze znajdują profesjonalne produkty w hurtowych ilościach i cenach zmienionych na dobre. Jak ergonomiczna szlifierka kątowa Makita o mocy 720 W w cenie tylko 227 zł. Ty też zajrzyj do Brikomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: Nowy adres i to od ręki. Deweloper Atal przygotował propozycję, która naprawdę się opłaca. Mieszkania dostępne od zaraz w inwestycji na Ramowice od nowa. Nowoczesnym osiedlu w jednej z najchętniej wybieranych dzielnic Poznania. A do tego rabaty nawet do 1500 zł za metr kwadratowy. Odwiedź biuro sprzedaży Atal i sprawdź, ile możesz zyskać. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.

0: trzymają to poniedziałkowe tempo. Wiktoria Kida, Oskar Cymsi, Księga Żywiołów w RMF Max. Poniedziałek łatwiej przeżyć, jak bawicie się z nami w zabawie Poniedziałek na skróty.
1: Dzisiaj nagrywacie kreatywne rozwinięcie skrótu CKE, czyli Centralna Komisja Egzaminacyjna. Jesteście wspaniali.
2: Cena kebaba eskaluje.
0: Wow.
1: To jest życie po majówce.
0: Nie strasz ludzi, Tomku.
1: Tymczasem Bartek.
3: Witajcie, RMF Max. Z racji, że jestem perukarzem, to skrót CKE rozwinąłbym, że czeszę kudły elegancko.
1: No i w takim stylu właśnie się zgarnia gadżety od RMF Max. Elegancko.
0: Tymczasem my uciekamy. Do usłyszenia jutro po 13:00.
1: Zostańcie z kanałem nadawczym Anka i Fiołas. Dzięki. Zostawiamy was z Rose.

0: Funduszowy Maj.
1: W ramach akcji Funduszowy Maj odwiedzamy różne fajne projekty, które powstały w naszym kraju dzięki funduszom unijnym. A dzisiaj zaglądamy do Sosnowca, gdzie znajduje się Centrum Edukacji Ekologicznej Egzotarium. To niesamowite miejsce, które jest zarówno ogrodem botanicznym, jak i zoologicznym. Ze mną Sylwia Rarok, z którą przejdziemy przez 3 strefy klimatyczne egzotarium. Czujecie? Już zrobiło się ciepło.
2: Tu weszłyśmy właśnie do strefy klimatycznej pustynnej, sukulenty, czyli rośliny, które potrafią magazynować wodę nawet w takim czasie suchym.
1: A po drodze mijamy zwierzaki.
2: Warany, o właśnie wyleguje się na skalę. Są bardzo ciekawskie, bardzo kontaktowe, już nas zauważyły. Strefa tropikalna jest specyficzna bardzo. Bananowce, daktylowce, palmy. Tutaj mamy czubacze. Mamy pięknego tukana Fernanda, który również jest bardzo towarzyski. I odezwała się Ara właśnie.
1: To jest idealne miejsce, żeby sobie usiąść, popatrzeć, wyciszyć się.
2: Tak, przechodziłyśmy przez strefę akwariów, bo tam też bardzo chętnie odwiedzający siadają na tych pufach naszych i wypoczywają. Także do naszego świata zapraszamy. To jest takie tropikalne serce Sosnowca.
1: Zapraszamy Was w tę egzotyczną podróż, bo warto zobaczyć, jak egzotarium zmieniło się dzięki funduszom unijnym. A już teraz wpadajcie na Facebooka RMF Max, gdzie czeka na Was konkurs, w którym można wygrać głośnik bezprzewodowy, czyli taki idealny gadżet do podróży tych bliskich i tych dalekich.
0: Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
3: Audycja zawierała lokowanie produktu.
0: W audycji lokowano Funduszowy Maj, którego organizatorem jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.
4: Reklama.
5: Od 2018 roku w województwie wielkopolskim obowiązują uchwały antysmogowe, dzięki którym zyskamy czyste powietrze, zdrowie i większy komfort życia. Uchwały nakładają na mieszkańców obowiązek wymiany starego pieca, tak zwanego kopciucha lub miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń, na bardziej przyjazne środowisku urządzenia grzewcze spełniające wymagania ekoprojektu i piątej klasy efektywności energetycznej. Do końca 2023 roku należało wymienić stare kotły bezklasowe. Do końca 2025 roku należało wymienić stare, miejscowe ogrzewacze pomieszczeń, np. piece kaflowe, kozy i komin. Do końca 2027 roku należy wymienić kotły trzeciej i czwartej klasy efektywności energetycznej. Wszystkie informacje dotyczące obowiązkowej wymiany pieców oraz ważne terminy dostępne są na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w zakładce Kampania Informacyjna. Jakość powietrza to jakość życia.
6: Marzy Ci się idealnie równy trawnik? W Jula dostaniesz kosiarkę spalinową o mocy 2 kW z metalową obudową i pojemnym koszem. I to w najniższej cenie Jula – 499 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
7: My, pracownicy Agaty, powiemy Wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
8: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: Zobacz jak tanio, Maciek.
9: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
10: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Praca, do której chce się wracać, to miejsce tworzone przez wspaniałych ludzi, świetną atmosferę i komfortowe warunki. Z myślą o tym stworzyliśmy Skol, markę mebli biurowych, która przywraca równowagę między efektywnością a komfortem. Skol to elegancja, trwałość i design, które tworzą przestrzenie, do których chce się wracać. Chcesz zmienić miejsce pracy? To zacznij od mebli. Wybierz te, które zamienią obowiązek w przyjemność. Na skol.design.
13: Skol Fashion Pan.
14: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
15: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
14: Ha, i nie ma lipy.
15: Hej, to był mój tekst.
16: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
15: No i nie ma lipy, no.
17: Renault. Serwis Renault w gotowości na nowy sezon z szerokim wyborem opon letnich, a do tego sprawny i bezpieczny montaż. Czy to wszystko ma znaczenie? Zdecydowanie tak. Odpowiednio dobrane opony zwiększają poczucie bezpieczeństwa. Nikt lepiej nie zadba o moje Renault niż serwis Renault. Dowiedz się więcej w serwisie lub na renault.pl/oferta/sezonowa i umów się na wizytę.
18: Autocompol, autoryzowany serwis Renault, Poznań, Dąbrowskiego 449. Zaprasza.
19: Renault.
4: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
19: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
20: I po reklamie.

0: Nowy tydzień powitał nas słońcem i bardzo przyjemną aurą. W kolejnych godzinach chmur może być więcej, ale bez opadów. Parasole dziś nie będą potrzebne, bo w prognozach deszczu brak. Na skali w najcieplejszym momencie dnia nawet 25 kresek na plusie. Ciśnienie w normie i nie powinno wpływać na samopoczucie. Wiatr umiarkowany nie obniży temperatury odczuwalnej. Trudniejszy dzień dla alergików. Pylą dęby, brzozy oraz trawy. A jutro do regionu zawita niewielkie ochłodzenie, a wraz z nim deszcz.
1: RMF Max. RMF Max Poznań.

0: Reklama.
1: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Honda ZR-V. Honda.pl.
2: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
3: Od poniedziałku do środy wszystkie elementy z kurczaka z Lady od 30% taniej z Kaufland Kart Extra. A kapusta biała młoda tylko 3,99 za sztukę z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
5: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w Chery Grupa BEMO. Ulica Bukowska 146, Poznań. www.chery.grupabemo.pl.
8: Dom seniora Margonin. Dom inny niż wszystkie. Położony nad brzegiem jeziora, otoczone zielenią. Profesjonalna opieka, otwartość na odwiedziny bliskich. Przekonaj się sam, że nie mury tworzą dom, lecz ludzie. Zapraszamy www.domseniora-margonin.pl.
9: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w biedronce.

prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Jesteś pasjonatem klasycznej motoryzacji? Nie przegap pikniku motoryzacyjnego Volkswagen Fest. Już 9 maja od godziny 12 zapraszamy do Volkswagen Porsche Krańcowa. Wstęp bezpłatny. Volkswagen Fest to zlot klasyków Volkswagena. To interesujące stoiska partnerskie, strefa gastronomiczna oraz animacje dla najmłodszych. Masz klasyka i chcesz się nim pochwalić? Zapisz się przez naszą stronę www.vw.poznan.pl. Zapraszamy 9 maja na piknik motoryzacyjny. Volkswagen Poznań, ulica Krańcowa 40 przez 42.
2: I po reklamie.

0: Mija 17. W RMF Max Poznań mamy dla Was kolejne najważniejsze informacje z regionu. Paulina Płodzień, ruszamy, czas na flash. 340 tysięcy maturzystów przystąpiło dzisiaj do matury z języka polskiego na poziomie podstawowym. Jak trudność matury ocenia literaturoznawca z Uniwersytetu Warszawskiego, dr Katarzyna Drozd-Urbańska, o to pytał Michał Dobrołowicz.
1: Myślę, że te tematy były przystępne dla tegorocznych maturzystów.
2: Jakie lektury można było wybrać w wypracowaniach?
1: W przypadku tematu pierwszego dotyczącego pracy od razu w sposób naturalny nasuwa się oczywiście pozytywizm. Można byłoby się odwołać do Dżumy, Alberta Camus.
2: A drugi temat, kiedy dla człowieka jest ważne, jak postrzegają go inni?
1: Tacy bohaterowie jak Andrzej Kmicic, no chociażby Jacek Soplica z Pana Tadeusza.
0: A jutro maturzyści zmierzą się z matematyką.
3: To jest RMF Max Poznań.
0: Będzie szybciej i bezpieczniej. W Czerwonaku powstaje nowa kładka pieszo-rowerowa przez Wartę. Konstrukcja jest niemal gotowa. Możliwe, że przejedziemy po niej już po wakacjach.
4: Można zabrać dzieci, kto ma tu wnuki, wziąć rower, spędzić fajnie rodzinnie czas, a jednocześnie też w najbliższym sąsiedztwie pokazać walory powiatu poznańskiego.
0: Mówił prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak. Piękna aura rozpieszcza, ale niestety ma swoją gorszą stronę. Choć na termometrach sporo na plusie, to minusem jest bardzo niski poziom wilgotności w lasach, a to oznacza spore ryzyko pożaru. Wiecie już z RMF Max, czego w lesie lepiej nie robić i jak dbać o bezpieczeństwo. Z danych wynika, że mieszkańcy regionu są świadomi. Reagują na wszystkie niepokojące zdarzenia i nie zwlekają z powiadamianiem służb.
5: Z naszej statystyk wynika, że 60% zgłoszeń dotyczących zadymienia, pożaru właśnie na zewnątrz, gdzieś w lesie, otrzymujemy od państwa i to jest bardzo dobra postawa. Apelujemy właśnie szczególnie teraz o tą czujność, by właśnie informować, dzwonić pod numer 112, informować służby, by zapobiec ryzyku katastrofy ekologicznej.
0: Mówił Tomasz Maćkowiak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu. Zostało Wam trochę sałatek, warzyw albo mięsa z majówkowego grilla? Podzielcie się tym nadmiarem z innymi. Warto odwiedzić w tym celu jadłodzielnie. Takich punktów przybywa w regionie, ale marnowanie jedzenia to wciąż niestety częste zjawisko.
6: Problem społeczny jest olbrzymi, bo rocznie marnujemy 5 milionów ton żywności w Polsce, a w naszym regionie, w Wielkopolsce, jest to 10%, czyli 500 000 ton żywności niestety ląduje na śmietniku.
0: Mówił wicemarszałek województwa Krzysztof Grabowski. W RMF Max jesteśmy na bieżąco z tym, czym żyje miasto. Znamy już gwiazdy tegorocznego cyklu koncertów Na Falach. Na początek nad Jeziorem Strzeszyńskim zagra Oskar Cyms, a dzień później na tej samej scenie pojawi się Meryz Polski. W sierpniu na scenie zobaczycie m.in. Roxy Węgiel i Liwkę, a potem coś dla fanów rapu. Po prostu Kajek, Baron i Zipi Ogar. Finał przeniesie się nad Maltę, na Polanę Harcerza. Start pod koniec lipca. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest darmowy.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
0: Kolejne godziny większych zaskoczeń w pogodzie nie przyniosą. Na niebie zachmurzenie umiarkowane, będą też przejaśnienia i nawet dłuższe chwile ze słońcem. Nigdzie nie popada, o parasolach na razie możecie zapomnieć. Na skali odnotujemy jakieś 23 stopnie powyżej zera. Ciśnienie w normie i do końca dnia będzie się wahać. Wiatr umiarkowany nie dokucza i nie powinien też obniżać temperatury odczuwalnej. Alergicy mogą skarżyć się na kiepskie samopoczucie. Dziś pylą dęby, brzozy oraz trawy.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
7: Hity na maksa.
8: Matko, wreszcie się ta majówka skończyła, wreszcie można było popracować trochę.
9: I człowiek w końcu może pójść do pracy i w końcu nie musi się czuć, jakby było wolne, nie? Tak to właśnie jest w RMF Max i witamy wszystkich absolutnie. Dzień dobry, Filip Kliber,
8: Michał Siwek.
9: 4 minuty po 17, zaczynamy kanał nadawczy.
8: Baby Rexa już z numerem New Religion to...

0: Najlepiej, bo pomajówkowo wchodzimy łagodnie w ten poniedziałek. Ed Sheeran za nami.
1: Kanał nadawczy RMF Max. Siwek i Kliber.
2: I po raz kolejny czas na wyzwanie. Wyzwanie dla nas, od was. Możecie nam tutaj naprawdę namieszać. Możecie nas wsadzić na tak zwanego konia, wsadzić patyk w szprychy.
0: Możecie nam po prostu napisać na Messenger RMF Max, co było najtrudniejsze w twojej maturze. Możesz sobie teraz przypomnieć, jeżeli nie pisałeś jej dzisiaj akurat, nie? Co tam było trudnego w tej maturze i wysłać to na Messengerze RMF Max i my z tego zrobimy piosenkę. Serio.
2: Obiecujemy. Obiecujemy. Z każdej wiadomości, 100%. Która przyjdzie, każdą uwzględnimy w piosence, którą wspólnie z Filipem napiszemy i puścimy na antenie RMF Max. I to mogą być różne rzeczy. To może być na przykład to, że bardzo nie lubisz czytać i w ogóle musiałeś przeczytać wszystkie zadania na maturze.
0: Jezu, najgorzej,
2: to jest straszne,
0: nie?
2: To jest.
0: Albo w ogóle przyjście było najtrudniejsze na maturę. Napisz nam na Messengerze RMF Max, co było najtrudniejsze w twojej maturze. Teraz najlepiej.

0: Najlepsza impreza pomajówkowa w twoim samochodzie to dzięki RMF Max, to Dawid Podsiadło, to kawałek Sezon, to nowość na 18 minut po godzinie 17.
1: I to jest w ogóle najlepsza impreza, bo jesteśmy na niej też my. No, nieproszeni, dzień dobry.
0: Fajnie, fajnie, że do nas wpadliście na imprezę. A z kolei w ostatnim w podcaście pani Rozenek Majdan opowiedziała, że jej 5-miesięczny syn, ich właściwie, no bo przecież to jest pan super, Majdan i pani Majdanowa, 5-miesięczny syn już odłożył na studia. Już.
1: Jezu.
0: 5-miesięczny.
1: Ale tempo. W tym tempie chłop będzie rozwiedziony przed przedszkolem.
0: RMF Max. RMF Max. Baba Gugu.
2: Ogłoszenie RMF Max.
3: Hity, nowości i coś naprawdę ekstra.
1: Witajcie w poniedziałek. Tak dobrze gramy w RMF Max. Odkrywamy hity i nowości. Anima idzie na jedynkę. Może właśnie dzisiaj w tej produkcji Beautiful.
3: Hop Bands Extra. Max nowości na maksa fachowo. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max.
1: Przemek Grabowski, polecam.
2: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
4: Mroczne historie i nieodkryte tajemnice. Zachwyć się historią szalonego naukowca i jego potwora. Nowe interaktywne laboratorium Frankensteina w Ząbkowicach Śląskich. Szczegóły na zckit.pl. Ząbkowice Śląskie. Miejsce, gdzie legenda ożywa.
5: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. Z Chery zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho, a w trasie masz pełną swobodę. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią do 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
6: Tu słone powietrze smakuje lepiej. Liczą się kroki, które dzielą cię od plaży. Żeby złapać falę, nie musisz jej gonić. Cierpliwie czekają na ciebie zachody słońca. Nie może cię to ominąć. Odkryj gminę Władysławowo.
7: Nowy adres i to od ręki. Deweloper Atal przygotował propozycję, która naprawdę się opłaca. Mieszkania dostępne od zaraz w inwestycji na Ramowice od nowa. Nowoczesnym osiedlu w jednej z najchętniej wybieranych dzielnic Poznania. A do tego rabaty nawet do 1500 zł za metr kwadratowy. Odwiedź biuro sprzedaży Atal i sprawdź, ile możesz zyskać. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy twoje marzenia.
8: Chcesz poznać historię kolejorza? Koniecznie zajrzyj do Multimedialnego Muzeum Lecha na Enea Stadionie. Zobacz kontrakt Lewandowskiego, trofea czy Jupiter ze starego stadionu. Sprawdź pomiar swojego dopingu i wydrukuj pamiątkowy bilet z kasy zdępca. Poznaj ciekawostki na temat klubu i zawodników. Zwiedzających zapraszamy od poniedziałku do soboty. Szczegóły na biletylechpoznań.pl.
9: Masz Mercedesa i planujesz wakacyjne wyjazdy? W MB Motors przygotujemy twój samochód na każdą podróż. Wymienimy olej dla lepszej pracy i dłuższej żywotności silnika. Wyczyścimy klimatyzację. W największe upały w kabinie zapanuje świeży i komfortowy klimat. Międzyprzeglądowa wymiana oleju plus czyszczenie klimatyzacji teraz za jedyne 999 zł netto. Umów wizytę online lub odwiedź nasz serwis przy Krzywoustego 71. Różne potrzeby. Zawsze MB Motors.
10: Im częściej my widzimy Ciebie, tym rzadziej Ty widzisz nas. Możemy planować zobaczyć się ponownie, ale wolimy planować nie zobaczyć się ponownie. Przynajmniej tak wygląda nasza wizja serwisowania. Wjedź w nowy sezon i sprawdź wiosenno-letnią ofertę opon w serwisie Dacia już teraz. Więcej informacji w serwisach i na dacia.pl/oferta/sezonowa.
11: Auto Compol. Autoryzowany serwis Dacia Poznań Dąbrowskiego 449 zaprasza.
12: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
13: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
12: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
13: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
12: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
15: I po reklamie.

0: W RMF Max gramy też TikTokowe, Instagramowe hity. To Tame Impala oraz Jenny z numerem Dracula na 33 minuty po godzinie 17, a już czas na nowość w RMF Max, czyli pana Wiktora. O panie Wiktorze Michał wam opowie.
1: Ale to jest równy gość, żaden tam pan. To jest po prostu Wiktor. To jest Wiki, to jest pan.
0: Wikuś to jest.
1: Wikuś Waligura, dokładnie tak. I cztery pory roku, numer napisany, żeby walczyć z zimową handrą, ale zobaczmy, jak sobie poradzi, kiedy za oknem i tak już słonko, kiedy ciepło, kiedy majówka w sercu. Właśnie. Wprawdzie już za nami, ale wciąż w sercu. No to posłuchajcie, cztery pory roku to jest Wiktor Waligura w RMF Max.
2: To jest nowość RMF Max.
0: A Wiktor w ogóle jutro też zagra, jakby co, na koncercie w Tauron Arenie przed Alvaro Solerem w Krakowie. Serio.

0: Opisanie po francusku faceta, który na szczycie góry prasuje ubrania. To jest jedna z tych rzeczy, która była bardzo trudna na maturze. Ja się wcale absolutnie nie dziwię.
1: I tych rzeczy było dużo, ale nic to. My je wszystkie umieścimy w piosence.
0: I ta piosenka zaraz. Max.
2: Reklama. Nowy adres i to od ręki. Deweloper Atal przygotował propozycję, która naprawdę się opłaca. Mieszkania dostępne od zaraz w inwestycji na Ramowice od nowa. Nowoczesnym osiedlu w jednej z najchętniej wybieranych dzielnic Poznania. A do tego rabaty nawet do 1500 zł za metr kwadratowy. Odwiedź biuro sprzedaży Atal i sprawdź, ile możesz zyskać. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
3: Czas na nowy laptop? Teraz lekkie raty. Kup Lenovo Log 15 z procesorem Intel Core i5 w Computronic na raty z RRSO 0%. Możesz też skorzystać z odroczenia terminu płatności pierwszej raty aż o 6 miesięcy. Oferta ważna do 7 maja 2026 roku. Bank uzależnia decyzję o przyznaniu kredytu od oceny zdolności kredytowej klienta. Computronic SA pełni rolę pośrednika kredytowego.
4: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w Chery Grupa BEMO, ulica Bukowska 146, Poznań. www.chery.grupabemo.pl.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa Jakobs Kronung mielona 500 gramów. Teraz tylko 28,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. A pistacje prażone Trader Joe's. Teraz w promocji dwa opakowania plus jedno gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Pierwszy usłyszałam to w Maxie.
7: Znałem to już.
6: Dzięki RMF Max.
8: To tego się słucha.
6: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
8: Też bądź pierwszy.
9: Świeże hity.
8: Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00.
9: Tylko w RMF Max.
10: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej. Kryniczanka.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
13: Oszczędzam.
12: O, a ile?
13: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
14: Kupuj szybciej, łatwiej i

0: najlepiej zmiksowana playlista.
1: Say no more.
0: RMF Max. Poznań 93 i 5 FM. Just keep watching.
2: Kolejne godziny większych zaskoczeń w pogodzie nie przyniosą. Na niebie zachmurzenie umiarkowane, będą też przejaśnienia i nawet dłuższe chwile ze słońcem. Nigdzie nie popada, o parasolach na razie możecie zapomnieć. Na skali odnotujemy jakieś 23 stopnie powyżej zera. Ciśnienie w normie i do końca dnia będzie się wahać. Wiatr umiarkowany nie dokucza i nie powinien też obniżać temperatury odczuwalnej. Alergicy mogą skarżyć się na kiepskie samopoczucie. Dziś plą dęby, brzozy oraz trawy.

0: Jazzy Spritz i Can't Deny It, to jest RMF Max i my dostaliśmy wiele rzeczy, które były trudne na maturach.
1: Ale te wasze matury musiały być trudne, ale spokojnie, czy sobie poradziliśmy z tym? Nie wiem!
0: Skąd mam wiedzieć?
1: Puścimy, to się przekonamy.
0: Piosenka o tym, napisana przez nas, posłuchajcie.

0: ganiu innym. Hity, które nie dają zasnąć.
1: To jest Max.
2: Whitior 2115 i California Love teraz w RMF Max. Czy to będzie lepszy czy gorszy rap od tego, który my przygotowaliśmy?
3: Musicie sami się przekonać o tym. Posłuchajcie Whitiora do końca.

0: Nie myślmy o tym jako o poniedziałku po majówce. Myślmy o tym jako o, nie wiem, dniu hutnika, dniu kominiarza, dniu garncarza, bo to wszystko dni dzisiejsze.
1: Wszystkim kominiarzom tyle samo zejść, co wejść w sumie, bo tak to też trzeba kominiarzom życzyć. No i jak najmniej brudnej roboty, chociaż nie wiem, czy to akurat jest możliwe. A my zaraz mamy bilety na Madison Beer do rozdania. Tak zupełnie z jednej beczki. A tak se powiedzieliśmy.
2: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne. W super niskich cenach. Bo w Media Expert
3: taniej masz. Szukasz fajnych miejsc na weekendowy wypad? Poznaj te, które powstały i rozwijają się dzięki funduszom europejskim. To całe mnóstwo świetnych atrakcji. Śledź nasze sociale i słuchaj RMF Max od poniedziałku do piątku po 16.30. Dowiedz się więcej i wygraj głośnik mobilny.
4: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
5: Przepraszam, sąsiadko, może mógłbym tu pani trochę pomalować płot?
6: A skąd sąsiadowi taki pomysł wpadł do głowy?
5: A, bo byliśmy z żoną w Brykomanie i wzięliśmy impregnat do drewna. Nie dość, że w świetnej cenie, to jeszcze taki wydajny, że mi sporo zostało. A kolor sąsiadka, widzę, ma ten sam.
7: Nie wiemy, jaki kolor wybrał twój sąsiad. Dlatego w Brykomanie mamy aż 11 kolorów impregnatu do drewna Sadolin z 7-letnią ochroną w cenie tylko 134 zł za 4,5 litra. Zajrzyj do Brykomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.
8: Serwis Renault w gotowości na nowy sezon z szerokim wyborem opon letnich, a do tego sprawny i bezpieczny montaż. Czy to wszystko ma znaczenie? Zdecydowanie tak. Odpowiednio dobrane opony zwiększają poczucie bezpieczeństwa. Nikt lepiej nie zadba o moje Renault niż serwis Renault. Dowiedz się więcej w serwisie lub na renault.pl/oferta/sezonowa i umów się na wizytę.
9: Autokompol, autoryzowany serwis Renault Poznań Kazimierza Wielkiego 1. Zaprasza.
10: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
11: Sponsorem porannego konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z roller coasterami.
12: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
13: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
12: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
13: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
12: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
15: I po reklamie.

0: Słuchajcie, RMF Max Poznań. Mamy dla Was kolejne najważniejsze informacje. Paulina Płodzień, ruszamy. Czas na flash. W RMF Max monitorujemy na bieżąco, co dzieje się w mieście. Wystartowały prace na skrzyżowaniu ulic Słowiańskiej i Murawa. Wymieniana tam będzie nawierzchnia torowa i drogowa. W związku z remontem inaczej tamtędy pojedziecie. Zmienią się także trasy kilku linii tramwajowych i autobusowych. Szczegółowe informacje znajdziecie na stronie Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu.
1: To jest RMF Max Poznań.
0: Piękna pogoda w ostatnich dniach to jak prezent na majówkę, ale jest też druga strona tego medalu. Bo choć na termometrach sporo na plusie, to minusem jest bardzo niski poziom wilgotności w lasach, a to oznacza spore ryzyko pożaru.
2: Jest skrajnie sucho i apelujemy o odpowiedzialne korzystanie z lasów. Wychodzimy też tutaj naprzeciw temu zagrożeniu. W wielu regionach Polski leśnicy będą pracowali intensywnie, będą zwiększone patrole w lasach. Będziemy też patrolować lasy z powietrza, bo lasy państwowe posiadają samoloty typu dromader. Nie tylko one gaszą pożary, ale również patrolują.
0: Mówił Tomasz Maćkowiak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu. Na ulicy Szpitalnej przybędzie zieleni. Ruszyły tam prace. Największe zmiany czekają teren w rejonie skrzyżowania ulic Dąbrowskiego i Szpitalnej. To właśnie tam znajduje się rozległy, utwardzony plac. Usunięta zostanie stamtąd nawierzchnia z betonowej kostki oraz asfaltu. Łącznie zniknie ponad 170 metrów kwadratowych tej utwardzonej powierzchni. Kolejnym krokiem będą nasadzenia. Prace mają się zakończyć do połowy maja. Ich koszt to prawie 90 tysięcy złotych. To może być ciekawe doświadczenie albo trampolina do dalszej kariery. Organizatorzy tegorocznego festiwalu Malta w Poznaniu poszukują wolontariuszy. Zgłosić się może każdy, kto nie boi się wyzwań.
3: Szukamy każdego, kto ma ochotę doświadczyć festiwalu od kulis, bo tutaj przede wszystkim gotowość, dyspozycyjność i otwartość na prawdziwy kontakt i sprawdzenie swoich fascynacji w akcji jest podstawą. No i oczywiście odpowiedzialność.
4: Orientacja na kulturę jest wymagana?
3: Tak i nie. Myślę, że o wiele przyjemniej pracuje się, kiedy zorientowanym na kulturę się jest. To na pewno wtedy jest po prostu przyjemniej.
0: Praca w czasie festiwalu to możliwość sprawdzenia siebie w wielu sytuacjach.
3: To może być chęć sprawdzenia języka obcego w akcji, bo bardzo wiele zespołów międzynarodowych, które przyjeżdżają do Poznania, potrzebuje właśnie tutaj oprowadzenia. Bardzo ciekawie sprawdzają się wszystkie kompetencje dotyczące wideo, zdjęć i cały dział takiej dokumentacji, który prowadzony jest przez Festiwal Malta i zasilany właśnie też kreatywnymi pomysłami wolontariuszy i ich realizacjami.
0: Mówiła w rozmowie z naszym reporterem dyrektorka festiwalu Agata Kołacz, która przed laty sama była wolontariuszką. Jeśli czujecie, że to coś dla Was, jeszcze możecie się zgłaszać. Pierwszy krok to wypełnienie formularza na stronie festiwalu. Możecie to zrobić do końca maja.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
0: RMF Max, szybki rzut oka na mapy meteo. Do końca dnia za oknami bez większych zaskoczeń. Na niebie zachmurzenie umiarkowane z przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Nigdzie nie popada, o parasolach na razie możecie zapomnieć. Niestety te przydadzą się jutro. W prognozach na wtorek niestety już widać deszcz. Miejscami chmur będzie zdecydowanie więcej, no i na skali również niebogato. Słupki rtęci nie przekroczą 20 kreski na plusie. Wiatr umiarkowany nie dokucza i nie obniży temperatury odczuwalnej.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
6: Dobry wieczór, są 4 minuty po godzinie 18 i się zastanawiam cały dzień, co białego wlatuje przez okno, bo to nie jest śnieg, to jest jakiś puch, to jest jakiś pył.
7: To jest światło, Filip.
6: To nie, nie.

0: Babie lato, ten biały puch z drzewa to pewnie topoli albo koza z nosa albinosa. Takie odpowiedzi dostałem. Takie odpowiedzi dostałem na pytanie na to, co nam wpada przez okno i bardzo dziękuję wszystkim, bo mam wrażenie, że to pomoże również alergikom, a nie uwierzycie, kto jest alergikiem w naszym studiu.
1: No tak, nie uwierzycie, no takie jajca są. Ale w ogóle uwielbiam to, że nie tylko my mamy po 5 lat mentalnie, tutaj nasi słuchacze przedstawiają podobną grupę wiekową, także fenomenalnie.
0: Dziękujemy, ale też przy okazji, teraz już naprawdę odpalamy zabawę, mamy bilety

0: na koncert Madison Beer i jeżeli chcielibyście taki bilet dostać, to trzeba nam odpowiedzieć tak samo kreatywnie na bardzo fajne zadanie. No bo Madison Beer, nie oszukujmy się, bardzo wyjątkowe nazwisko. Madison Beer, przypominam. No i teraz trzeba podać swoje nazwisko, ale po angielsku.
1: I tak, i moje na przykład jest proste, Siwek to White Horse, ale zastanawialiśmy się nad Kliberem.
0: No, Klibar.
1: Nie, to ja stawiam, że to jest Best Polish Rapper.
0: Jeżeli macie jakieś propozycje na swoje nazwisko, nagrajcie nam głosówkę na Messenger RMF Max. Czekamy, a przede wszystkim czekają wejściówki na koncert Madison Beer, który już 11 maja w Krakowie, w Tauro na Arenie w Krakowie.
2: Kanał nadawczy w RMF Max. Siwek i Kliber.
1: Jeszcze raz, w Krakowie? Czy gdzie? Bo nie usłyszałem.
0: A mówiłem, że w Krakowie?
1: W Krakowie.
0: A powiedziałem w Krakowie, czy nie?
1: Nie, chyba nie.
0: Madison Beer w Krakowie, a lokalit w RMF Max.

0: Beautiful. Po angielsku piękne. 20 minut po godzinie 18. My w RMF Max nie tylko gramy banger za bangerem, ale do tego jeszcze zaglądamy do internetów, a tam rządzi Oskar Pietuszewski. No ogromny talent, jeżeli chodzi o polską piłkę nożną.
1: Kosmos.
0: Przeniósł się do Porto, tam zdobył mistrza i to zdobył ostatnio mistrza w sobotę, a dzisiaj już jest na maturze z języka polskiego. No,
1: co za człowiek?
0: No i my się zastanawiamy tak naprawdę, co to jest trudniejsze. Czy to jest trudniejsze to zdobycie mistrzostwa, czy może trudniejsza jest matura? A jak wiadomo...
1: To jakby dla piłkarza, z tego co nauczyła nas historia piłki nożnej w Polsce, no to, to jednak chyba ustna najtrudniejsza.
2: I have occasion to face in the training.

0: Andy Dust z Okaria, 30 minut po godzinie 18 w RMF Max. My wysyłamy was na koncert nie Andiego Dusta, ale Madison Beer. Dużo większa gwiazda i dużo rzeczywiście na pewno więcej emocji z nią związanych, ponieważ już 11 maja zagra w Krakowie. Podkreślam, w Krakowie zagra Madison Beer.
1: W Krakowie, Tauron Arena w Krakowie, w Krakowie.
0: Tak jest, tylko trzeba najpierw, trzeba było nam wysłać najpierw, jakby można było przetłumaczyć twoje nazwisko, no bo Madison Beer, no wiadomo jakie nazwisko ma.
1: Z nami jest, no właśnie, kto z nami jest? Proszę się zameldować.
2: Cześć, z tej strony One Cent.
0: One Cent, One Cent. Dobra, bo słuchaj, a z tej strony jest Kliber i Siwek, a ty jak masz na nazwisko w ogóle?
2: Grosz.
1: Grosz, czyli One Cent. Ty jesteś rodziną chyba, prawda?
2: No właśnie tak myślę, że jakbym jakąś karierę miała tam w Stanach robić, to jakieś fary myślę, żebym już miała.
1: 50 Cent, po prostu o jego jest więcej jakby, ale niż ciebie.
0: Ale wiesz co, nie masz takiego amerykańskiego akcentu, w ogóle nie mówisz tak, a ty wygrywasz bilety na Madison Beer, wiesz o tym?
2: Super, no cieszę się, to może go tam trochę liznę tego akcentu na koncercie.
0: Na to liczymy.
1: Przedstaw jej się tam odpowiednio swoją ksyweczką, ona się rozpozna z tobą i oczywiście damy cynę, że tam One Cent się pojawił u niej.
0: Taki 50 Cent, na którego nas stać.

0: Romantyczny Damiano Dawid i taką piosenkę romantyczną moglibyście zagrać swoim zimowym oponom, które najwyższy czas pożegnać.
1: Bo to jest najlepszy moment absolutnie, żeby tylko wymienić. Ja wiem, co mówię, bo wymieniałem je w ostatni piątek i wiecie co? Już nie ma żadnych kolejek, czajcie to? Wystarczyło poczekać 2 miesiące i pojeździć tak na zimowych, w takich
0: nie
1: temperaturach.
0: Ma już?
1: Nie.
0: To ja poczekam jeszcze z tydzień, żeby już na pewno nie było.
1: Upewnić się jeszcze, że temperatura nie spadnie do minus 20 i wtedy można wymieniać.
0: Wtedy pojadę. Reklama.
2: Magda, ratuj! Ceny na majówkę są z kosmosu. Porażka.
3: Spokojnie, mam sprawdzoną ofertę bez wydawania fortuny.
2: Jaką?
3: Termy Maltańskie. Od 1 maja otwierają powiększoną plażę zewnętrzną, więc będę łapać opaleniznę na złotej plaży.
2: Super! A co z dziećmi?
3: One wyszaleją się na basenach z dzikimi zjeżdżalniami i torem przeszkód, a my w końcu odpoczniemy.
2: No i to jest plan.
4: Termy Maltańskie. 1 maja otwieramy plażę zewnętrzną.
5: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
6: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
5: Ha, i nie ma lipy.
6: Hej, to był mój tekst.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia, pyszny latte, cappuccino Cortado. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem taniej o 300 zł. Media Expert.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Jaja ściółkowe klasy M Złota Nioska 10 sztuk. Cena przed obniżką 10,49. Teraz tylko 7,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
11: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
12: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
13: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
14: Jesteś pasjonatem klasycznej motoryzacji? Nie przegap pikniku motoryzacyjnego Volkswagen Fest. Już 9 maja od godziny 12 zapraszamy do Volkswagen Porsche Krańcowa. Wstęp bezpłatny. Volkswagen Fest to zlot klasyków Volkswagena. To interesujące stoiska partnerskie, strefa gastronomiczna oraz animacje dla najmłodszych. Masz klasyka i chcesz się nim pochwalić? Zapisz się przez naszą stronę www.vw.poznan.pl. Zapraszamy 9 maja na piknik motoryzacyjny. Volkswagen Poznań, ulica Krańcowa 40 przez 42.

RMF Max, szybki rzut oka na mapy meteo. Do końca dnia za oknami bez większych zaskoczeń. Na niebie zachmurzenie umiarkowane z przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Nigdzie nie popada, o parasolach na razie możecie zapomnieć. Niestety te przydadzą się jutro. W prognozach na wtorek niestety już widać deszcz. Miejscami chmur będzie zdecydowanie więcej, no i na skali również niebogato. Słupki rtęci nie przekroczą 20 kreski na plusie. Wiatr umiarkowany nie dokucza i nie obniży temperatury odczuwalnej.

0: I co? I przecież my wszystko słyszymy z tych samochodów, jak robicie takie o, wszystko słyszymy, bo to wjechała Cheryl Cole na 9 minut przed godziną 19 do RMF Max, zrobiła imprezę i
1: a
0: sobie poszła.
1: A czasem wolelibyśmy nie słyszeć.
0: A, to różnie bywa. Ja na przykład lubię, jak Michał śpiewa, a śpiewa często.
1: To jest, można powiedzieć, miód na twoje uszy.
0: Tak jest, Michał.
1: A propos miodu, kochani. Akurat jak już zacząłem ten temat, rewolucja na rynku miodu. Miodożercy, łączcie się i słuchajcie, bo będzie taka rewolucja, oczywiście w związku z unijnymi regulacjami, że miód pozbawiony naturalnego pyłku nie będzie mógł być sprzedawany jako tradycyjny miód odmianowy.
0: Co ty gadasz?
1: Tak, ten bez naturalnego pyłku nie będzie.
0: Wiesz co, z pyłkiem czy bez pyłka, dla mnie to jest jeden miód.

0: To Somber z numerem Back to Friends w RMF Max, no ale powolutku się niestety kończy, ale co się zaczyna? Drodzy Państwo.
1: Coś zaczyna się przede wszystkim godzina 19, od tego zaczniemy.
0: Tak, lada moment.
1: I się zaczyna też zabawa pewnie w zawodówkę, no bo jest 19, no to no, wiadomo. No a to trzeba, tak? No bo jest powiedziane, poniedziałek z zawodówką święcić.
0: I tak ma być. A jak ktoś nie słyszał jeszcze zabawy zawodówka, no to tym bardziej przy radiu RMF Max zostać.
2: Reklama. Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
3: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
2: Ha, i nie ma lipy.
3: Hej, to był mój tekst.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł. Media Expert.
3: No i nie ma lipy, no.
5: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
6: Już 23 maja w klubie Tama w Poznaniu zawita technostrona euforii dźwięku. Wystąpią Umek, T78, Karla Roka, Dobra Faza i Jay Cosi. 23 maja, Poznań, Tama. Bilety dostępne na euforiadźwięku.pl.
7: Dom seniora Margonin. Dom inny niż wszystkie. Położony nad brzegiem jeziora, otoczone zielenią. Profesjonalna opieka, otwartość na odwiedziny bliskich. Przekonaj się sam, że nie mury tworzą dom, lecz ludzie. Zapraszamy www.domseniora-margonin.pl.
8: Masz Mercedesa i planujesz wakacyjne wyjazdy? W MB Motors przygotujemy Twój samochód na każdą podróż. Wymienimy olej dla lepszej pracy i dłuższej żywotności silnika. Wyczyścimy klimatyzację. W największe upały w kabinie zapanuje świeży i komfortowy klimat. Międzyprzeglądowa wymiana oleju plus czyszczenie klimatyzacji teraz za jedyne 999 zł netto. Umów wizytę online lub odwiedź nasz serwis przy Krzywoustego 71. Różne potrzeby. Zawsze MB Motors.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulaminie promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

0: 5 FM.
1: Słuchacie RMF Max Poznań, czas na Flash. Paulina Płodzień, ruszamy. RMF Max mówimy o tym, co dla Was ważne. Każdy z Was może zdecydować o tym, jak zmieni się miasto. Trwa nabór wniosków do tegorocznej edycji poznańskiego budżetu obywatelskiego. Do wydania jest 33,5 miliona złotych. Etap składania projektów potrwa prawie miesiąc, do 29 maja. Każdy może zgłosić maksymalnie 3 pomysły.
2: To jest RMF Max Poznań.
1: To będzie jeden z najwygodniejszych skrótów, aby dostać się do Poznania. W Czerwonaku powstaje nowa kładka pieszo-rowerowa przez Wartę. Konstrukcja jest niemal gotowa i wkrótce zostanie nasunięta na swoje docelowe miejsce.
3: Przede wszystkim jest to bezpieczny, komfortowy i szybszy dojazd rowerem do centrum Poznania, do Wartostrady, do tej części zachodniej naszej aglomeracji. Dla mieszkańców Poznania z kolei to jest na pewno duża atrakcja turystyczna, bo będzie można stąd dojechać bezpiecznie i szybko, czy to na Dziewiczą Górę, czy do Puszczy Zielonki.
1: Mówił wójt gminy Czerwonak Marcin Wojtkowiak. O inwestycje pytaliśmy też zastępcę wójta Czerwonaka Pawła Glasera.
4: Przyjęliśmy taką technologię, że kładka zostanie zbudowana, zabezpieczona nie w miejscu docelowym, ale troszeczkę obok. To ułatwia pewne prace. To podejście trochę wymusiła zima. Zgodziliśmy się na nie i w tej chwili oczekujemy na moment przystąpienia do przesuwania całej konstrukcji tak, aby osiągnąć drugi brzeg Warty.
5: Bo ta konstrukcja jest już gotowa?
4: Praktycznie jest gotowa w sensie konstrukcyjnym. Można ją przesuwać, natomiast będą potrzebne jeszcze prace wykończeniowe, malarskie.
1: Usłyszał nasz reporter Przemek Wałczyński. Dostaliście wezwanie do zapłaty z MPK? Uważajcie, to może być oszustwo. Przewoźnik ostrzega przed wyłudzeniami. Działanie jest proste. Mieszkaniec dostaje wezwanie do zapłaty z podanym numerem konta. Tyle tylko, że ten jest fałszywy. MPK odbiera coraz więcej takich zgłoszeń. Zanim zapłacicie, sprawdźcie, czy podane dane są prawdziwe. Za niecałe 2 tygodnie w Poznaniu wystartują Dni Rodziny. W czasie nich czeka Was kilkanaście dni pełnych spotkań, warsztatów, koncertów i atrakcji dla dorosłych i dzieci. Szczegóły znajdziecie na fanpage'u Wydarzenia i na stronie działamyrazem.pl. Słuchacie muzyki na żywo Waszych ulubionych artystów, jest ciepło, a w tle widać toni jeziora. Czy może być przyjemniejszy sposób na spędzanie letnich wieczorów? Znamy już gwiazdy tegorocznego cyklu koncertów Na Falach. Kogo usłyszymy? O tym teraz Przemek Wałczyński.
6: Start pod koniec lipca, na początek nad Jeziorem Strzeszyńskim zagra Oskar Cyms, a dzień później na tej samej scenie pojawi się Marys Polskim. W sierpniu tempo nie spadnie, bo na scenie zobaczycie m.in. Roxy Węgiel i Liwkę, a potem coś dla fanów rapu, po prostu Kajek, Boron i Zipi Ogar. Finał przeniesie się nad Maltę, na Polanę Harcerza. Tam przy okazji Mistrzostw Świata w kajakarstwie wystąpi Dawid Kwiatkowski. Ten cykl odbywa się w Poznaniu już od 2018 roku i cieszy się ogromnym zainteresowaniem. No nic dziwnego, bo na scenie gwiazdy, a wstęp na wszystkie wydarzenia jest darmowy.
1: Tyle nasz reporter.
2: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.
1: Najbliższe godziny za oknami nie przyniosą zaskoczeń. Wciąż na niebie zachmurzenie umiarkowane z przejaśnieniami. Nigdzie nie popada, na razie o parasolach możecie zapomnieć. Jutro już niestety tego szczęścia w pogodzie będziemy mieli mniej. Na niebie pojawi się zdecydowanie więcej chmur, miejscami także popada, a na skali nie zobaczymy wyższych wartości niż okolic 20 na plusie. Wiatr umiarkowany nie powinien dokuczać ani obniżać temperatury odczuwalnej. Ciśnienie pozostanie w normie.
7: Jakbyś miał opowiedzieć, Filip, o wpływie pracy na człowieka i na otaczającą go rzeczywistość tak szybko?
8: Czy to jest temat na rozprawkę? Czy to jest matura? Czy ty mnie przepytujesz, panie profesorze?
7: No i cygno i nie zdałeś, no i do widzenia i za rok się widzimy ponownie. Tak, to był temat z wypracowania z matury dzisiejszej z polskiego.
8: To ludzie, dobrze, że ja... Dobrze, że napisałem ją w tamtym roku. I w tym już nie muszę.
7: RMF Max, dzień dobry, Filip Kliber, Michał Siwek, jesteśmy z wami.

0: I'm a fireball.
1: Halo, dzień dobry, tu Seba. Pozdrawiam. Wszystkich. Słucham sobie RMF-cie, Max. Dziękuję. Pozdrawiam.
2: RMF Max. Hity na Maxa.
3: Hity na Maxa.

0: jeżeli jesteś takim DJ-em gordo, to twój zawód nie jest możliwy do opisania jednym słowem. Jesteś dostarczycielem rozrywki, jesteś kuglarzem rozrywki. Jesteś postacią nieszablonową, niezwykłą. Jeżeli... Bo to właśnie DJ Gordo stworzył Loco Loco, które przed chwilą w RMF Max. Ale was pytamy, jaki zawód wy wykonujecie?
1: I musicie go teraz nam napisać, ale to właśnie w tym momencie bierzesz telefon, wchodzisz na fanpage RMF Max na fejsie i tam nam wysyłasz wiadomość na priv, pisząc nam, za co kochasz swoją robotę, ale nie pisz nam, co to jest za robota.
0: No właśnie, bo ja źle powiedziałem, bo ja powiedziałem, że pytamy, jaką robotę wykonujecie, a nie, my o to nie pytamy. Nie, my będziemy starali się to zgadnąć samodzielnie.
1: My we dwóch.
0: A jedyne, co wy nam dostarczacie, to właśnie informacja, za co tę robotę kochacie.
1: Napisz nam po prostu na Messengerze RMF Max. My czekamy, a potem zadzwonimy, pogadamy. Fajnie będzie.
0: No, fajniusio.
2: Poczuj dobry beat.
0: Messenger RMF Max. Czekamy.

0: Co za wspaniali ludzie. Kacperczyk i Vito Bambino w RMF Max z numerem Mam Talent. Jest 19:20, a teraz pora na rzeczy ważne dla ludzi, czyli matura z polskiego.
1: Na poziomie B1 i my właśnie rozwiązujemy arkusze z ekspertem. Dzień dobry, jestem ekspertem. Możecie dostać punkty na maturze z języka polskiego za odpowiadanie w języku polskim.
0: Aha.
1: Jeżeli rozprawkę pisaliście na czysto, a nie w brudnopisie.
0: Aha.
1: Jeżeli odpowiedzi zaznaczyliście czarnym długopisem. No i oczywiście punkty można dostać, jeżeli nie robiliście zdjęcia arkusza i nie wrzucaliście go do neta.
0: I to oczywiście wszystko nie ma znaczenia, bo matura z polskiego już była.
2: Max. Ogłoszenie RMF Max.
3: Hity, nowości i coś naprawdę ekstra.
4: Witajcie w poniedziałek. Tak dobrze gramy w RMF Max. Odkrywamy hity i nowości. Anima idzie na jedynkę. Może właśnie dzisiaj w tej produkcji Beautiful.
3: Hobbes Extra. Max nowości na maksa fachowo. Od poniedziałku do piątku po 20:00 w RMF Max.
4: Przemek Grabowski, polecam.
2: Ogłoszenie RMF Max.

0: Beat, który wchodzi tak głęboko w mózg, że aż ląduje w sercu. To jest RMF Max, Another za nami z kawałkiem Talk to You. To się nie śmiej ze mnie, Filip. Taka praca, trzeba o numerach czasem powiedzieć coś głupiego.
1: Ja wiem.
0: Jaką pracę wykonuje Mariusz, tego nie wiemy i na razie się jeszcze tego nie dowiemy. Na razie, Mariusz, powiedz, za co ją kochasz?
1: Halo Mariusz.
2: Jestem.
1: To opowiadaj w takim razie.
2: Swoją pracę. No, napisałem wam na Messengerze tak trochę. No. Przekornie, że po prostu jak się pojawiam, to w oczach ludzi pojawia się strach. Ale to tak nie do końca jest, że...
1: Dobra, ty już się nie rozpędzaj, kolego, dobra. Dokładnie. Teraz jest nasza rola, teraz my wchodzimy cali na biało, znaczy no tak na pół biało.
0: No.
1: I będziemy zadawać ci pytania. A do słuchaczy RMF Max ważna informacja, możecie zgadywać razem z nami, pisząc nam po prostu przez Messenger, jaki zawód wykonuje Mariusz, kiedy będziemy mu zadawać pytania.
0: U ciebie już pełen luz, już jesteś po robocie, tak? Relaks?
2: Tak, ja właśnie skończyłem, właśnie dojechałem pod dom i stoję, słuchałem w trakcie
0: świetnie.
2: Powrotu.
0: Świetnie, super. Najlepiej właśnie stać, a najlepiej to w ogóle siedzieć podczas tej zabawy, bo tu się dzieje.
2: Zawód stoi, ja siedzę tam.
0: No i w ogóle to jest idealny układ.
1: Mariusz jest mega.
0: Mariusz, 90 sekund naszych pytań startuje w tym momencie. Słuchacze RMF Max, zapraszamy na Messenger, zgadujcie z nami.
1: Mariusz, czy ty pracujesz za biurkiem może?
2: Częściowo tak.
1: Dobra. Czy to jest państwowa firma, prywatna?
2: Państwowa.
0: Okej. Czy to jest ochrona zdrowia?
2: Nie.
1: Czy to może być coś związanego z ubezpieczeniami?
2: Też nie.
0: To nasze dwa główne typy, czyli dentysta i ZUS, już poszły się bimbać, że tak powiem.
1: Poszły się borować. Ale lecimy dalej w takim razie. Pracujesz przy komputerze? Potrzebujesz komputera do pracy?
2: Potrzebuję komputera do pracy.
1: Mhm. Komputer, państwowa.
0: A jak to było,
1: firma?
0: Że państwowa jest?
1: Państwowa. Okay. Jesteś policjantem?
2: Państwowa. Nie policjantem.
1: A, Michalina się pomyliłaś w takim razie. Okay.
0: A policjant był dobry.
1: No, policjant był dobrym tropem. Mhm. A może jesteś detektywem w takim razie?
2: Nie, nic w tym kierunku.
0: Dobra, czy ty coś kontrolujesz?
2: O, tak, ja coś
0: czy
2: kontroluję.
0: Kontrolujesz coś u ludzi w domu?
2: Nie u ludzi w domu.
0: U ludzi w aucie?
2: Nie w aucie, ale w środkach transportu.
0: ITD?
1: Częściowo za biurkiem.
0: Mariusz, ITD?
2: Muszę raporty pisać, ale jesteście blisko. Środek transportu i kontroluję.
0: Czy jesteś kanarem?
2: Ale blisko. Kiedyś byłem.
0: W pociągu,
2: byłem.
0: Kontrolujesz bilety w pociągu.
2: Tak,
1: jest, konduktor!
2: Nie bilety?
0: To ludzie co?
2: Się pojawiam, po prostu jak się pojawiam, to się ludzie tam, no.
0: Boże, czas nam się skończył.
1: Dobra, jeszcze mamy tak. Propozycje: skarbówka to już odpada, Mikołaj. Krokodylki od Grzegorza też odpadają. Od Pauli kontroler biletów. A niestety, no, odpadło w takim razie.
0: To co on kontroluje w tych pociągach?
1: Ale sprawność pociągu kontrolujesz?
2: Powiedziałem, że jak się pojawiam, to się ludziom pojawia w oczach strach. Czyli kontroluje?
0: Strach.
2: Nie, innych pracowników po prostu.
1: Dobra. W takim razie u innych pracowników się pojawia strach. Dobra. Mariusz.
0: Ja myślę, że nie możemy tego uznać za nasze zwycięstwo.
1: Nie, absolutnie.
2: Było się z tym kontrolerem, to jest dobrze, no. Nie, no, jest ogólnie spoko.
1: Nie, dzięki, Mariuszu, nas pocieszasz. Wyślemy sobie gadżety w takim razie, no.
0: Moja mama by tak samo powiedziała, Mariusz, a ja jej jednak nigdy nie wierzę do końca. Dzięki, Mariusz. Metzner i Gotham teraz dla was, kochani.

0: param, parararam. No i takie param, param będzie mi znowu siedziało w głowie, bo tych melodii się z niej wyrzucić nie da.
1: Ale my mamy takich melodii więcej, więc jeżeli chcecie dołączyć coś do waszej playlisty na siłownię, na rower, na jogging, poranny, wieczorny, popołudniowy, przedpołudniowy, powieczorny, przedwieczorny, no po prostu musiałem użyć teraz dużo słów na rozprawce z polskiego, więc... Max. Zostańcie z RMF Max, bo u nas więcej takich hitów. To chciałem powiedzieć.
0: Boże, a co dać na jogging nocny?
2: Reklama. Marian, a gdzie mogę kupić
3: na ten... mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
5: Może poinformować po prostu.
6: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
7: No w sumie.
8: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
11: Nowy adres i to od ręki. Deweloper Atal przygotował propozycję, która naprawdę się opłaca. Mieszkania dostępne od zaraz w inwestycji na Ramowice od nowa. Nowoczesnym osiedlu w jednej z najchętniej wybieranych dzielnic Poznania. A do tego rabaty nawet do 1500 zł za metr kwadratowy. Odwiedź biuro sprzedaży Atal i sprawdź, ile możesz zyskać. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
12: Już 23 maja w klubie Tama w Poznaniu zawita technostrona euforii dźwięku. Wystąpią Umek, T78, Karla Roka, Dobra Faza i J.Cosi. 23 maja, Poznań, Tama. Bilety dostępne na euforiadźwięku.pl.
13: Dom seniora Margonin. Dom inny niż wszystkie. Położony nad brzegiem jeziora, otoczony zielenią. Profesjonalna opieka, otwartość na odwiedziny bliskich. Przekonaj się sam, że nie mury tworzą dom, lecz ludzie. Zapraszamy www.domseniora-margonin.pl.
14: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy Twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
13: I po reklamie.

0: 93 i 5 FM.
1: Najbliższe godziny za oknami nie przyniosą zaskoczeń. Wciąż na niebie zachmurzenie umiarkowane z przejaśnieniami. Nigdzie nie popada, na razie o parasolach możecie zapomnieć. Jutro już niestety tego szczęścia w pogodzie będziemy mieli mniej. Na niebie pojawi się zdecydowanie więcej chmur, miejscami także popada, a na skali nie zobaczymy wyższych wartości niż okolic 20 na plusie. Wiatr umiarkowany nie powinien dokuczać ani obniżać temperatury odczuwalnej. Ciśnienie pozostanie w normie.

0: Jeżeli potrzebowaliście wieczornego bujania karkiem, to taki trening właśnie mogliście odbyć dzięki RMF Max i dzięki takim hitom, jakie wam serwujemy na 5 minut przed godziną 20.
1: Mi się wydaje, że jednak buja się głową za pomocą karku, nie można bujać karkiem.
0: Można, ale jednocześnie wtedy bujasz karkiem.
1: No właśnie nie jestem tego pewien.
0: Chyba, że jesteś na jakiejś ustawce w lesie na przykład, to wtedy bym nie polecał bujania karkiem.
1: Wtedy kark buja tobą. Za 5 minut 20. Dziękujemy za dziś. Michał Siwek
0: i Filip Kliber. Adios. Żegnajcie.
2: Dzień dobry, przy poniedziałku, 4 maja, to jest Tour de Club, słuchajcie, RMF Max w Poznaniu. Mam dla was konkretne informacje, gdzie poruszać się na imprezy w tym tygodniu, gdzie odwiedzać, jak to wszystko się zaczyna, bo na przykład startuje taras z pięknym widokiem na Poznań i doskonałe koncerty, także z Reniusisz, o tym mówimy, o MK Bowling oczywiście i o Galerię MEM, gdzie tutaj dzieje się naprawdę bardzo dużo i na żywo będzie dużo grane. A propos tych lokali, które grają pod gołym niebem, przepiękny ogródek Starego Browaru, to dokładnie ogródek klubu na fali, słodowni pod gołym niebem, tutaj przy browarze można sobie posiedzieć, poszyliautować i po prostu dobrze się poczuć. Kolejną destynacją to oczywiście nad wodę, nad poznańską Wartę i oczywiście do klubu na fali także duże zaproszenie, żeby pod gołym niebem sobie potuptać, posłuchać dobrej muzyki, ale i też coś dobrego zjeść. Wśród tych lokali, które w tym tygodniu będą was gościć, Container Art, który dobrze funkcjonuje i także gra muzykę taneczną, no i częściowo nocny targ towarzyski, to także świetne miejsce. Pamiętajcie, będąc nad Wartą, co przynieśliście, zabieracie ze sobą. W porządku, proszę trzymać. Jutro więcej o klubach.
3: Reklama.
4: Mroczne historie i nieodkryte tajemnice. Zachwyć się historią szalonego naukowca i jego potwora. Nowe interaktywne laboratorium Frankensteina w Ząbkowicach Śląskich. Szczegóły na zckit.pl. Ząbkowice Śląskie. Miejsce, gdzie legenda ożywa.
5: To co, Angela? Idziemy na rower?
6: Ale mój stary już nie daje rady.
5: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
6: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
5: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 lat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
7: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
9: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
8: Serio? Też na wysokie kwoty?
9: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
10: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
11: Naturalny relaks nie może obejść się bez mocy natury. Znajdziesz ją wyciszającą i odprężającą w Herbarium Hotel & Spa. Kameralny obiekt z prywatną plażą, zanurzony w 6-hektarowym parku. Cisza, spokój i wyśmienita kuchnia wpisane w ziołową filozofię. Komfortowy wypoczynek i bliskość natury. Wszystko, czego potrzebujesz, by odpocząć od miejskiego zgiełku. Herbarium Hotel & Spa. Luksus ciszy wśród łąk i lasów.
12: Polska pokochała technologię Chery Super Hybrid. Już dziś jesteśmy w top 3 najczęściej wybieranych hybryd plug-in w kraju. Dlaczego? Bo zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho jak elektrykiem, a w trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz czas na twój ruch. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. To ostatni moment, by skorzystać z tej oferty. Sprawdź w salonach Chery.
13: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
14: I po reklamie.
15: Jak działać? To na maksa.
16: Hit za hitem.
15: RMF Max. Poznaj 93.5 FM.
16: Nie matura, lecz chęć szczera zrobi z ciebie milionera albo prezentera. No to też można sobie tak tłumaczyć. Witajcie, drodzy maturzyści, już teraz można się odstresować. Graba trzyma za was kciuki. Zaczynamy nasz muzyczny, przebojowy wieczór od pierwszej dziesiątki listy Hot Bands. Najważniejsze hiciory w RMF Max, nowości i premiery. A zestawienie otwiera Jazzy, Can't Deny It.

0: Nasza muzyczna duma za granicą to Kyra i jej Upgrade. Znają ją także w USA, no i głosują w Polsce na rmfmax.pl, a w USA, no to było tak bardzo miło w majówkę. Nie wiem, czy widzieliście, słyszeliście. Wodospad Niagara został podświetlony w biało-czerwonych barwach narodowych z okazji Dnia Flagi i Dnia Polonii i Polaków za granicą. Bardzo miło, pozdrawiamy wszystkich gdzieś daleko. Wy też możecie głosować na rmfmax.pl na 9 przy poniedziałku. Eben i jego Halo.
1: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
2: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
1: Nine, numer 9.

0: i od dawna to...
1: Nareszcie! No to znaczy, to jest przecież taki tytuł, że nareszcie. Nowe męskie granie. Dzisiaj 8 na liście Hot Bands. Kto już sobie zapisuje terminy grania na żywo w swoim muzycznym, imprezowym kalendarzu? No to przy okazji w wolnym czasie głosujcie też na nowe męskie granie pod rmfmax.pl. Teraz nowe imprezowe granie DJ Marshmello. To ten z wiadrem na głowie. Nikt nie wie, jak wygląda. Zawsze ukryty. A śpiewa Thomas Rhett. Do tego tańczymy w RMF Max w tym tygodniu. Where we go?

0: Polska nie skakała, no to by dalej imprezowała. John Summit ostatnio na imprezie tak skakał, że nóżkę sobie skręcił, musiał na wózku wyjeżdżać. No przy takim bicie to czasami rzeczywiście można sobie podskoczyć. John Summit, Chainsmokers, All The Time. To dzisiaj siódemka w zestawieniu listy Hot Bands. Za chwilę wracamy do odliczania, sprawdzimy, gdzie ląduje Tame Impala. Będzie też nowość od Meduzy.
1: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
2: Reklama.
3: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
4: Sherlock Holmes, James Moriarty.
3: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
5: Wyjdziemy stąd. Razem.
3: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
6: Twój ogród budzi się do życia? Nie prześpij tego. Ruszaj do nowego działu z narzędziami ogrodowymi Domitech. Pracuj wygodnie i wydajnie dzięki jakości Makita i innych wiodących marek. W ofercie wszystko do nawadniania, utrzymywania porządku i opieki nad zielenią. Ciesz się doskonałym wyborem i niskimi cenami Makita. Zapraszamy do Domitech, Górzyskowo 2A w Bydgoszczy i na www.domitech.pl.
7: Keno kręci nas już 18 lat.
8: A my się rozkręcamy.
7: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
9: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
10: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
9: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
8: Ale to kręci.
7: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
12: Sponsorem porannego konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
13: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
14: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
15: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
14: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
15: Wygodnie i za darmo.
14: No.
16: Teraz w Media Expert nowy sprzęt.

0: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście.

Wracają do listy Hot Bands, Meduza w numerze Don't Wanna Go Home. Czekają na jeszcze więcej waszych głosów pod rmfmax.pl. A przy okazji zapraszam na nasze konto RMF Max na YouTubie i na Instagramie, bo może nie widzieliście, co tam ostatnio się działo na imprezach ekipy 2115. Tutaj White i przyjaciele, California Love, imprezowe już pierwsza piątka.

0: trzecim hitem, który może się podobać i może trafić do zestawienia, może jutro. Sweet Nothings, rmfmax.pl. Tam odbywa się głosowanie na czwartym dzisiaj Felix Jeni Kaskada, Boy You Turn Me. No i otwieramy pierwszą trójkę. Dobrze, że się nie zakładałem, liczyłem na jedynkę, ale przecież jutro też jest dzień. To anima, bez animacji też radzi sobie doskonale. Beautiful, już pierwsza trójka.
1: Max, three, numer 3.
2: You make me feel alive again.

0: Przyznaję się, słuchałem tego numeru przez całą majówkę. Nie tylko tego, wielu ciekawych propozycji z poczekalni listy Hop Benz, ale Rehab rządzi w nowości Ghost Town. Czeka na swój debiut może we wtorek. Na trzecim dzisiaj Anima i jego Beautiful, dwójka Wiktoria Kida, Księga Żywiołów i Oskar Cyms, gwiazda naszej pierwszej imprezy Lator Maxa w tym sezonie. Relacje sprawdzicie także na Instagramie. Siedziało, jeszcze będzie się działo. A co się dzieje na miejscu pierwszym? No po majówce na szczyt zestawienia wraca Kungs. Ja się nie dziwię, myślę, że będziemy tańczyć do wakacji, a przecież jeszcze i przez całe lato chyba też. To Kungs wraca na szczyt w numerze Galaxy.
1: RMF Max. RMF Max. One. One. One. One. One. Numer.

0: No i mega, i na maksa. Kungs wraca na miejsce pierwsze listy Hobbence. Zostańcie z nami, za chwilę wracam do dobrego bitu. Będą ciekawe nowości, premiery. Teraz sprawdzamy, gdzie warto wyjść.
1: Dzień dobry, przy poniedziałku, 4 maja, to jest Tour de Club, słuchajcie, RMF Max w Poznaniu. Mam dla was konkretne informacje, gdzie poruszać się na imprezy w tym tygodniu, gdzie odwiedzać, jak to wszystko się zaczyna, bo na przykład startuje taras z pięknym widokiem na Poznań i doskonałe koncerty, także z René Jusisz, o tym mówimy, o MK Bowling oczywiście i o Galerii MM, gdzie tutaj dzieje się naprawdę bardzo dużo i na żywo będzie dużo grane. A propos tych lokali, które grają pod gołym niebem, przepiękny ogródek Starego Browaru, to dokładnie ogródek klubu na fali, słodowni, pod gołym niebem, tutaj przy browarze można sobie posiedzieć, poszliautować i po prostu dobrze się poczuć. Kolejną destynacją to oczywiście nad wodę, nad Poznańską Wartę i oczywiście do klubu na fali. Także duże zaproszenie, żeby pod gołym niebem sobie potuptać, posłuchać dobrej muzyki, ale i też coś dobrego zjeść. Wśród tych lokali, które w tym tygodniu będą was gościć, Container Art, który dobrze funkcjonuje i także gra muzykę taneczną, no i częściowo nocny targ towarzyski. To także świetne miejsce. Pamiętajcie, będąc nad Wartą, co przynieśliście, zabieracie ze sobą. Porządku, proszę trzymać. Jutro więcej o klubach.
2: Reklama.
3: To co, Angela? Idziemy na rower?
4: Ale mój stary już nie daje rady.
3: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
4: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
3: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
5: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: K2. To co dziś robimy?
7: Wiosnę w aucie. Co pozostaje nam po zimie? Nietknięty karnet na siłownię? Po noworocznych postanowieniach w pakiecie z wyrzutami sumienia. Sól drogowa na butach, jakbyście oprowadzali po wieliczce. Skrobaczka do szyb grzechocząca w schowku. I zapach z klimatyzacji. Obudź ją na wiosnę z Klima Fresh od K2. Szybka akcja i klimatyzacja w twoim aucie przejdzie z trybu o matko na o panie. Klima Fresh od K2. Polecam. Szczery Jurek.
6: K2.
8: Miesiąc zamknięty na plusie?
9: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Taurona i już widzę korzyści.
8: A jak to działa?
9: W Tauronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Tauronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
8: To rzeczywiście jasny wybór.
9: Wejdź na tauron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
10: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
11: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
12: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
13: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
14: Chcesz poznać historię kolejorza? Koniecznie zajrzyj do Multimedialnego Muzeum Lecha na Enea Stadionie. Zobacz kontrakt Lewandowskiego, trofea czy Jupiter ze starego stadionu. Sprawdź pomiar swojego dopingu i wydrukuj pamiątkowy bilet z kasy zdępca. Poznaj ciekawostki na temat klubu i zawodników. Zwiedzających zapraszamy od poniedziałku do soboty. Szczegóły na biletylechpoznań.pl.
15: Keno kręci nas już 18 lat.
16: A my się rozkręcamy.
15: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
17: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
18: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
17: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
16: Ale to kręci.
15: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
19: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
14: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
19: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
14: Litorsal Senior?
19: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
11: Zdrowit.
1: I po reklamie.

0: Roma, Roma, ma, gaga, ulala, what you been romance?
1: Jeżeli słyszysz tę nowość,

Dla wszystkich za hukiem z nami o tej porze nowość od Gipsa, jego win. Gips wróci w jeszcze jednej nowej produkcji dzisiaj wieczorem. Przemek Grybowski, witajcie po 21. Pozdrawiam wszystkich motorzystów. No pierwszy dzień za wami, jeszcze trochę stresów, ale dacie radę. Trzymam kciuki, no to na wieczornym luzie klubowe bity w RMF Max dla wszystkich, którzy dzisiaj męczyli się z językiem polskim po angielsku. Swedish House Mafia, Wait So Long.

Uwielbiam wracać do ich muzyki. Bardzo popularni u nas przez lata to Yes and Yes w wielkim hicie King w RMF Max. Jeszcze raz dla wszystkich motorzystów, chociaż pojawiły się takie komentarze, że dlaczego ja mówię, że dzisiaj trzeba było się z tym językiem polskim męczyć, bo przecież dla niektórych to nie musiała być męczarnia, mogło być z górki. Tak, to prawda, mogło być z górki. Oby tak dalej, tylko z górki. No to teraz numer, którego będziemy słuchać także po maturze, to na pewno nowość od niemieckiego projektu Glockenbach. Polecam wam ich Lost.

Forever and the Day pięknie wleciało Alex Lemiraż wieczorowo w RMF Max i będzie się pięknie leciało nowym połączeniem. Słuchajcie, będzie nowy pociąg otwarty na wakacje. To będzie najdłuższa trasa kolejowa w całej Unii Europejskiej. Będzie można się przejechać z Laponii w Finlandii do Portugalii wyłącznie pociągiem, prawie nad morze, aż do Mikołaja. No, może trzeba sobie zapisać taką podróż w księdze marzeń. Trzeba mieć plany, trzeba mieć marzenia. Zostańcie z RMF Max, za chwilę nowość od Dawida Podsiadło.

0: wypoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
1: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
2: Mama była smutna i zmęczona.
0: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
3: Zdrowit.
4: K2. To co dziś robimy?
3: Wrażenie detalami. Wyobraź sobie sytuację. Trzecia randka. Romantyczna kolacja w domu. Ona ma na sobie piękną suknię. Ty, drogi garnitur, zdejmujesz buty, a ona widzi skarpetę przetartą na pięcie. Detal niszczy całość. I tak jest z twoim autem. Zadbaj o lśniące felgi z Rotonem od K2. Niech detale grają na twoją korzyść, a ty będziesz robił wrażenie. Roton od K2. Polecam. Szczery Jurek.
4: K2.
5: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
6: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
5: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
6: Ach, ci panowie z Media Expert.
5: Prawda?
7: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
9: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
8: Latium?
9: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
8: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
9: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
3: Zdrowid.
10: I po reklamie.

Houdini, mistrz kamuflażu i mistrz mikrofonu Eminem w RMF Max. Teraz coś dla mistrzyni Agaty na urodziny na Maxa. Zostawiajcie swoje życzenia na rmfmax.pl. Agata, pozdrawia cię Urszula. Wszystkiego naj, naj. Niech ten cały tydzień będzie dla ciebie pełen radości i wyczekuj soboty, bo wtedy widzimy się na domówce. No to się będzie działo. Szykujcie się na sobotę i wtedy dobry bity także na waszej imprezie. Agata, ja myślę, że będziesz z RMF Max. 100 lat, 100 lat, jeszcze raz pieniędzy. Urszula, pozdrawia dziewczyny dla was. Nasza house'owa nowość, polecam na piękną wiosnę, na urodziny na Maxa też. To norweski projekt Bauza w numerze Magnetic. Agata, to for you.

Klasy, superstasy, to Christian Marci i Reverend House. A propos szybkich samochodów, pojawił się taki pomysł, żeby w Polsce powstał rejestr osób z zakazem prowadzenia pojazdów. Większość Polaków, i to zdecydowana, uważa, że taki rejestr to jest dobry pomysł, że takie coś powinno być, żeby można było sprawdzić, kto rzeczywiście ma zakaz i kto nie powinien wsiadać za kółko. Jak myślicie, czy to jest dobry pomysł? Chyba, no ale mamy ochronę danych osobowych, tak więc nie wiem, czy to przejdzie. Teraz Alex Warren wieczorowo, także dla tych, co za kółkiem z nami w RMF Max. Fever Dream. How

0: Anioły i demony to Tymek. Dla każdego strażaka, żeby tam były tylko dookoła same anioły, bo dzisiaj jest jeszcze dzień strażaka. Ja też chciałem zostać strażakiem. No zawsze, zawsze marzyłem o tym, żeby mieć taki piękny strój. Oczywiście jak każdy strażak, przynajmniej w marzeniach. Super umięśnienie, wiadomo, kaloryfer. No przynajmniej taka jest wizja strażaka wśród dziewczyn. Zostańcie z RMF Max. Wracam z dobrym bitem i nowościami.
1: Reklama. W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, by twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
3: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
2: Ha, i nie ma lipy.
3: Hej, to był mój tekst.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2 XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł. Media Expert.
3: No i nie ma lipy, no.
5: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
6: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
5: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
6: Litorsal Senior?
5: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
4: Zdrowid.
1: I po reklamie.

0: To, co grają, to jest prawdziwa petarda.
1: Lubię się im nagrać, bo to jest z tego dobra beka.
2: Hity na maksa.
3: RMF Max. Hity na maksa.
2: Hity na maksa.

Nowe, witajcie po 22. Przemek Grabowski z wami w RMF Max. Teraz Ray, która tak trochę chyba nie może doczekać się powrotu do Polski, bo miała tutaj bardzo ciepłe przyjęcie. No i podobno ktoś już tam jest na horyzoncie, bo mówiła, że nie będzie nowej płyty, dopóki się nie znajdzie wielka miłość i mężusio. No to trzymajmy za to kciuki. Ray szuka męża także w tym hicie Where is my husband?

Creed from Desire, takie bity wieczorowo-poniedziałkowo, także dla kominiarza i piekarza, tak? Piekarze też mają swoje święto i to dzisiaj, no to może jest impreza o tej porze w piekarni, no wiecie, no piekarz to zaczyna nawet i o tej porze, dużo, dużo wcześniej, żebyśmy mieli świeże bułeczki, no to dla wszystkich na piekarni, nasza wiosenna nowość w RMF Max, nowy wykonawca Daydream Affiliate w numerze Playback.

całe lato, co wy na to? To Sobel, który rządzi na koncertach. No, nasza ekipa też rządzi na naszych imprezach Lato na Maxa. Wystartowaliśmy naszą trasę, relacje z pierwszego show w Gorlicach sprawdzicie również na Instagramie, a wkrótce wjeżdżamy do Piły i tam Zalia Posti, ale także nasza Ola Bieniarz w DJ-skim secie będzie bardzo przebojowo i na Maxa. Wszyscy jesteście zaproszeni do Piły na 16 maja.

Graceland, nasze odkrycie Airboxy wieczorowo w RMF Max, ale chyba nie kładziecie się spać. Jednak proszę pamiętać, że ludzie, którzy śpią mniej niż 6 godzin, są bardziej impulsywni. Tak więc jeżeli ktoś dzisiaj u was był trochę impulsywny, to może się nie wyspał po majówce. No to zanim pójdziecie spać, jeszcze jedna nowość w RMF Max. Wraca Wiktor Waligura. Polecam wam wieczorowo jego 4 pory roku.

Dracula, ale w remiksie Jenny rządzi w RMF Max. Tame Impala przed chwilą z pozdrowieniem dla tych, którzy już może w łóżku. Wiecie, że w łóżku niekiedy częściej sprawdzamy telefon niż rozmawiamy z partnerem, z partnerką. No jak człowiek sobie przypomni, to chyba często tak bywa. Technologia czasami wchodzi nam zbyt blisko życia. No to proponuję dzisiaj wieczorem, jeżeli ktoś słucha we dwójkę w łóżku, już nie scrollujemy. Proszę ze sobą porozmawiać o czymkolwiek, o pogodzie, o planach na wakacje, o nowej muzyce, o tym, czy Anima wam się podoba. Oto jego nowy bit w RMF Max. Anima i jego Beautiful.

0: wszystkich panów policmanów, no i dla pań też, policjantek, wiadomo. Jamal wieczorowo w RMF Max, taki klasyk, także dla wszystkich z drogówki. Uważajcie, uważajcie, żeby nie dać się ustrzelić. Nie bądźcie jak większość kierowców, którzy uważają się za lepszych niż inni. No tak to wygląda statystycznie, że kierowca jak jedzie, to zawsze uważa się za lepszego. Może tak wiecie, mniejsze ego, ale bezpieczniej i do celu. Z RMF Max oczywiście. Za chwilę nasza aktualna jedynka na liście Hobbent. Dzisiaj Kungs i jego Galaxy. Max.
1: Reklama.
2: K2. To co dziś robimy?
3: Wrażenie detalami. Wyobraź sobie sytuację. Trzecia randka. Romantyczna kolacja w domu. Ona ma na sobie piękną suknię. Ty, drogi garnitur, zdejmujesz buty, a ona widzi skarpetę przetartą na pięcie. Detal niszczy całość. I tak jest z twoim autem. Zadbaj o lśniące felgi z rotonem od K2. Niech detale grają na twoją korzyść, a ty będziesz robił wrażenie. Roton od K2. Polecam. Szczery Jurek.
2: K2.
1: I po reklamie.

dwa dni pozytywnie na maksa, słonecznie, po prostu wiosennie. Nowość od Bledki w RMF Max. Na pewno przy tym numerze sobie nie popłaczemy, ale czasami to dla zdrowia to można. Nawet faceci nawet mogą sobie czasami popłakać, tylko czasami nie chcą się przyznać. A wiecie, że w Japonii to są takie hotele łez, gdzie można się wypłakać przy smutnych filmach. Fajny pomysł, może u nas też to wprowadzą. Teraz kolejny kawałek, przy którym raczej się nie popłaczemy, bo to przecież nowa imprezowa wersja Turn the Lights Off.

Dopamin Friday, Dopamin Remix to Riton i Nightcrawlers. Mam dla was premierę tego tygodnia. Słuchajcie, wraca do nas Gips, wraca Kukon. W tej produkcji jest także Jonathan, który rozbujał całe towarzystwo. Tytuł tej produkcji to Ty masz. Kto chce mieć ten numer szybko w zestawieniu listy Hot Bands, głosuje. Polecam na wieczorny klimat. Gips, Kukon i Jonathan przed wami.

Lady Gaga w RMF Max, teraz takie muzyczne czary mary. Numer, który rządzi już nie tylko na Ibicie, gdzie przecież wystartował sezon, ale także u nas w Polsce na wielu imprezach i na liście Hot Bands. To holenderski duet Anava. Ich muzyka to wszystko dookoła house'u, deep house'y, afro house'y, słoneczne house'y. Talk to you. Zróbcie głośniej.

Zła pamięć? Nasze kolejne odkrycie wieczorowo w RMF Max to Gaba Kościuk i przyjaciele. Teraz wiadomość na jutro. Takie wyzwanie, słuchajcie, kto podejmie. Podobno większość rozmów, często, w szczególności w pracy, tak nawet powyżej 50%, to narzekanie. Lubimy gadać, ale nie zawsze pozytywnie. No to może takie wyzwanie na wtorek. Dzień bez narzekania. Tak ani razu, może się uda.

Nasze kolejne odkrycie wieczorowo w RMF Max to Lia Blanco i Włodarski, Ich serce dla nas. Teraz coś dla was przed snem. Chyba słyszeliście już o FOMO, Fear of Missing Out, dlatego chcemy być zawsze na bieżąco. Często sprawdzamy smartfona, co się dzieje, kto co wrzuca, co się komentuje, co się lajkuje, ale okazuje się, że to właśnie FOMO może prowadzić do realnego stresu i problemów ze snem. Tak więc strach, że coś nas ominie, często zabiera nam spokój. No to może już dzisiaj nie sprawdzamy, okej, jutro będzie FOMO, a dzisiaj taki klimat może też tak powoli do poduszki zrobi przona w RMF Max.

0: szczegół. Nie chcę płynąć znów pod piąt, poczuję jak bardzo mnie wciąga. Twoje oczy dziś ścieżką, ale wliczyłem je w koszta.
1: Znowu myślę o tobie, ty przy ognisku leci heatwaves. Gaśnie już tę nogę, ponad nami jest tylko deszcz. To co między nami mognie, a potem długo tuschnie. Śleż za mną listy kończę, ale już

Czy ty też tak masz? Śpiewała Helena Dziuraba. Czy wy też tak macie, że niekiedy czas leci za szybko, w szczególności jak fajne hiciory? Dziękuję za poniedziałkowy wieczór. Pozdrawiam już o tej porze chyba mniej zestresowanych maturzystów. Trzymam kciuki za ciąg dalszy. I słyszymy się jutro wieczorowo, wtorek, godzina 20. Nasz czas, wystartujemy od pierwszej dziesiątki listy Hot Bands. Najważniejsze numery w Polsce, nowości, kawałki, których może jeszcze nie słyszeliście. Przemek Grabowski, miłej nocy, cześć!